0: Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Benedictus, a więc słowa Elżbiety, które wychwalają Maryję. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. To słowo, ta Ewangelia zaprasza nas dzisiaj do tego, żebyśmy złożyli dziękczynienie za fiat, za zgodę. Tak, Panie, niech się stanie zgodnie z Twoją wolą, Maryi. Dziękczynienie za fiat Maryi, ale także to słowo zaprasza nas do tego, żebyśmy złożyli dziękczynienie za te wszystkie sytuacje w naszym życiu, w których narodził się Bóg. Złóżmy dziękczynienie także za te osoby, dzięki którym w różnych sytuacjach naszego życia narodził się Bóg. Poprzez nadzieję, poprzez miłość, poprzez wsparcie. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Złóżmy dziękczynienie za fiat Maryi.

0: Radio Plus. Wieki wieków.
1: To była jedna z najważniejszych bitew w historii Polski, Europy i świata. 15 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej polska armia powstrzymała nawałę ze wschodu. Wtedy, jak i dziś, była uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Tę tradycję sankcjonuje ostatecznie dogmat ogłoszony 1 listopada 1950 roku przez Piusa XII, który ogłosił, że Maryja, zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wiąże się ze święceniem ziół, to też w pobożności ludowej nosi ona nazwę Święta Matki Boskiej Zielnej lub, tak jak w Czechach, Korzennej. A to z kolei zgodnie z tradycją, że po wniebowzięciu Maryi apostołowie znaleźli tam, gdzie leżało jej ciało, kwiaty. Do sanktuariów maryjnych dociera bardzo wiele pielgrzymek, a u nas oczywiście w pozytywnym sensie najbardziej oblężony jest szczyt Jasnej Góry w Częstochowie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Serdecznie was witam, siostry i bracia, witam wszystkich przybyłych pielgrzymów, witam osoby, które łączą się z nami poprzez media. W dzisiejszej uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny ta uroczystość ma nam ukazać to, że każdy z nas jest przeznaczony do tego, że ostatecznie mamy spotkać się z Bogiem w niebie. A ponieważ czasami w naszym życiu schodzimy z tej drogi, drogi wiodącej do Boga, do życia wiecznego, dlatego teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że popłakam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, a jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie, oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, a ogon jego zmiata 3/3 gwiazd nieba. I rzucił je na ziemię i stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże.
2: Amen.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwocinę, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże.

Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od słów: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi judzkiej. I to stwierdzenie w tym czasie odnosi się do momentu bezpośrednio po tym, jak do Maryi przyszedł anioł, aby zwiastować jej, że będzie Matką Boga i zapytać, czy zgadza się przyjąć tę misję. Gdy anioł przychodzi do Maryi i mówi do niej: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. I w tym pozdrowieniu słyszymy właśnie słowa: Pan z Tobą. Podobne słowa słyszymy w Starym Testamencie, w historii Gedeona, gdy anioł przyszedł do niego i powiedział mu: Pan z Tobą, dzielny wojowniku. W takich zwrotach Bóg zwraca się do osób, którym zlecił misję. Za każdym razem, gdy anioł mówi w imieniu Boga: Pan z Tobą, zapewnia człowieka, że Bóg jest z nim. Jest to także wezwanie oznaczające, że Bóg powołuje nas do szczególnej misji. Tak samo jak powołał Gedeona, tak również tutaj powołuje Maryję do wyjątkowego zadania, aby stała się Matką Boga. I zauważmy, że przed każdym przeczytaniem Ewangelii pojawia się zwrot: Pan z wami. Gdy kapłan czyta Ewangelię, mówi do nas sam Bóg. Zanim wypowie do nas słowo, swoje słowo i ukaże nam nasze zadanie, przypomina nam: Pan jest z wami, Bóg jest z wami. Jeżeli daje nam jakąś misję, nigdy nie zostawia nas samych. Tak samo jak nie zostawił Gedeona i tak samo jak nie zostawił Matki Bożej. Trzeba sobie to nieustannie uświadamiać. Podczas każdej mszy świętej Bóg przychodzi do nas. I w takim kluczu należy wsłuchiwać się w Słowo Boże i uczestniczyć we mszy świętej. Pan jest z nami. Dlatego też ten zwrot słyszymy podczas mszy kilka razy. Jeżeli Bóg nas do czegoś zaprasza, to nigdy nas w tym nie zostawia. Pozostaje zawsze jednak pytanie, jaka jest moja odpowiedź na to zaproszenie. I dzisiaj w uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny warto przyjrzeć się właśnie postawie Maryi, jej odpowiedzi. Do tego też zachęca nas dzisiejsza Ewangelia. Spróbujmy sobie na chwilę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, kim jest dla mnie Matka Boża.
Jaki obraz Maryi pojawia się, gdy zamykam oczy? I oczywiście nie chodzi o to, czy widzę ikonę jasnogórską lub inny wizerunek. Chodzi o to, kim Maryja jest w moim życiu. Jakie zajmuje miejsce? Kim jest dla mnie? Jaki mam jej obraz? Czy jest moją królową? Kimś, do kogo mam szacunek? Kto może mnie wesprzeć, ale wobec kogo zachowuję też pewien dystans? Czy może jest kimś naprawdę bliskim? Kiedy wpatrujemy się w dzisiejsze Słowo Boże, widzimy młodą dziewczynę, która poświęca całe swoje życie Panu Bogu. Maryja odpowiada Bogu tak. I dzisiejszy fragment Ewangelii rozgrywa się już po tej odpowiedzi. Maryja usłyszała, że jej krewna Elżbieta również oczekuje dziecka i natychmiast postanowiła do niej pójść. Idzie z pośpiechem, prowadząc tym samym pierwszą procesję Bożego Ciała, bo przecież idzie mając już w sobie Boga. Idzie i świadczy o Bożym miłosierdziu. Tradycja podaje, że Maryja w tej drodze pokonała 150 kilometrów. To była dopiero pierwsza procesja, jak długa. I ta młoda dziewczyna pokonuje tak wielki dystans, przepełniona Duchem Świętym. Wpatrujmy się w tą ewangeliczną scenę, spróbujmy wyobrazić sobie ten obraz Maryi jako młodej dziewczyny, która właśnie dowiedziała się, że została Matką Bożą, że została wybrana do zadania, na które oczekiwali wszyscy sprawiedliwi poprzednich pokoleń. Oczekiwali, aż ktoś podejmie misję i będzie współpracował z Bogiem, aby mogło nadejść odkupienie ludzkości. Święty Bernard napisał, że całe niebo z zapartym tchem oczekiwało odpowiedzi Maryi, bo każdy z nas jest wolny. Matka Boża również była wolna. Maryja mogła odpowiedzieć Bogu tak, że nie. Przecież jej zgoda wiązała się z wieloma trudnościami, z przekreśleniem jej planów, z możliwością śmierci. I gdy Bóg przychodzi do nas, to również całe niebo z zapartym tchem patrzy na to, co zrobimy. Czy przyjmiemy Boga, czy powiemy Mu tak, czy będziemy chcieli wejść z Nim w żywą relację, czy jednak wybierzemy swoje plany. Święta Teresa od dziesiątka Jezus powiedziała, że Maryja bardziej cieszy się, gdy ją naśladujemy, niż gdy ją tylko podziwiamy. I właśnie dlatego tak ważne jest, aby zadać sobie to pytanie, jaki mam w sobie obraz Matki Bożej, kim dla mnie jest Maryja. Jeżeli jest kimś bliskim, kimś, kim chce się jednoczyć, to naturalną konsekwencją będzie pragnienie jej naśladowania. Nie chodzi tylko o to, by podziwiać Maryję i ją wychwalać. Chodzi także o to, by dostrzec w niej wzór do naśladowania i najpierw go zobaczyć, a potem próbować naśladować we własnym życiu. I patrząc na dzisiejszą Ewangelię, patrząc na Maryję, zobaczmy, że Maryja przyjęła z radością Słowo Boże, rozważała je, zatrzymywała w swoim sercu, a następnie szła i głosiła dobrą nowinę. Niosła tą radość. Maryja zaniosła radość Elżbiecie. I gdy szła, gdy przyszła do swojej krewnej, dzieciątko poruszyło się aż z radości w jej łonie u Elżbiety. A Elżbieta właśnie została przepełniona Duchem Świętym. I podobnie jest z nami. Gdy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, możemy nieść go dalej innym ludziom. Wychodząc z każdej mszy świętej, mamy przecież w sobie Boga. Jesteśmy przepełnieni Jego obecnością. I co z tym robimy? Czy każde nasze wyjście z Eucharystii jest jak procesja Bożego Ciała? Bóg działa przez człowieka, chce działać przez nas. To przez nasze słowa, nasze gesty i nasze świadectwa może docierać do innych. I w taki sposób spójrzmy na Eucharystię, jako na spotkanie z Bogiem, który nas zaprasza do podjęcia z Nim życia, do wejścia z Nim w dialog. Zobaczmy, do czego konkretnie nas dziś zaprasza i pamiętajmy o tym, że Pan jest z nami. Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku. Więc czego się obawiasz? Całe niebo oczekuje Twojej odpowiedzi na zaproszenie Boga. Jaka jest Twoja odpowiedź? Amen.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.
1: Wszystkie rzeczy i ciało.

0: Obchodząc radosny dzień wniebowzięcia Maryi Dziewicy i ufając jej wstawiennictwu, wznieśmy do Boga pokorne prośby.
1: Módlmy się za wszystkich wierzących, aby wpatrując się w Maryję wniebowziętą, nie zaniedbywali troski o zbawienie duszy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce, aby przez swoje zawierzenie Maryi cieszyli się jej szczególną opieką. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polskę, ojczyznę naszą, aby jej rządzący i wszyscy obywatele, pomni na oddanie się w niewolę Maryi, dochowali wierności Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszelkich służb, aby uczciwą pracą z honorem służyli Bogu i obywatelom naszej ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za poległych w obronie ojczyzny, aby oczyszczeni ze swoich win mogli uczestniczyć w chwale Maryi Wniebowziętej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze pamiętali o naszym wiekuistym przeznaczeniu i rozwijali w sobie nabożeństwo do Matki Bożej. Ciebie prosimy.
0: Panie nasz i Ojcze, wdzięczni za dar, jakiego udzieliłeś ziemi w osobie Maryi, Matki Twojego Syna, przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię pokornie, abyś wysłuchał naszych modlitw i przyszedł nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i przez stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej, niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenie w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając:

Źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Pawłem I, pustelnikiem, Janem Pawłem II, błogosławionymi, Eusebiuszem, kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,

0: na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy oraz środek dziedzińca klasztornego. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia i nieprzechodzenie podczas udzielania Komunii Świętej.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy siostry i bracia, wychodząc z tej mszy świętej, miejmy właśnie tą świadomość, że jest w nas Bóg, że jesteśmy przepełnieni Słowem Bożym, że jeżeli ktoś przyjął Komunię Świętą, ma w sobie ciało i krew Chrystusa. I w taki sposób też idźmy. Idźmy pamiętając o tym, że Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy nieustannie nawiązywali z Nim relacje. Pamiętajmy, że życie chrześcijanina polega na tym, żeby nieustannie zbliżać się do Boga, żeby Go nieustannie też poznawać i żeby z tej miłości, tak, z miłosnej relacji do Niego potem wypływała też miłość do bliźniego. Idźmy tak jak Maryja z radością i nieśmy właśnie innym Boga. A żeby tego też dokonać, prośmy za jej wstawiennictwem, wołając do niej pod Twoją obronę.
1: Mamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, prośbami radzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Pamiętajmy, że Pan jest z nami i na znak tego teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na specjalne wydanie programu Ósma godzina czytań, dwugodzinne. Witam Państwa i moich gości. To są profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i na co dzień dyrektor Instytutu Witosa. W tym roku częściej zajmując się słowem przez duże S zaglądamy do Ewangelii według świętego Mateusza, ale 15 sierpnia święto i państwowe i kościelne to można powiedzieć wyjątek, bo wracamy do Ewangelii według świętego Łukasza i do najdłuższego tekstu, który wypowiedziała Maryja, to oczywiście Magnifikat, tekst znany i z Biblii, i z liturgii godzin.
2: No tak, i szanowni Państwo, w wielką uroczystość, no bo to jest uroczystość, która nam się łączy z tymi dwoma rzeczywistościami, a tak naprawdę spaja to wszystko osoba Maryi, bo nawet święto państwowe, jakim jest oczywiście dzisiaj święto Wojska Polskiego, ale dla mnie osoby bardzo mocno związanej z powiatem wołomińskim, bo żyję między Radzyminem, Markami, a to jest ziemia, która doświadczyła cudu nad Wisłą. Radzymin, miasto podwarszawskie niedaleko, to jest miasto cudu nad Wisłą. Do tej pory w swoim herbie ma piękne oko opatrzności Bożej. To jest miasto, w którym przechodził front. Niedalekie miejsce właśnie obok Warszawy. Często przyjeżdżamy tak po prostu, a nie zdajemy sobie sprawy, że to były miasta decydujące. Przyjeżdżają Państwo przez Ząbki, kościół w Ząbkach. Tam na chwilę zatrzymał się ksiądz Ignacy Skorupko z młodzieżą praską, która szła na przedpola Warszawy. Gdzie szli? Szli między Zielonką a Kobyłką, bo tam właśnie jest Osów. Tam są pola, które, na których właśnie życie także oddał ksiądz Ignacy Skorupko. Radzymin, decydująca bitwa, cud nad Wisłą. Jeszcze, jak pamiętam, pracę w samorządzie kobyłkowskim, mieliśmy chwilę ostatnich takich żywych świadków tej wojny, którzy na własne uszy słyszeli bolszewików uciekających. Ona tam jest! Krzyczeli bolszewicy w Kobyłce, w Zielonce. Przerażeni tym, że zobaczyli wizerunek Matki Bożej. To był cud, szanowni Państwo, także religijny. Rzadko kiedy o tym wspominamy, ale to była rozmodlona Warszawa, rozmodlona Polska. To też wspomina Achilles Ratti, nasz nuncjusz apostolski, późniejszy papież, który był zauroczony tym cudem modlitwy, bo to jest też cud, który wtedy zjednoczył Polaków. Polacy uciekli się do nieustannej modlitwy. Warszawskie parafie pogrążone w nabożeństwach 48-godzinnych. Księża z wielką wiarą codziennie wychodzili z Najświętszym Sakramentem procesje eucharystyczne. Modlitwa taka różańcowa, która oplotła świat. Także pod względem biblijnym jest mały cud, bo przecież nasi wspaniali polscy wojskowi inżynierzy złamali kod i zaczęli Rosjanom Ewangelię nadawać, myląc ich tropy, tak? I nagle po prostu to było też niesamowity cud bitwy warszawskiej, że Słowo Boże także poprzez telegrafy wojskowe zawędrowało do Rosjan, do bolszewików, którzy właśnie poprzez naszą myśl inżynieryjną, wspaniałą polską myśl wojskową, w ten sposób próbowaliśmy zmylić przeciwnika, no właśnie, dając im Słowo Boże. To jest kolejna rzeczywistość, która jakby pokazuje tą wartość duchową tego święta. Nie da się o tym święcie dzisiaj nie mówić w tej wartości duchowej. I ja dlatego będę z uporem maniaka jako mieszkaniec powiatu wołomińskiego dodawał, że to nie tylko jest uroczystość dzisiaj Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nie tylko święto Wojska Polskiego, ale cud nad Wisłą. Bitwa warszawska to jest cud. To jest jedna z niesamowitych, zaliczana do 20 bitew świata, które zadecydowały o losach świata. Niesamowita rzeczywistość, ale także taka prosta, zwykła, związana z strachem i modlitwą zwykłych, normalnych ludzi, którzy się po prostu bali.
3: Chciałbym jeszcze zwrócić na jedną uwagę. Nie mnie osądzać, czy to jest cud, czy nie, ale widzę jeden związek tutaj, który mnie uderzył w tym momencie. Teraz połączyłem te kropki, mianowicie objawienia w Fatimie, prawda? Jeżeli Rosja się nie nawróci, czyli wiadomo, że chodzi o komunizm, mówi Maryja, zupełnie niezależnie, to znaczy nie nie należy łączyć nawały bolszewickiej, prawda, i tego ewidentnie pobożności maryjnej, no to są rzeczy niekwestionowane, w to nie trzeba wierzyć. Wielka pobożność maryjna Polaków wtedy i nawała bolszewicka. Z drugiej strony nie ma powodów twierdzić, że prawda, Łucja, Jacynta, Franciszek nie mówili tego, że Maryja im powiedziała, oni tak twierdzili, tak, że jeżeli się Russa nie nawróci i ta Łucja myślała, że Russa to jest jakaś dziewczynka w innej wsi, podobnie miała imię, że oni to twierdzili. Oczywiście to, no można, ale to jest wiedza po prostu taka historyczna, obiektywna, prawda, te dwie rzeczy.
2: Tak, no i to jest to, co jakby dwukrotnie mamy w historii. Mamy dwa takie momenty, także Wiktoria Wiedeńska, czyli gdzie Polska stała się pewnym przedmurzem chrześcijaństwa. I jakby mówienie o tym też nie jest nadużywaniem, tylko jest po prostu znajomością historii. Tak, dwukrotnie stanęliśmy w dziejach Europy na wysokości zadania, zatrzymując dwie wielkie fale, bo Wiktoria Wiedeńska była absolutnym jakby odparciem świata, który wtedy Europie zagrażał, świata islamskiego.
3: No i tutaj to były wojny religijne, tak, dwie.
2: I tu mamy nawałę bolszewicką. Jakby się to obronne wydarzyło, tego nie wiemy, ale jakby jesteśmy w stanie, prawda, w jakiś racjonalny sposób sobie to wyobrazić. Więc to jest kontekst dzisiejszego święta. Powiedziałeś, że Kościół nam daje do czytania dzisiaj jeden z najdłuższych tekstów Maryi, które są zapisane na kartach Ewangelii. Tych słów jest mało, tak naprawdę. Oczywiście to jest najdłuższy, duży tekst, który stał się w interpretacji, w komentarzach rzeczą jest niebywałą, tego jest mnóstwo, no ale Maryja mówi mało. Mało mówi, bo mówi w zwiastowaniu dwa razy się odzywa, jak się to stanie, skoro nie znam męża, i oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Później w nawiedzeniu Elżbiety, no mamy ten wielki, wielki hymn zwany Magnifikat. Później Łukasz jeszcze przywołuje słowa: synu, czemuś nam to uczynił, oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. To jest znalezienie Jezusa w świątyni. Jan z kolei wspomina o tym, że nie mają wina, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest Jan 2,3, Jan 2,5. No więc trudno nie zauważyć, że tych słów nie ma dużo. I już, prawda? Już nie ma, bo nawet się Maryja nie odzywa przy testamencie, przy krzyżu, prawda? Ona jest obecna w dziejach apostolskich przy zesłaniu Ducha Świętego, ale nie ma żadnych słów już Maryi zapisanej. Więc dzisiejsza Ewangelia jest jakimś takim najważniejszym testamentem, byśmy powiedzieli, Maryi. No bo skoro mówi rzadko, w sensie jest spisana rzadko, a mamy duży fragment ich słów, to znaczy, że te słowa są ważne. No one trzeba też czytać je w kontekście dwóch hymnów ważnych w Starym Testamencie, tak? Bo oczywiście to jest nawiązanie do pieśni Judyty, tak? Do Anny. Mnóstwo tych nawiązań. Tak.
3: Powiemy sobie coś o tym.
2: Tak jest, ale jakby trzeba to też zauważyć, że to nie jest tak, że Maryja też jest bardzo wykształconą kobietą, bo my też bardzo często ją traktujemy jako taką, prawda, idzie z banem wody, prawda, nic nie umie.
3: To jest tekst teologiczny. Chciałbym powiedzieć, że to są ipsissima verba powiedziane dokładnie tak, to już jest inna kwestia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: 6 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Za chwilę wrócimy do pieśni Magnificat, ale najpierw osadźmy tę scenę spotkania Maryi i Elżbiety w kontekście bardzo ważnym. Maryja pokonuje sporą odległość z Nazaretu do Ein Kerem, niedaleko Jerozolimy, żeby spotkać się z Elżbietą. Obie panie są w ciąży. Elżbieta trochę bardziej zaawansowanej. I to jest pierwsze spotkanie Jezusa i Jana Chrzciciela. Obaj są przeznaczeni, jak wiemy, do rzeczy wielkich, a jak wielkich, o tym traktuje już dzisiaj także Apokalipsa, bo także mamy obraz niewiasty brzemiennej, która jest w zagrożeniu atakiem smoka i nazwana jest Arką Przymierza.
2: Tak, to jest bardzo ważne. Katechizm nam mówi o Maryi jako Arce Przymierza. I to się mamy już u pierwszych ojców Kościoła. Znaczy, to jest zarysowane u Ireneusza, potem już Hipolit Rzymski i tak dalej się to rozpędza. Motyw Maryi, właśnie Matki Jezusa, jako Arki Przymierza. No bo to jest chyba dosyć Arka, pamiętajmy, Arka to jest skrzynia, prawda? Kibotos po grecku, Aron Haberit po hebrajsku. No i konceptualnie jest tak, bo jeżeli Jezus jest Bogiem, a dla Łukasza... Ja już teraz przechodzę do... w perspektywie jestem literaturoznawczy i chcę zrozumieć, co autor ma na myśli. Łukasz, tak? Pomijam teraz perspektywę wiary, mówię czysto literaturoznawczo. Dla Łukasza Jezus jest Bogiem stwórcą nawet i to my wiemy z intertekstualności, z konceptu. Jest koncept janowy dokładnie, można powiedzieć, że teologia janowa to jest w wersji synoptycznej u Łukasza. Maryja niesie w sobie embriona Jezusa, prawda, który tam ma 2 dni, 3 dni, to jest sam początek, prawda, i świętego Izraela, Boga Stwórcę. No więc widzimy, że koncept przestrzennie, prawda, że to jest jak arka, no zamyka w sobie i uobecnia. I zobaczmy, uobecnia Boga. Przychodzi do Elżbiety i co robi Jan? Jan zaczyna skirtan, podskakiwać, nie tam zadrżało dzieciątko, nie, on mocno podskakuje, skirtao. Podskakuje i na tej podstawie, że ktoś podskakuje przed Maryją, w której jest zamknięty łonie Jezus, o, skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie, prawda? Bo poczułam, że dziecko podskoczyło. Kto skacze przed zamkniętym w jakiejś przestrzeni? Pamiętam, zamkniętym w przestrzeni, to już brzmi dziwnie, no ale czytamy Biblię, tłumaczymy Biblią. Uobecnionym w jakimś ruchomym, byśmy powiedzieli, tabernakulum, prawda? No wiadomo, że Arka. Dawid skacze. Druga księga Samuela, 6 rozdział. Sprowadza Dawid Arkę do Jerozolimy i tańczy przed nią. I na tej podstawie zobaczmy. Czyli pierwsza rzecz. I ona anepchonesen, pchone megale, wielkim głosem zakrzyknęła Elżbieta. Pojawia tu się czasownik anapchoneo. Mam zakrzyknęła, to zakrzyknęła. No nie, bo w oryginale jest anapchoneo i on się pojawia tylko 5 razy w Septuagincie. I wszystkie 5 razy w księgach kronik w kontekście czynności rytualnych kapłanów wobec Arki Przymierza. Nie ma żadnego wyjątku, tylko wtedy. No, jesteśmy blisko. I mówi, kaj potchen moj tuto hina eltche hemeter tu kiriumu proseme. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Słowa bardzo podobne do tego, które Dawid mówi, kiedy, i teraz znowu wracamy do drugiej księgi Samuela, kiedy woły szarpnęły, i Uza chciał podtrzymać Arkę Przymierza, a było przekazanie, nie wolno jej dotknąć. Podtrzymał ją i padł rażony śmiercią. I wtedy się Dawid przeraża i mówi, pos eiseleuse taj prosmeche kibotos kiriu, jakże przyjdzie do mnie Arka mojego Pana. I odsyła ją do domu Obed-Edoma, tę Arkę. I ona tam pozostaje w tym domu Obed-Edoma, proszę Państwa, 3 miesiące. I pozostała u niej 3 miesiące. Widzimy, ja mówię, perspektywa jest czysto literaturoznawcza. Tak, dla Łukasza Maryja tutaj jest Arką Przymierza.
3: No i teraz tylko teologicznie, bo to niesamowite, co mówisz, Janie. Bardzo jeszcze raz dziękuję, bo wiem, że to też jest treść twojej pracy naukowej, ciężkiej pracy, do której jakby nas tutaj rezultaty przekazujesz i co człowiek tak pomyśli sobie, wow, prawda? Ale to też chciałbym takiej kuchni trochę odkryć, że to są ciężkie kwestie związane z analizą tekstu, z analizą różnych tekstów z tamtego czasu i jak słuchamy tego w 5 minut, myślimy sobie, wow, przecież to takie proste, takie oczywiste. No wcale nie, to jest tak, że bardzo ci chcę podziękować. A teologicznie chciałbym to może jednym słowem, czy jednym zdaniem podsumować, co to znaczy dla nas, że Maryja jest Arką Przymierza. Przecież śpiewamy to także w litanii loretańskiej, prawda? Arko Przymierza, módl się za nami. No Maryja zachowuje Słowo Boże, obietnicę Bożą. Jest ta, która została wybrana dla ochrony. Przecież Arka Przymierza zawierała w sobie oczywiście te ważne elementy pokazujące historię narodu wybranego i Bożą interwencję. Uwaga, Bożą interwencję. Znaczy, że Bóg obiecał, że Izrael wejdzie do ziemi obiecanej. I ta sama obietnica jest w Maryi. To znaczy, że Bóg postanawia uratować ludzkość w perspektywie grzechu pierworodnego. I w niej postanawia umieścić najważniejsze słowo. Już nie mannę, już nie laskę Aarona, już nie tablicę przymierza, tylko coś ważniejszego, część samego siebie.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Tego, że Elżbieta jest w ciąży, Maria dowiedziała się od anioła podczas zwiastowania i to uświadamia nam, jaka jest ranga i waga tego spotkania, bo poniekąd Maria przekonuje się, że wszystko, co mówił anioł, jest prawdą i nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych.
2: I ważne jest to właśnie, bo my, mówię, perspektywa będzie, jest literaturoznawcza. Chcemy zrozumieć, co tu się dzieje, dlaczego to nawiązanie do Arki Przymierza i akurat do tej sceny pełnej tremendum. Przecież Bóg poraził śmiercią Uzę za to, że dotknął Arki. Prawda? Więc ktoś mówi, ale moment, no to dlaczego akurat do tego? Raczej nie. No właśnie, i tu jest dotknięcie. To nie jest scena, proszę państwa, idyliczna. Dwie kobiety, młoda w ciąży, starsza w ciąży, cud się sprawił i mamy taką obraz właśnie taki bajkowy, piękny, prawda, delikatny. Nie. To jest, proszę państwa, scena pełna grozy. Pełna grozy objawienia się Boga. Pamiętamy, że Bóg jest nazywany też straszliwym, prawda, w ogniu. To nie jest, zobaczmy, dotknął Uza, a nie można było dotykać, a dotknął. Co? Chciał podtrzymać. Nie, złamał przykazanie. Co mówi list do Hebrajczyków? Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy. To są obrazy ze Starego Testamentu. Ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Jeśli by nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane. Proszę pamiętać, dokładnie też mamy dotyk. To jest ten obraz. Zwierzę jak dotknęło, miało być ukamienowane. To jest to dotknięcie tej świętości Boga. I dopiero teraz rozumiemy, czym jest ten obraz. Bo z jednej strony nie zapominamy, że Bóg jest święty. Prawda? Kadosz, święty. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. I widać tutaj to wcielenie. Widać Jezusa, że jednocześnie uczestniczy w tej rzeczywistości, prawda, bliskiej, tej ludzkiej, tej radosnej. I dopiero wtedy widzimy, prawda, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek i właściwe proporcje widzimy tej sceny, czymże ona jest. Że to nie jest taki, przepraszam za to słowo, mdły obraz, tak, bo mnie zawsze to tak troszeczkę, no że tak właśnie, że tu zadrżało dzieciątko, takie oj, i to dwie kobiety w ciąży i właśnie mamy taki obraz i tak Maryja powiedziała. Nie, to jest jakaś petarda tutaj. Ja mówię literacko.
3: No i też, szanowni państwo, sama postawa Maryi, tak? Ja bym chciał tutaj nawiązać do kilku rzeczy. Po pierwsze, że Maryja jest cały czas w ruchu. Że jakby duchowość polega też na tym, że nie ma tej stagnacji, tak? Wracając do Ewangelii z poprzednich niedziel, że mamy mieć przepasane biodra, tak? Że wiara wymaga rozumu, wymaga sprawdzenia. Tu też jest też pewna rzeczywistość Maryi taka, że to nie jest jakaś bezrozumna, głupia, ślepa wiara, taka fanatyczna, tylko ona słyszy o tym, że twoja krewna Elżbieta jest w ciąży, więc idzie. Po pierwsze idzie...
2: Z pośpiechem.
3: Tak, żeby to pomóc, ważne. Tak? Żeby pomóc, ale też idzie, żeby to zweryfikować.
2: Ja myślę, że raczej sprawdzić, tak. Że ona idzie raczej, żeby się o tym przekonać, dlatego z pośpiechem, to znaczy to już jest pewna idealizacja, że ona idzie pomóc, prawda? Nie wyklucza to tego, ale ja tego, nawet to do głowy, wiesz, szczerze mówiąc, badając ten tekst, setki razy go czytając i tak literacko, no to ona, dlaczego idzie meta spudes, z pośpiechem w góry? Bo o to, no, żeby sprawdzić, czy to jest prawda i się okazuje, że prawda i nie tylko i okazuje się też, kim jest ten, który jest w jej łonie, ten, który ma raptem tam 2 dni, prawda, czy 3. Można sobie policzyć, no bo to jest chwilę po poczęciu.
3: Tak, no więc...
1: To ta podróż trwała trochę dłużej.
3: Tak, no ale to są oczywiście rzeczy no, niezauważalne jeszcze w jej życiu.
2: Z pośpiechem nie przejdzie, ile tak? Z Galilei, z Nazaretu pod Jerozolimę w pośpiechu to ile przejdziesz?
3: No mamy zakładamy, kilka dni, tak?
2: Mamy rzeczywistość literacką, czyli no kilka dni, no dobrze. No,
3: kilka dni, tak, ale no jakby Maria nie jest jeszcze w stanie biologicznym na pewno stwierdzić, że jest w ciąży. Mhm. Więc idziemy w tym kierunku, więc chciałbym ten pierwszy obszar jeszcze mocniej zaakcentować. Maryja jest dynamiczna. Maryja pokazuje, że wiara jest rozumna, że wiara jest czymś konkretnym, że wiara opiera się na czynach, że idzie, sprawdza, ale z drugiej strony wie doskonale, że życie nie polega tylko na sprawdzaniu, tylko ona też tam, kiedy widzi swoją krewną, postanawia zostać. Nie tylko po to, żeby się ukryć, bo wie doskonale, że no, trudno będzie wytłumaczyć ciążę wtedy, kiedy jeszcze nie zamieszkali z Józefem i czuje się w tym miejscu bezpiecznie, ale ona przecież... pozostaje w tym miejscu i służy. I służy. To nie jest tylko i wyłącznie wizyta pod tytułem, prawda, sprawdziłam, zweryfikowałam, wracam, tylko wie doskonale, że jest to perspektywa także służebna, że chrześcijaństwo niesie w sobie właśnie tą diakonię, tym, że ktoś więcej ode mnie potrzebuje, ktoś jest w trudniejszej sytuacji, że moja sytuacja nie jest najważniejsza, że ja nie jestem pępkiem świata, że są ludzie, którzy mają coś więcej. No jestem młodą dziewczyną, a to jest krewna, która jest w podeszłym wieku, więc potrzebuje pomocy, takiej po prostu, po ludzku. Tam Maryja, proszę zauważyć, że my też znowu mamy jakąś taką idylliczną sytuację, że my, prawda, to mamy to jak na takich obrazach, prawda, z baroku, dwóch kobiet, no ale tam się to wiąże z codzienną pracą, że Elżbieta jest rzeczywiście w wieku podeszłym, więc tą wodę trzeba doprowadzić, trzeba jej pomóc, trzeba zrobić wiele rzeczy, które są o wiele trudniejsze niż nam się wydaje we współczesnym świecie, że to nie jest tylko wizyta, prawda, że sobie poszły, prawda, do kawiarni, kosty sobie wypiły kawę i pogadały, prawda, i tyle z tego spotkania, tylko to jest codzienna praca, codzienny trud, w tym także ważnym okresie dla Maryi. I co jest drugim obszarem szalenie istotnym i ważnym? Wdzięczność. Dzisiejsza pieśń Maryi, dzisiejsza uroczystość, która nam ma pokazać właśnie Maryję, cud nad Wisłą, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, pokazuje nam, że Maryja jest Arką Przymierza, która przede wszystkim wyśpiewuje wdzięczność Bogu. Moim takim ostatnim dużą refleksją, która się pojawia w moich modlitwach, w refleksjach nad Panem Bogiem, jest to, że bardzo często w swoim życiu skupiamy się na dwóch obszarach. Na proszeniu i na przepraszaniu Pana Boga. I myślę, że większość modlitw także Państwa w tych dwóch obszarach jest. Tak? Przecież no, nawet takie proste powiedzenia ludowe, że jak trwoga, to do Boga, wiemy o tym doskonale. Ale czy jest w naszej przestrzeni właśnie dzisiaj ta pieśń Maryi, ten magnifikat? Ona jest suta, to jest w ogóle niesamowite nawiązanie do Słowa Bożego, do postaci. Mnóstwo tego jest, mam nadzieję, że przynajmniej cząstkę Państwu dzisiaj zostawimy. Ale czy jest przestrzeń na dziękczynienie? Czy ja w ogóle widzę, że ja nie jestem autorem wszystkich rzeczy w naszym życiu? Bo my bardzo często, to jest też taki hybris, prawda, że my sobie bardzo często dużo rzeczy przypisujemy. I nawet takich, że ja ciężką pracą nikogo nie musiałem prosić. Guzik, prawda, to jest takie, bym powiedział, nowokorporacyjne tak. mówienie.
2: Nie, a wiesz, ale to duchowo ma korzenie potężne, bym powiedział, w grzechu. To przekonanie, prawda, ja wszystko sam sobie zawdzięczam.
3: Ciężką pracą,
2: ale sam, nikogo, wszystko zawdzięczasz. Chcę powiedzieć, tak, geny też zawdzięczasz, to, że urosłeś, że wykarmienie.
3: A twoja klasa, a twoja grupa wszystko. Na studiach, wszyscy współpracownicy, sytuacje, które się wydarzały.
2: Ale może geny na przykład. Właśnie nie zawdzięczasz i za Pawłem można raczej powiedzieć, co masz, czego byś nie otrzymał. To, że mogłeś ciężko pracować też, czy mogłaś, prawda, to też był dar. Więc ta perspektywa, że ja sam wszystko i tak dalej, no to jest po prostu szczyt głupoty.
3: Tak, i Maryja właśnie jest totalnym zaprzeczeniem. Mówi, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Uniżenie, czyli pokorę swojej służebnicy.
2: Czyli realizm. Realizm, bo pokora to jest właśnie realizm.
1: Do naszej rozmowy wrócimy niebawem. To jest specjalne wydanie programu 8 godzina czytań. Dzisiaj dwugodzinne, więc zapraszam za kilka minut na ciąg dalszy rozmowy z profesorami Piotrem Kosiakiem i Janem Kozłowskim.
0: Radio Plus. 8 godzina czytań.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Obchody Święta Wojska Polskiego. Prezydent i generałowie wzięli udział w uroczystej mszy świętej. Od poniedziałku obniżki na stacjach, wraca pakiet CPN. Lech Poznań pewny gry w europejskich pucharach. Kolejosz rozbił zespół z Wysłowczych. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W katedrze polowej Wojska Polskiego zakończyła się msza święta z okazji Święta Wojska Polskiego. Liturgii za ojczyznę i żołnierzy przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz. W uroczystej Eucharystii wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa w Warszawie i parada morska w Gdyni. Jak co roku nie zabraknie pokazu lotniczego nad Wisłą, zapowiada wiceszef MON-u Paweł Bejda.
2: Będą oczywiście F-35. Przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3 te samoloty. Do końca roku ma być 14 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
1: Początek defilady w Warszawie w samo południe. Dobre informacje dla kierowców. Od początku przyszłego tygodnia za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach w najbliższy poniedziałek. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN. Ceny będą niższe o około złotówkę na litrze, tak jak przewidywali analitycy.
3: Przez najbliższe 2 tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
1: Podkreśla Michał Stajniak z działu analiz XTB. Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz zapłacą mniej.
4: Obniżki zawsze się przydadzą.
5: Ja się martwię o swoją kieszeń.
6: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
5: to już przerażenie.
7: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
1: Mówili kierowcy na Śląsku naszemu reporterowi Dariuszowi Brąboszowi. Pakiet CPN, który przywrócił rząd, oznacza niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach, które będzie regulował minister energii. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zaczną działać od przyszłego roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Zgodnie z ustawą aktywa inwestycyjne, na przykład akcje, będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy złotych. Wszystkie zgromadzone aktywa przekraczające limity mają być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Ten nie będzie przekraczał 1% i ma być wyliczany według szczegółowego algorytmu. Wysokość podatku będzie publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Deklasacja w eliminacjach Ligi Europy. Lech Poznań rozbił Klaksvik 5-0 i awansował do 4. rundy. To oznacza, że nawet w przypadku przegranej jest już pewny gry w europejskich pucharach. Przypomnijmy, spotkanie Lecha zostało przełożone o dzień przez problemy z przylotem na lotnisko na Wyspach Owczych.
9: Po tych samych podróżach nie byliśmy tak w 100% świeżi, tak jakbyśmy przylecieli normalnie. Więc to też nas buduje, no bo też w takich warunkach potrafimy dobrze wyglądać.
1: Mówił pomocnik Lecha Antoni Kozubal. Dzięki tej wygranej Polska pierwszy raz w historii awansowała na 10. miejsce w krajowym rankingu UEFA. Jeżeli polskie kluby utrzymają tę pozycję, to w 2028 mistrz kraju będzie miał prawo do gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Witam Państwa ponownie, witam także tych, którzy przed chwilą dołączyli do naszego spotkania. To jest ósma godzina czytań w Radio Plus. Spotkanie z profesorami, filologiem Janem Kozłowskim i teologiem, biblistą Piotrem Kosiakiem. Pochylamy się nad tekstem Magnificat, czyli najdłuższego tekstu wypowiedzianego przez Maryję, zapisanego w Biblii. Magnificat, czyli wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
2: I to jest ciekawa rzecz, bo moim Zbawcą, no ja słyszałem pewne wątpliwości, no jak jest, i o tym powiemy sobie jeszcze teologicznie, jak to wygląda, ale skoro, jak Zbawcy, skoro jest bez grzechu, prawda, gdzie tu została zbawiona Maryja, prawda, i od czego? Pytanie jest. Natomiast w zupełnie inną stronę bym poszedł i w świadomość imienia Jezus i co ono oznacza, bo tu mamy imię Jezus, implicite w tekście, i tylko trzeba się w to wczytać. Proszę Państwa, Jehoszua, imię Jozue, Jehoszua to znaczy święty Izraela, ukryty pod tetragramem, Pan, nie wypowiem tego imienia, jest zbawieniem. Jod, hech, waw, hech, te litery. On jest zbawieniem. Bo mamy czasownik sza'a, sza'a z ain na końcu, i to jest właśnie ratować, zbawiać. Więc sza'a i forma skrócona tego właśnie Pan jest zbawieniem, to jest Jeszua. To, bo to jest właśnie z ain na końcu, czyli Jezus. Jesu, S się dodaje i mamy Jezus. I to, ta wersja skrócona Jehoszua, Jeszua, jeszcze bardziej zbliża do zbawienia. Jezus i zbawienie to jest właśnie to samo. Zobaczmy, bo nie ma tego Jehoszua, skrócone Jeszua, i to jest Jasza. To jest bardzo bliskie. Zbawienie. I gdzie się w tekście greckim pojawia soteria, zbawienie, sodzo, soter, zbawiciel, ale soteria również zbawienie, to trzeba uważać na to, bo tu może też być brzmieć imię, które się domyślamy kontekstu hebrajskiego, że to jest jakaś gra słowna. To bardzo, bardzo wyraźnie widać, idealnie wręcz, modelowo. W 21 rozdziale pierwszego rozdziału Mateusza, kiedy mówi anioł do Józefa: i urodzi syna i nazwiesz jego imię, nadasz mu imię Jezus. Autosgar soseiton laon auto apoton hamartion auton, bo on zbawi lud swój od jego grzechów. No, proszę sobie wyobrazić, no jak to, dlaczego imię Jezus, bo on zbawi lud? No, wiadomo, że to jest aluzja do jego słowa, do zbawienia, sosej, no bo on jest, prawda, czasownik jasza i to jest nomen omen, imię wróżba. Nadasz mu imię Jezus, które jest adekwatne do jego misji, bo on zbawi lud swój, prawda? Inaczej to w ogóle nic nie rozumiemy. Prawda? Nadasz mu imię, prawda, nie wiem, Krzysiek, bo on, no możemy sobie wyobrazić, jakąkolwiek głupotę możemy sobie wyobrazić. Alternatywą jest tylko takie po prostu głupie tego odczytanie. Więc oczywiście, że tu o to chodzi. Tu mamy idealną grę słowną, ale proszę Państwa, to jeszcze idzie jeszcze dalej i zaraz wrócę do tego miejsca. Bo na przykład mamy, świetne jest rozmowa Piotra i przed Sanhedrynem w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich. I proszę Państwa, czytamy: on jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgla. I to jest cytat z psalmu 118:22. I dalej mówi, bo tu chodzi o imię, że oni uzdrowili tego paralityka imieniem Jezusa. Wszystko krąży wokół imienia. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano pod niebem żadnego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Ale proszę Państwa, on cytuje, on jest kamień odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgla, ale on aktywuje skojarzenia psalmu, mówi przed Sanhedrynem, czyli mamy kontekst bardzo hebrajski tutaj, w kontekście też nawet w opowieści Łukaszowej, ale ostatni wers, 18:21, zanim ten padnie to słowo ewen, kamień odrzucony, mamy, że ty stałeś się dla mnie watehili liszu, a ty się stałeś dla mnie zbawieniem. I tutaj mamy grę słowną z imieniem Jezus, bo to od razu mamy, i dlatego nie ma innego imienia, bo ty się dla mnie stałeś zbawieniem, bo to jest ten rdzeń tutaj. No my tego absolutnie w tłumaczeniu nie widzimy, co więcej, nie widać tego w języku greckim tłumaczeniu, ale zakłada to znajomość czytelnika i samego autora etymologii co najmniej imienia Jezus, no i kontekstu też znajomości psalmu, że chwilę, ostatnie słowo wersu jest związane, to jest właściwie tożsame z imieniem Jezusa. I teraz to widzimy, bo rozradował się Bóg mój, duch mój w Bogu moim zbawcy moim, w tłumaczeniu Franca Delisza, pastora protestanckiego z XIX wieku, na hebrajski, tak jak leci, po prostu przetłumaczył z greki na hebrajski. To jest takie model, ale to jest fajnie, bo to czasem wiele rzeczy tutaj można dostrzec. I u niego jest Vatagel Ruhi i mój, rozradował się duch mój, Be Elohe Yishi. Znowu mamy w Bogu moim zbawcym. No, Jezus jest tutaj w centrum, prawda? Więc znowu moim zbawcy, soter. I moim zdaniem to jest właśnie chrystocentryczne, to wyrażenie. Ono jest oczywiście z szerszego kontekstu teologicznego, ale też uwaga tu na poziomie wyrazowym, tylko trzeba miksować te dwa języki, grecki i hebrajski.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Oficjalna nazwa dzisiejszego święta to wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To jest dogmat Kościoła katolickiego, ale nie możemy powiedzieć, że starożytny.
2: No nie możemy powiedzieć, że starożytny, bo dogmat został ogłoszony oficjalnie 1 listopada 1950 roku, czyli myślę, że jest duża część słuchaczy, która wtedy żyła, albo przynajmniej była małymi dziećmi.
1: No i wtedy... Ale to nie jest tak, że przed 51 rokiem nikt nie wierzył w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
2: No oczywiście, że tak. I chciałbym właśnie Państwu pokazać, że Kościół od samego początku ten dogmat w sobie pielęgnował. On jest oczywiście zebrany na Zachodzie w pewne ważne ramy. I właśnie 1 listopada 1950 roku papież Pius XII właśnie ten fragment wiary próbuje nam na nowo pokazać. A żeby zobaczyć, jak to jest stare święto, dzisiejsze święto i wiara, no to oczywiście trzeba trafić do dziejów apostolskich, tak? Czyli jakby pokazać, co w dziejach apostolskich już mamy. No, czy przede wszystkim wiemy, że Maryja jest pamięcią Kościoła. Dzieje apostolskie pokazują nam, że Maryja nie jest tak po prostu pozostawiona po testamencie janowym, tylko jest z Kościołem. Jest z Kościołem, jest przy zesłaniu Ducha Świętego, jest postacią oczywiście, która nie mamy jej słów, ale wiemy doskonale, że współtworzy Kościół. Dlatego Kościół od samego początku widzi w Maryi Matkę Kościoła. Tak? Czyli po zesłaniu Ducha Świętego, drugi dzień Zielonych Świątek, to jest uroczystość Matki Bożej Kościoła. Same święto w swój początek ma już taki sposób jasny, budujący pewnego rodzaju liturgię. Widzimy już w Jerozolimie w V wieku, gdzie obchodzono pamiątkę zaśnięcia Bogu Rodzicy, czyli zakończenia ziemskiego życia Maryi. Wschód chrześcijaństwa, 582-602 cesarz, który nakazuje, aby 15 sierpnia w całym Bizancjum obchodzono właśnie uroczystość zaśnięcia Matki Bożej. No oczywiście my na Zachodzie też używamy zaśnięcie. I proszę też być tutaj bardzo precyzyjnym, że to nie jest jakaś wojna między Wschodem i Zachodem, bo na Zachodzie absolutnie istnieje bardzo długa, tak samo długa tradycja zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, co jest widoczne na przykład w dróżkach maryjnych. Bardzo często są kaplice zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Choćby dróżki w Kalwarii są tego pięknym pięknym dowodem. Czyli w Kościele rozwija się tradycja zaśnięcia, no bo Kościół wie doskonale, że Maria nie mogła w taki bardzo prosty sposób biologiczny zejść z tego świata. Czyli jej ciało i jej dusza musiały być wzięte do nieba i to widać w ciągłości wiary i świadectw o Maryi, no bo gdyby był jakiś grób Maryi, proszę mi wierzyć, szanowni państwo, proszę nie czytać jakichś tutaj pseudohistoryków czy pseudoteologów. To jest bardzo zbadany świat naukowo. Wszystkie wielkie uniwersytety mają historię chrześcijaństwa wpisaną w swoją katedry od Cambridge po Oxford na całym świecie i tutaj, proszę mi wiedzieć, nie ma jakichś tutaj ukrytych kodów, tylko to jest naprawdę mocno zbadana rzeczywistość naukowo, przebadana przez wielu wielkich, wspaniałych historyków, katedry na ten temat pracują, no i choćby tutaj też nasz jakiś skromny udział w tej nauce jest. Więc nie ma tutaj jakiegoś spięcia pomiędzy wiarą w to, że Maryja jest w niebo wzięta, a Maryja zasnęła, bo dogmat

0: I dlatego jest wzięta z ciałem i duszą tak, do nieba.
1: Bo arka jest też zrobiona z drewna, które się jest asepton, zdaje się. Czyli też to znaczy teologicznie jest to dobrze uzasadnione. Natomiast jest jeszcze inna sprawa. Chciałbym dodać swoje tu trzy grosze do imienia Maryi, bo to jest hebrajskie słowo Miriam, prawda? I no, nie wiemy, Mar to jest gorzki, Jam morze. I rzeczywiście w 15 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy Izraelici giną w morzu, to Miriam, która jest siostrą Arona, zdaje się, czy córką, nie pamiętam już, bierze bębenek i śpiewa. I tam jest Jam, że oni zginęli Bajam w morzu. I Miriam właśnie, ewidentna gra słowna tutaj, że jest to morze. I potem to ma swoje różne mutacje, Stella Maris i morze, z morzem w każdym razie związane. Okej. Okay. Ale to jest, nie wiemy jaka jest etymologia, ale w wersji aramejskiej to jest Mariam. I to też jest ciekawe, że na przykład jak Łukasz raz używa Mariam, kiedy Mateusz zawsze, kiedy jest kontekst, kiedy mówi anioł na przykład do Jezusa, do Józefa, to używa twoja żona Mariam. Używa tego wyrażenia. W Nazarecie też, czy to nie jest syn Mariam. A wszędzie indziej mówi Maria. W kontekście greckim, czyli widzimy, że i to jest ciekawe, że jak jest u Łukasza, Łukasz to miksuje zupełnie, wydaje się, że bez ładu i składu, ale jednak jest, raz się pojawia to imię w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, a była tam, zgadnijcie, Maria czy Mariam? Wybiera Mariam, ten element aramejski tutaj wybiera, to jest ciekawe. Natomiast wersja grecka jest Maria i ja myślę, dlaczego to M odrzucono tam? Ja myślę, i to jest, że wybór padł, bo Mar po hebrajsku, po aramejsku z kolei znaczy Pan. A ja, zakończenie jak mamy, to jest święty Izraela. I ja myślę, że to słowo zrobiło karierę, chociaż trudno to wykazać, to jest moja intuicja, którą się dzielę, że Maria to jest miks hebrajsko-aramejski, że Pan jest Panem, no, czyli Jahwe jest Panem, prawda, że to jest imię takie teoforyczne. Chociaż to trudno oczywiście jest wykazać, bo to ja nie ma tego zakończenia, prawda, związanego z ja, ale być może wersja ta jest pewnym takim uproszczeniem, że słyszano tam właśnie, że Pan, bo Kyrios to jest bardzo, pasuje mi to, że właśnie, że to słowo po grecku w wersji greckiej, to słowo jako Maria ostatecznie zwyciężyło, bez tego M na końcu.
2: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: I na koniec wracamy do Ein Karem, do tego tekstu, który wyśpiewała, wykrzyczała Maryja po spotkaniu ze świętą Elżbietą. To było podwójne spotkanie, no bo spotkały się dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Święty Jan Chrzciciel przyszły i Jezus Chrystus.
2: No i najważniejsze postacie tak naprawdę w Nowym Testamencie, które są w tym drugim planie, no bo te dwie kobiety, ale dobrze, że wspomniałeś o obecności przede wszystkim Jezusa i Jana Chrzciciela, no bo to są później postacie kluczowe do tego stopnia, że jeszcze niektórzy nie wiedzieli do końca, kim jest Jan Chrzciciel, czy jest Eliasza, może jest Mesjaszem. Sam Jezus w tej sprawie interweniuje.
3: No jeżeli mówi, ja nie jestem Chrystusem, ja nie jestem Mesjaszem, no to znaczy, że musi rozwijać wątpliwości. Ja na przykład nikomu nie muszę mówić, że ja nie jestem Chrystusem.
2: Tak, no bo nikt cię nie podejrzewa o to. Ważne jest to, żebyśmy Jezusa Chrystusa w swoim sercu nosili. Chciałbym, szanowni państwo, pokierować jeszcze nasze myśli w takie praktyczne rejony, bo dzisiejsze święto, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, no to jest oczywiście Kościół daje nam Matkę Bożą jako przykład. I oczywiście państwo się często spotykają, ja chciałbym kilka takich rzeczy wymienić, żeby skonfrontować się z taką rzeczywistością, bo po pierwsze, no czekają nas teraz takie maryjne, duże święta, bo dzisiaj jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny, przed nami uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i często nam, katolikom, rzymskim katolikom się mówi, co jest ciekawe, że te aspekty nie dotyczą prawosławnych, którzy mają dokładnie w tej samej materii, my się niczym nie różnimy między naszymi braćmi wschodnimi, prawda, że my się do jakichś obrazów modlimy, że tutaj Maryja to nam przysłania Jezusa, że jest za duże. Szanowni państwo, to jest absolutna nieznajomość po pierwsze wiary katolickiej, a po drugie Ewangelii, bo sam dzisiejszy fragment jest dowodem na to, że Maryja jest pokorną służebnicą pańską. Jej pieśń jest pełna dziękczynienia, jest pełna uniżenia, pełna właśnie tego pokazania, że to Bóg jest wielkim sprawcą zbawienia, że to Bóg działa wielkie rzeczy w jej życiu i nie tylko w jej życiu, ale także dookoła, w całej historii zbawienia, bo to jest pieśń, która dotyczy całej historii zbawienia. Ona pokazuje potężną interwencję ręki pańskiej w nasze życie. Więc jakby ktoś, kto mówi, że Maryja w jakikolwiek sposób przysłania Maryję, no kompletnie nie zna Ewangelii.
3: No to tak jakby mówił, że Arka Przymierza przesłania Boga. No właśnie nie, uobecnia.
2: Uobecnia. Jakby Maryja poprzez swoje fiat pozwala tej rzeczywistości się jeszcze na nowo ukazać inaczej, poprzez wcielenie, w sposób pełny.
3: Tak, nie ma jakiegoś napięcia, sprzeczności między Arką Przymierza a Bogiem, prawda? Zobaczmy, no wyobraźmy sobie, że czytamy w ten sposób Nowy Testament. Ja mówię znowu, też tak bym powiedział historycznie, literaturoznawczo. No, jaka jest wiara w każdym razie ewangelisty, tak? No, chcę pokazać analogię między Arką Przymierza a Matką Jezusa. Już.
2: Tak, no i w żaden sposób, bo bardzo często teraz te nowe ruchy, bym powiedział, protestanckie, próbują nam pokazać, że prawda, tutaj więcej o Maryi niż o Jezusie. No nieprawda. My doskonale wiemy naprawdę, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. My doskonale wiemy, że to Bóg Ojciec jest Stwórcą całego świata i w mocy Ducha Świętego żyjemy. A Maryja jest Matką Kościoła. Tak też Kościół od samego początku wierzył. Kościół nie trwa od reformacji. Kościół trwa nieprzerwanie od Jezusa Chrystusa. I oczywiście mówię to z perspektywy, znając doskonale także teologię protestancką, bo studiowałem i jestem także z nią związany, ale chcę pokazać w sposób jasny, bo bardzo często to wynika z niezrozumienia Zachodu, że Maryja jest, to było te ogromne pragnienie pokazania właśnie sobór, to były sobory chrystusowe, chrystocentryczne. Sobór Efeski nie jest soborem maryjnym, ale pokazuje, że Maryja jest Teotokos, żeby pokazać, że Bóg zsyła na swojego, na świat Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i ona musi być rodzącą Boga. Nie rodzącą tylko Jezusa.
3: Nie,
2: bo
3: Boga.
2: Jezus Boga, patrz, szanowni państwo.
3: I to powiedziałeś, że Ojciec jest Stwórcą. No właśnie w tym fragmencie Jezus jest przedstawiony, uwaga proszę państwa, intertekstualnie, bardzo wyraźnie, jako Stwórca. jako stwórca świata. To jest, więc ona jest Theotokos. A dlaczego? A dlatego, że ona zawołała eulogemene syn gnaixi, błogosławiona jesteś wśród kobiet, kai eulogemenos hokarpostes koiliasu i błogosławiony owoc twojego łona. To jest cytat z księgi Judyty, kiedy jak Judyta po dekapitacji Holofernesa wraca do Betuli, wychodzi, Ozjasz wychodzi jej naprzeciw i mówi błogosławiona eulogetesy parapasastas gnaikastes ges po grecku, czyli jesteś ponad wszystkie kobiety, jesteś ty błogosławiona, ty właśnie, kai eulogemenos i błogosławiony Bóg stwórca nieba i ziemi tam pada. I to ma być skojarzone przez czytelnika, aktywowane i w tym miejscu, gdzie Bóg stwórca nieba i ziemi pada owoc twojego łona. I to jest właśnie, to jest też, jak mamy bo modlitwę Zdrowaś Mario i błogosławiony Bóg, owoc twojego łona Jezus, to my jesteśmy, ona, ta modlitwa jest o wiele, bo to jest cytat, o wiele bardziej inkarnacyjna niż my myślimy, bo my bezrefleksyjnie, no owoc twojego łona, to że to poetyckie wyrażenie tego, że Jezus jest, no właśnie nie, to tak brzmi, to tak są te słowa, żebyśmy my widzieli tutaj, więc no, ona jest Theotokos przynajmniej dla Łukasza.
2: No i dla nas też powinna być i dlatego dla nas tak praktyczne dzisiaj rzeczy, które możemy sobie wyciągnąć z dzisiejszej uroczystości, no jest to przede wszystkim, żeby zacząć żyć jak Maryja. To znaczy, żeby Bóg był wielki w naszych sprawach, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, żeby Jezus Chrystus był w naszym życiu, że my także jesteśmy takim naczyniem, że to naprawdę my także możemy być taką Arką Przymierza, dlatego, że Jezus zechciał zostać z nami pod postacią chleba i wina. My jesteśmy także Arką Przymierza, bo my na każdej Eucharystii zabieramy ze sobą żywego Jezusa Chrystusa. To nie jest jakaś pamiątka, to nie jest jakieś spotkanie, prawda, że my dostajemy jakąś tam, prawda, taki zdjętkę, prawda, i mamy, tylko my jesteśmy żywymi monstrancjami. Jesteśmy Arką Przymierza. Maryja nas uczy wdzięczności, o czym mówiliśmy, żeby widzieć więcej powodów do tego, że to Bóg działa w naszym życiu, rzeczy wielkie. Maryja nas uczy modlitwy, znowu zakochania w Słowie Bożym, to co przecież mówimy, tak, przed chwilą cytowałeś księgę Judyty. No niech ona będzie takim zapytaniem do nas, a czy ty umiesz zacytować księgę Judyty?
3: I zobacz, jak to się ładnie dopełnia, bo ona jest Eucharistos, to jest wdzięczny właśnie. Eu, dobrze, i Charistos. Ona jest Hairek Charitomene, raduj się, pełna łaski, chara, radość, a ktoś jest wdzięczny, czyli jest Eucharistos, bo Eucharisto po grecku to jest dziękuję.
2: Więc żyjmy jak Maryja, czyli nie tylko ją czcimy, nie tylko się za jej przyczyną módlmy, bo tak Kościół naucza, że za przyczyną Maryi się modlimy, ale przede wszystkim żyjmy jak Maryja, wtedy będziemy bardzo Chrystusowi.
1: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. W specjalnym wydaniu programu 8 godzina czytań gośćmi Państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Na następne spotkanie zapraszam już jutro, tuż po godzinie 8. Artur Moczarski. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Obchody Święta Wojska Polskiego. Przy grobie nieznanego żołnierza trwa uroczysta odprawa wart. Jest po pierwszym zabiegu 17-latek, który został podpalony w Jaworznie. Czy sztuczna inteligencja zastąpi pracowników? Zagrożonych jest 800 tysięcy stanowisk. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego. O poranku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona msza święta, w której wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. A właśnie teraz przy grobie nieznanego żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie trwa uroczysta odprawa wart z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, m.in. pary prezydenckiej. Z kolei w samo południe początek defilady wojskowej na Wisłostradzie.
1: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, to będą moździerze raki, to będą nasze pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też rosomaki, będzie też borsuk.
0: Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych. Ma start warszawskiej części defilady o 12:00. Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejna, a potem długa rehabilitacja. 17-latkiem z Jaworzna, którego oblano benzyną i podpalono, zajmują się lekarze z Wielkopolskiego Oddziału Leczenia Oparzeń u Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim. Chłopak trafił tu 9 sierpnia.
2: W stanie średnim, rozległe oparzenie, obejmujące głównie tylne partie ciała. Jest w tej chwili poddawany zabiegom. Dziś był pierwszy z planowanych zabiegów operacyjnych. Jest to początek dopiero leczenia, początek długiej drogi. Trudno przewidzieć w tej chwili dokładnie co do tego, jak to będzie przebiegało.
0: Mówi Adam Stangre, rzecznik szpitala w Ostrowie. W związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn. Zostali tymczasowo aresztowani. 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć na rzecz sztucznej inteligencji. To dane z raportu NASKI, Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI może powodować niepokój, jednak zdaniem ekspertów na razie nie ma się czego jeszcze bać. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
4: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
3: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
0: Najbardziej podatni na nową technologię są pracownicy biurowi. W badaniach stanowią 70% grupy najbardziej podatnej na automatyzację.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Po chłodę na lodowisko. Gdy na zewnątrz panują 30-stopniowe upały, Białystok otwiera ślizgawkę, na której warto mieć ciepłą bluzę, czapkę i rękawiczki. Pomysł, jak słyszymy, to strzał w dziesiątkę.
6: Co można zrobić w Białymstoku dla ochłody?
7: No w Białymstoku można pójść na lodowisko. Jak tu jest 30, no to tam będzie jakoś 15.
8: Można pójść na lodowisko w Białymstoku. Kiedy jest gorąco na podwórku, to można pójść się schodzić na lodowisko.
9: Na lodowisku naszym w Białymstoku jest o wiele chłodniej niż teraz na podwórku. Można dużo czasu jakby aktywnie spędzić tam.
0: Białostockie lodowisko jest otwarte dla wszystkich od czwartku do niedzieli między 18 a 20.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Kościół, wydarzenia, komentarze. Witam się nie sama, witam się z gościem. Agata Rujner, prawie morały, wykładowca, doktor teologii moralnej, youtuberka, vlogerka i kobieta wierząca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dodałabyś coś do tego?
2: Ja bym pewnie odjęła sporo, ale jest mi bardzo miło.
1: Ja zapowiadając tę audycję w niedzielę, mówiąc, że spotykamy się tak wyjątkowo też 3 maja, powiedziałam słuchaczom, że zapraszam kogoś, kto mówi, że patos to jego drugie imię, bo 3 maja jest taki patetyczny i my często się trochę wstydzimy tego patosu, a ty ten patos tak rozgryzłaś, to mi się bardzo podobało. Masz poczucie patetyczności wtedy, kiedy święto kościelne zbiega się ze świętem państwowym?
2: Oj, bardzo. Bardzo i ja w ogóle jestem tym typem kobiety i tym typem człowieka, że jak wchodzę do kościoła i jeszcze widzę polskie flagi, to we mnie się wszystko rozpływa.
1: Jak słyszysz, żeby Polska była Polską, to łzę uraniasz?
2: Akurat tu nie, ale już na apelu jasnogórskim tak.
1: Czyli bardziej w tą stronę, rozumiem. Ale to budzisz się rano w takie dni, bo tych dni trochę jest, prawda? Jest też 15 sierpnia, trochę mamy takich dni. Wiesz, ale dzisiaj będzie patetycznie.
2: Nie, wiesz co, bo u mnie to jest bardzo naturalne. To nie jest tak, że ja sobie wymyślam nakładkę, że teraz patos, tylko we mnie jest.
1: We mnie jest patos. Pięknie powiedziane. Ale Konstytucja 3 maja, czy bardziej Matki Bożej Królowej Polski, czy nie chcesz wybierać?
2: Ja jednak bardziej Matka Boża.
1: A jak z tą Matką Bożą jest? Bo często kobiety słyszą na rekolekcjach dla kobiet, a może słyszały, bo teraz te rekolekcje nieco inaczej wyglądają, że powinny czerpać z Maryi, że powinny być jak Maryja. Ja mam taką bardzo śmieszną historię z tym związaną, nie zacytuję jej dosłownie, ale myślę, że państwo wszystko będą wiedzieli. Mamy taką grupę koleżanek, matek i tam sobie tak piszemy czasami, jak nam jest ciężko, prawda? Jak jesteśmy zmęczone, szczęśliwe też, ale zmęczone i tak czekamy czasami na Adwent, czasami na Wielkanoc, sobie Wielki Post, odliczamy sobie. No i tam wszyscy się tak żalą, że miałam być na roratach, znowu zaspałam, dzieci powiedziały, że nie idą, jedno zaczęło krzyczeć, ja musiałam wyjść z rorat. I wtedy jedna z nas pisze, dziewczyny, słuchajcie, a ja byłam w kościele i na te wasze dzisiejsze żale mogę powiedzieć tylko tyle, że pytałam, jaki ma być Adwent i usłyszałam w głowie, bądź jak Maryja. Padaj na twarz w adwencie ze zmęczenia. I to jest jakieś takie ludzkie podejście bardzo. Natomiast dużo razy słyszałaś, że kobieta katolicka powinna właśnie być jak Maryja?
2: Bardzo wiele razy. Tyle tylko, że na mnie to chyba już nie działało, albo przynajmniej nie w taki negatywny sposób, bo ja miałam pięknie przekazany obraz Maryi. I tutaj, kiedy to mówię, to myślę o mojej świętej pamięci prababci, która nauczyła mnie modlitwy różańcowej. I ja, kiedy myślę Maryja, to właściwie mam przed oczami obraz takiego bardzo małego pokoiku. Ja jestem jakimś takim przedszkolaczkiem, jestem u babci. Babcia już jest bardzo stara, za bardzo nie wpuszcza dzieci do siebie, no bo wiadomo, dzieci są głośne. A ja byłam spokojnym dzieckiem, ona mnie do siebie wpuszcza, siadam z nią obok przy łóżku i widzę, że ona ma jakiś dziwny koralik i przykłada te koraliki, a w tle leci różaniec. I ja się pytam, babciu, co to jest, o co chodzi? I ona mnie uczy modlitwy.
1: Ale to znaczy, że ten obraz Maryi stworzony przez babcię to był taki obraz właśnie, w który można się zapatrzeć i który może być bliski człowiekowi, bo powiedziałaś, wiele razy słyszałam. Ja właśnie o to mi chodzi, że my często słyszymy i dopiero drugi człowiek jakiś, czy to ksiądz, czy ktoś znajomy, czy babcia, pokazuje nam tę Maryję
2: żywą.
1: Żywą. No właśnie, bo Maryja w Adwencie nie miała wcale łatwo i my z tym naszym marudzeniem nie zdążyłyśmy na roraty. Ja się w końcu za głowę zachęciło mnie to do rozważania, jak Maryja miała w Adwencie. Prawda?
2: Czyli urealniłaś sobie jej życie.
1: I tobie
2: właśnie z tego pomnika, który mamy z tych figurek i malowideł.
1: Ale jak twoja babcia to zrobiła za pomocą różańca?
2: Nie wiem. Ona po prostu była. Ona się modliła, ona tak przeżywała swoją chorobę, swoją starość i była spokojna, była pogodna, nie zmuszała mnie do niczego. Po prostu byłyśmy w tym razem. I potem też pamiętam mojego dziadka, który zawsze po jednym serialu, który się kończył, nie będziemy robić reklamy, wstawał i szedł na środek przedpokoju i też odmawiał różaniec. I na przykład my jako dzieci wiedzieliśmy wtedy, że nie będziemy grać w piłkę tam, bo dziadek się modli. I tak to działało. Ja też miałam pierwszą komunię w Częstochowie, czyli byłam bardzo małą dziewczynką.
1: Ale jak miałaś pierwszą komunię w Częstochowie? Zatrzymajmy się tutaj.
2: To jest najpiękniejsze wspomnienie mojego dzieciństwa, ze względu na to, że byłam takim religijnie ogarniętym dzieckiem, tak to nazwijmy. To moi rodzice zapytali mnie, czy nie chciałabym pójść do pierwszej komunii trochę wcześniej.
1: Ile miałaś lat?
2: Nie, no już byłam w drugiej klasie, tyle tylko, że to był marzec, a nie maj. I to się wiązało z tym, o czym mnie uprzedzili, no, że tu nie będzie teraz białej sukieneczki, prezentów i tak dalej, tylko Częstochowa kaplica na Jasnej Górze i czy ja chcę. I ja powiedziałam bez wahania, że tak. I rzeczywiście 15 marca 2000 roku poszłam do pierwszej spowiedzi, a 17 marca tego samego roku poszłam do komunii jeszcze pod dwiema postaciami. Więc wiesz, dla mnie małej 8-letniej Agatki, która patrzy na Maryję, właściwie ta Maryja patrzy na mnie, ja przyjmuję Pana Jezusa pod dwiema postaciami i obiecuję tam wszystko. To był już tupet trochę z mojej strony, choć to było niewinne, ale obiecuję wszystko, że właśnie ja będę taka jak ty, ja zrobię wszystko, co ty mi powiesz, chcę iść za Jezusem i tak dalej. To było bardzo szczere. I jeszcze wiedząc, czym jest ta kaplica też dla nas, znaczy wiedząc na swoje małe serduszko, ale dla nas, dla Polaków, no to jak ja mam nie mieć relacji z Maryją? To mnie nie bolą dzisiaj takie słowa, że bądź jak Maryja, bo ja nie myślę wtedy...
1: O co właściwie chodzi?
2: Tak, tylko chyba po prostu bardziej to czuję sercem.
1: A wracając do tych ślubów jasnogórskich z 17 marca 2000 roku, to ty do nich czasem wracasz?
2: Bardzo często do nich wracam.
1: I myślisz sobie, że były bardzo dojrzałe jak na tamten wiek?
2: Myślę, że one były bardzo na wyrost, natomiast były bardzo szczere. To znaczy ja sobie wiele wyobrażałam o sobie i nie chcę mówić, że to była pycha, bo to nie było to. To jednak ja byłam dziewczynką taką szczerze zatopioną w Jezusa i w relacje z Maryją i ja wierzyłam, że to jest możliwe, żeby być właśnie takim świętym dzieckiem. No potem życie, wiadomo, zweryfikowało, natomiast z jej strony to na pewno były prawdziwe, przyjęte śluby. Bo jak patrzę na moje życie i na moją historię, to jestem pewna, że jestem tu, gdzie jestem, bo ona mnie tak prowadziła też.
1: Jest tym coś nieprawdopodobnego, bo wydawałoby się, że nauczyć małe dziecko odmawiać różaniec, no ale co to dziecko zrozumie? No będzie klepało, prawda? Przecież rozważać tajemnic jakoś głęboko nie będzie. A jednak, no właśnie, we współpracy z górą nawet niemożliwe rzeczy tak działają.
2: I ja nie rozumiałam, żeby było jasne. I bardzo długi czas po prostu przeskakiwałam te koraliki, czekając, kiedy będzie kolejny, bo to o to chodziło. Nie znałam tych tajemnic, to mnie nudziło, ja się trochę wierciłam na różańcu, ale myślę, że to jest trochę tak, że Pan Bóg znajduje sposoby, żeby do nas docierać i przyjmuje każdy nasz odruch i gotowość i nie marnuje tego i tak samo nie zmarnował w moim życiu.
1: Proszę Państwa, do tego niezmarnowania, do tej Maryi, co tak fascynuje w Matce Bożej kobiety w XXI wieku, to o tym porozmawiamy po krótkiej muzycznej przerwie, oczywiście z nutą nostalgii. A dzisiaj tak jest trochę z nutą nostalgii.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodzina.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Agata Rujner, prawie morały w studiu, doktor teologii moralnej, złożyła śluby jasnogórskie 17 marca 2000 roku. Mówiłyśmy o tym przed przerwą, będzie można odsłuchać, jak ktoś nie wie, o co chodzi, proszę Państwa. A my idziemy dalej i rozmawiamy dzisiaj o Matce Bożej. O tym, że kobiety często słyszą w kościele, że mają być jak Maryja. I tak nie do końca wiedzą, co z tą instrukcją zrobić. Na szczęście już takich też rekolekcji, chociażby w internecie, dotyczących tego, o co chodzi z byciem jak Maryja, jest sporo. Co cię w Matce Bożej jakoś tak fascynuje, zachwyca? Bo jak popatrzymy na ten taki świat poza katolicką bańką, to on raczej szydzi z tego naszego bycia jak Maryja. Takim sensie, że no w ogóle co to za kobieta, prawda? Nie będę już tu cytować różnych znanych i lubianych. Natomiast zupełnie nie rozumie naszej katolickiej i kobiecej fascynacji no, kobietą, która no właśnie żyła tak dawno temu, ale też żyła zupełnie inaczej niż my.
2: Myślę, że to może wynikać też z tego, że my trochę sobie spłycamy obraz Maryi. I trochę o to, o czym mówiłyśmy przed przerwą, że potrafimy zrobić z niej jakąś pomnikową, nieżywą postać, a ona była żywa. I to jest pociągające, to mnie inspiruje, to mnie zachwyca i to ciągle poznaję, bo to nie jest tak, że ja już o Maryi wiem wszystko i tu się nic nie wydarzy. Bardzo lubię przyglądać się scenom z Pisma Świętego, gdzie ona występuje i widzieć w niej z jednej strony bardzo dużą odwagę. Bo co trzeba w sobie mieć, żeby powiedzieć aniołowi, no dobra, ale jak to będzie?
1: Nie znam męża.
2: Jak to się stanie? A potem powiedzieć, że się zgadzam. Jaką trzeba mieć w sobie wytrwałość i nadzieję, żeby od razu pobiec do Elżbiety? Jaką trzeba mieć też ufność, żeby nie pobiec najpierw do Józefa? I ciekawe, co tam się działo w jej głowie, że Pan Bóg to sam zorganizuje, czy jak to będzie. Właśnie ta jej tajemniczość też bardzo mnie intryguje.

0: Dla Jana stała się matką, dla nas jest matką Kościoła, koniec. Przoda mogła się nie zgodzić. To nie tylko to, że uczeń wziął ją do siebie, ale ona przyjęła to, że teraz będzie jego matką.
1: Właściwie to ona wzięła trochę więcej niż on, prawda? On przyjął ją do siebie, a ona ludzkość wzięła pod opiekę.
0: Tak. I że tutaj też nie było jakiegoś szemrania, jakiegoś wyrzutu. Ja często tak myślę o swoim życiu i też o relacji z Bogiem. To ile razy ja mu mówię, no ale jak? Nie zgadzam się. To inaczej to ułóżmy. I ona nie stoi pod tym krzyżem i nie mówi Jezusowi, no chyba poczekam, aż zmartwychwstaniesz, to porozmawiamy.
1: Przecież wiemy, co się wydarzy.
0: Tylko po prostu to robi. W takiej prostocie, w takiej otwartości, że właśnie ta jej otwartość to jest też coś niesamowitego dla mnie. I jej matczyność. Często myślę o tym, co musiała czuć, kiedy Jezus się zgubił w świątyni.
1: A zastanawiasz się czasami, gdzie ona była w czasie ostatniej wieczerzy pojmania, biczowania?
0: Zastanawiam się i nie mam na to pomysłu. Czy sercem na pewno przy Jezusie.
1: Bo ja też się zastanawiam, co musiało się w niej dziać, bo zauważyłam, że jako małą dziewczynkę nauczoną różańca, to ja właściwie traktowałam, chyba najbardziej do mnie tajemnica radosna przemawiała, ale właściwie wszystkie te tajemnice rozpatrywałam nie z punktu widzenia Jezusa, tylko Maryi. No bo od radosnej się zaczyna i ona taki, prawda, nadaje charakter. I w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, halo, gdzie ona jest w bolesnych? Znaczy nie wszędzie ją widzimy, prawda? A ona coś wtedy czuła. I to są takie rzeczy, czemu one są przed nami zakryte? Nie masz czasami takich pytań?
0: Mam czasami takie pytania. Może są dla nas zakryte też dlatego, że często cierpienie jest tajemnicą też dla nas. To cierpienie w naszym życiu. I że my odkrywamy nowe perspektywy wtedy, kiedy przeżywamy swoje trudne doświadczenia. I że nie wszystko musi być wyłożone. A być może też dlatego to jest zakryte, żebyśmy chcieli dokładnie tak jak ona, aby się okazywało, że nie umiemy. I to by nas jakoś zamykało. A tak to wiemy, że nam towarzyszy, wiemy, że jest, tak samo jak jest Jezus. I możemy przez to przechodzić razem, ale na swój sposób.
1: No dobrze, a jako dziecko składające śluby jasnogórskie Matce Bożej, bardzo mi się to podoba, wiesz co, to jest zachwycające. Trochę ci zazdroszę, że byłaś takim dzieckiem, no ale już jakby sprawa stracona. Miałaś też marzenia o tym, żeby Matka Boża przyszła i objawiła ci się, bo pewnie wiedziałaś, że do dzieci chce przychodzić.
0: Nie miałam takiego marzenia, nigdy. Wiedziałam, że przychodzi, czytałam o tym bardzo dużo. Ale tu chyba było to, że ja wiedziałam, że nie jestem godna. Nie, nawet by mi to do głowy nie przyszło, żeby miała się pojawić.
1: Myślisz, że te dzieci były godne, że one się czymś różniły?
0: Nie wiem, ale ja miałam to poczucie w sobie, że nie, no, że do innych to tak, a do mnie nie.
1: Jakby ktoś ci mógł namalować obraz jakiejś sceny z życia Maryi, to którą scenę chciałabyś widzieć na takim naprawdę pięknym obrazie?
0: A to jest bardzo piękne i trudne pytanie, cud w Kanie. Chyba. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, więc myślę, że to cud w Kanie Galilejskiej. Bo w tej scenie porusza mnie to, że to ona wychodzi z inicjatywą. Porusza mnie to, że to ona widzi, że czegoś brakuje. Że to ona jest też tą, która tak Jezusa skłania do działania. Mówi, to nie jest moja godzina. Tak, już. To już czas, mój drogi, już czas. I że mimo takiej jego też powiedzmy trochę niezgody, chociaż wiadomo, że to nie do końca o to chodziło, no to ona i tak bierze sprawy w swoje ręce i mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. I że to jest takie przesłanie, myślę, też dla nas, żeby naprawdę robić wszystko, co Jezus nam powie. Nawet jeśli to się wydaje absurdalne, no umówmy się, wlewanie wody do bukłaków na wino jest trochę absurdalne.
1: Taka piosenka Życie Bożego Wariata śpiewana przez Scholę u nas w parafii i moja Klara 4-letnia śpiewa Życie Bożego Baniaka, bo nie dosłyszała i tak czasami słucham tego i sobie myślę między wariatem, a właśnie takim baniakiem z wodą, która stała się witem, to już naprawdę trzeba być Bożym wariatem, żeby uwierzyć, że jest tym coś, jest jednak w tym jakiś klucz i jakiś związek, ale jak to jest z tym modlitwą do Maryi, za stawiennictwem Maryi, jak ty to rozgraniczasz, bo my jesteśmy bardzo maryjni w Polsce. Nie każdy katolicki naród jest tak maryjny. I mamy tutaj też dyskusję, prawda? Czy ta Maryja czasami tego syna nie przysłoni? Wtedy nie, Maryja jak przez soczewkę. To można sobie tam już cytować te prawda, wszystkie dyskusje. Jak u ciebie to działa? To jest rzeczywiście tak, że przez Maryję do Jezusa, czy po prostu z Maryją?

0: pewne konkretne sprawy.
1: Bo pytasz teologa, więc ja
0: wyłożyć, potrafisz katechiz kościoła katolickiego.
1: Nie, potrafię być bardzo precyzyjna i bardzo walcząca o te schematy właśnie, że za wstawiennictwem, że ona za rękę nas prowadzi.
0: To jesteś takie religijne komando, co?
1: Ale właśnie Pan Jezus mnie pięknie zawstydził pewnego razu. Prowadziłam zajęcia dla takich ludzi, powiedzmy 40+. To nie były studia, to były zajęcia dla osób, które chcą po prostu poznawać głębiej wiarę. I pewna pani, taka już w podeszłym wieku, nazwała Maryję pośredniczką. A ja w swojej pysze oczywiście, że mówię, no wie pani, bo to jednak pośrednik to jest tylko jeden, bo Pismo Święte i tam jej wszystkie cytaty mówię i katechizm kościoła, wszystko jej powiedziałam, co trzeba. Mam nadzieję, że z kulturą, no ale nadal. Wracam do domu i modlę się wieczorem pod twoją obronę. I mam nagle takie, co ja zrobiłam tej kobiecie? Przyszłam tydzień później na te zajęcia i zaczęłam od przeproszenia. Ale to było piękne, że w sekundę mi Jezus pokazał, że Agata, tę swoją policję taką teologiczną, to zostaw mnie, bo to niekoniecznie o słowa chodzi. Więc tak traktując poważnie twoje pytanie, to ja bym się słów nie czepiała, bardziej postawy. Że jeśli rzeczywiście w naszym przeżywaniu jest tak, że z jakiegoś powodu jesteśmy tylko Maryjni, a nie ma tutaj Jezusa, nie ma sakramentów, nie ma Kościoła, to znaczy, że coś w tym przeżywaniu jest nie tak. I temu bym się przyjrzała z ciekawością, a właśnie może nie z zarzutem od razu.
0: Proszę Państwa, wracamy za chwilę. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W studiu Agata Rujner, prawie morały, doktor teologii moralnej, ale nie, proszę Państwa, komando dotyczące spraw wiary, co nam udowodniła przed chwilą, a raczej co Pan Jezus jej pokazał. Masz takie być jak Maryja? Bo kiedyś Anka Sosnowska w tym studiu powiedziała, że ona jak nie wie, jak powinna się zachować albo czy czegoś nie robić, to była na jakimś takim szkoleniu i tam mówiono, what would Mary do? I co by zrobiła Maria? I tak sobie myślę, że to jest jakieś rozwiązanie, ale można sobie bardzo różne pytania zadawać, różnie sobie to układać. Jak ty to robisz?
2: Ja jestem chyba bardziej Jezusowa i Jezus miłosierny. To jest ten, który staje mi przed oczami wtedy, kiedy nie wiem, co robić. Ale z Maryją mam tak, że bardziej wchodzę w kontemplację i ona mi jest wtedy potrzebna. Znaczy potrzebna nie w sensie wykorzystywania jej do czegoś, ale że w mojej osobistej duchowości to wtedy to działa. Jak potrzebuję się tak zanurzyć, zapatrzeć, być po prostu z Jezusem, czy ze sobą też, to wtedy doświadczam jej obecności. A jak nie wiem, co robić, to chyba bardziej Jezus jednak.
1: A jak oglądasz filmy, czytasz książki, to zwracasz na nią wielką uwagę? Bo przyznam ci się, że ja niesamowicie przepadam za świętym Józefem. Przeczytałam Cień Ojca i sobie pomyślałam, ale świetna książka o Matce Bożej. I rzeczywiście tak mam wrażenie, że nawet jak ona jest czasami jakąś taką poboczną postacią wręcz, to ten film, ta książka, nie wiem, to opowiadanie zaczyna być dla mnie o Maryi. Ty też tak miewasz, że przyglądasz się, jak spróbowano ją pokazać? Te takie dość właśnie nieznane historie z jej życia, które są no wymysłem twórcy, ale tak mogło być, chyba można to tak określić.
2: Czasami, tak. To zdarza mi się, chyba bardziej w filmach niż w książkach, rzeczywiście. Bo chciałoby się ją odkryć. Przynajmniej ja mam takie pragnienie cały czas, żeby móc zobaczyć to, czego nie widziałam i co nie jest opisane w Ewangelii.
1: To czytasz na przykład, jak się objawiała? Nawet już nie chodzi o samą treść tam, bo to często nas treści objawień jakoś fascynują, a ona tam zawsze niestrudzenie odmawiajcie różaniec, prawda?
2: Pokutujcie i nawracajcie się. Nie? To, tak, bardziej jak niż co. Że ja w ogóle nie mam jakiegoś sentymentu do objawień w sensie treści.
1: Ale tak masz ochotę pielgrzymować do tych miejsc, gdzie ona się pojawiła, gdzie rozmawiała z ludźmi?
2: Nie wiem, czy ochotę. Byłam właściwie w Europie to tylko w jednym sanktuarium, a tak to bardzo lubię polskie. No, a w polskich raczej się nie objawiam.
1: No tak, tu mamy Getrzwałd, ale to rozumiem, że Jasna Góra jest tym maryjnym miejscem dla ciebie?
2: Tak, chociaż to nie jest moje pierwsze miejsce. Pierwsze jest bardzo blisko terenów mojej babci, to jest Krzeszów. I co ciekawe, tam jest obraz Matki Bożej Łaskawej.
1: To na południu.
2: Tak, to jest tak, powiedzmy, że okolica Wałbrzycha, chociaż nie wiem, czy to komuś coś powie, Dolny Śląsk. W każdym razie tam jest przepiękny, pocysterski kompleks zakonny i tam jest najstarszy obraz Matki Bożej w Polsce. I to był pierwszy mój obraz, czyli Matka Boża Łaskawa. I ponieważ to jest 7 kilometrów od miejscowości mojej babci, to jako dziecko robiłam sobie, oczywiście z dorosłymi, czasami taką mini pielgrzymkę pieszą. Bo ja nie byłam nigdy pieszo w Częstochowie.
1: Ja też nie. To jak na statystykę katolików, to spotkała się chyba tutaj 100% tych, którzy nie byli, mam wrażenie.
2: Możliwe. Także Krzeszów, no Jasna Góra, to są takie ważne miejsca dla
1: mnie. Ale to jest ten wizerunek, który byś nosiła na przykład w portfelu? Masz taki obraz Maryi, który cię szczególnie, jakoś szczególnie jest ci bliski? Czy one się zmieniają?
2: Chyba ten biblijny, że właśnie ja nie mam także jakaś ikona jako ikona, tylko bardziej to, co jest opisane w Biblii, jest mi najbliższe. A te różne wizerunki, takie powiedzmy ludzkie, bardzo się zmieniają. Chociażby z tego względu, że dostałam medalik z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe i go noszę. Także to też jest mi bliska jakoś. A najbliżej no to do Częstochowskiej, bo te oczy, to spojrzenie matki. I jeszcze ta pieśń, która zawsze mnie rozczula, jest zakątek na tej ziemi. No to, i to nie jest rozczulenie czysto emocjonalne. Tam jest coś głębiej.
1: Wiesz co, ona mnie za serce chwyta od takich lat przedszkolnych, mam wrażenie, że taki człowiek czuł się przytulony i zaopiekowany, co? Że ta jest ta Jasna Góra i ta Maria tam jest i ona nas tak, i mamy takie miejsce i taką historię, no właśnie, kobieto od patosu. Lubisz te momenty historyczne, w których Matka Boża w historię Polski się bardzo mocno wpisała?
2: Lubię, choć lubię też myśleć o tym, że wpisała się w każdy moment naszej historii, że to jest trochę jak z Jezusem, że sobie wybieramy jakieś konkretne punkty, zapominając, że ta codzienność, która może być szara i zwykła, też jest z Nim i też jest z nią.
1: Ale to znaczy, że nie czytasz z wypiekami na twarzy o Janie Kazimierzu i ślubach, albo że jak ksiądz ojciec Kordecki po murach, po wałach Jasnej Góry, żeby tam i odparliśmy na wałę bolszewicką.
2: Czytam z wypiekami, pamiętam o tym, mam wielkie pragnienie i marzenie, żeby kolejne pokolenia też o tym pamiętały i wzięły odpowiedzialność i wagę tej odpowiedzialności za to, co się stało i za to, kim jesteśmy. Natomiast próbuję też wyważyć to, że naprawdę ta codzienność to jest życie.
1: Którą tą cechę chciałabyś mieć w codzienności, Maryi?
2: Uwielbienie. I to, że ona jest łaski pełna. Że tam, jeżeli jest łaski pełna, to znaczy, że nie ma tam nic, co nie jest łaską.
1: Ty to sobie zdrowaś, Mario, przeanalizowałaś. Właśnie jak ty odmawiasz różaniec? Weź mi powiedz, bo ja nie mam aż na takim poziomie chyba głębokiej analizy pewnie wszystkich tajemnic i każdego słowa zdrowaś, Mario. I za każdym razem coś nowego odkrywam, jak się modlę. Natomiast czy ty jeszcze coś odkrywasz? Jaki ty masz sposób na nie klepanie, tylko odmawianie różańca?
2: Też to bywa różnie, bo czasem jestem tak zmęczona, że to jest tylko klepanie. Czasami jest tak, że nie odmówię, a czasami jest tak, że akurat ta łaska przychodzi i Pan Bóg mi pokazuje coś nowego, ona mi pokazuje coś nowego. Ja nie mam sposobu. Myślę, że to, co jest ważne, to żeby się modlić.
1: A gdzie się modlisz najczęściej? W komunikacji miejskiej, bo to był hit ostatnio?
2: Też. Ja w lesie bardzo lubię, no bo jak idę do pracy, w pociągu uwielbiam.
1: A tak chowasz ten różaniec, że tak w kieszeni obracasz te paciorki, czy starasz się robić tak, żeby go było widać, czy w ogóle o tym nie myślisz?
2: Raczej o tym nie myślę, chyba jest bez ostentacji, ale kiedyś miałam taką przygodę, że właśnie tak wyjęłam różaniec, wiadomo, że to trochę hałasuje, więc odmawiam sobie dosyć dyskretnie i obok mnie pani wyjęła i się do mnie uśmiechnęła i właściwie modliłyśmy się razem.
1: No i wtedy gdzie dwóch lub trzech i tak dalej, i tak dalej. Piękne to są sprawy. Majowe, czy majówki, o to od tego powinnam zacząć chyba.
2: No w Warszawie to bardziej, że nabożeństwo majowe, chociaż w tych mniejszych miejscowościach tak lubię, kiedy się ludzie zbierają pod figurą i śpiewają. To jest takie wspólnototwórcze. I ja wiem, że to się może wydawać ludowe, ale to jest piękne.
1: U mnie w mojej części Warszawy to robią w parafii.
2: Dawid Gospodarek swego czasu, nie wiem, czy w tym roku też to zrobi.
1: Na pewno to zrobi, nie wytrzyma bez tego.
2: Zapraszał na krakowskie przedmieście. I to też było wspaniałe, że można w sercu stolicy śpiewać litanie.
1: Lubisz?
2: Lubię.
1: Proszę Państwa, na krakowskim przedmieściu będzie można Cię znaleźć w maju, jeśli Dawid Gospodarek, a jestem pewna, o to zadba, żeby były majowe lub majówki pod figurą.
2: Mam nadzieję, że będę mogła być.
1: Czego Ci życzyć tak Maryjnie?
2: Żeby moja dusza wielbiła Pana, cokolwiek się dzieje.
1: To jest doktor teologii moralnej. Proszę Państwa, pytania są odpowiedzi na pytania są takie, że właściwie nic dodać, nic ująć. Naukowo jest odpowiednio wszystko zgodą, ale też jest spontanicznie i zakochaniem. Która Matka Boża w jakim filmie najbardziej Ci się podobała? Jeszcze powiedz na koniec.
2: W serialu The Chosen.
1: I nie jest dla Ciebie niepokalanie poczęta?
2: Nie, nie. Jest taka jak my, bo ona była taka jak my, choć była zupełnie inna. I to chyba o to chodzi też w wierze. Że jak przylgniesz na serio do Jezusa, do Boga i pełnisz Jego wolę tak jak ona, to jesteś taka, choć inna.
1: Proszę Państwa, profesor Bralczyk na studiach mówił, że jak padnie takie zdanie, to trzeba... Znaczy on nie mówił, że trzeba powiedzieć amen, ale on nie mówił o audycji katolickiej, a ja takową prowadzę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Agata Rujner, doktor teologii moralnej, prawie morały. Znajdą Państwo Agatę pod prawie morały w internecie. A z nami profesor Jan Żaryn. Za chwilę będzie właśnie o tych przełomowych momentach, ale też o takich mniej przełomowych, o tej codzienności chociażby zaborów. Będzie nam opowiadał. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Przed nami największa defilada w historii. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. Nie żyje 60-latek. Tłumy pielgrzymów na Jasnej Górze. Uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie rozpoczęły się centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego. Na placu Piłsudskiego uroczysta odprawa wart, w której uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Czołem żołnierze!
0: Wcześniej prezydent z małżonką i szefem MON-u uczestniczyli we mszy świętej za ojczyznę i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Kulminacją obchodów będzie wojskowa defilada, która rozpocznie się w południe. Ma wziąć w niej udział około 2000 polskich żołnierzy oraz sojuszników z państw NATO. Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni. MON zapowiada, że będzie to pokaz siły polskiej armii. Co będzie można zobaczyć na defiladzie, o tym już nasz reporter Michał Rawa.
2: W najbardziej widowiskowej części defilady, czyli pokazie lotniczym, po raz pierwszy zobaczymy polskie myśliwce F-35. Będą też oczywiście F-16 czy sojusznicze Gripeny i Rafale. Na ziemi czołgi Abrams i Leopard, opancerzone Rosomaki i Borsuki, czy znane z wojny w Ukrainie armatochaubice polskiej produkcji Krab.
3: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu.
2: Zapowiada wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, bo w Gdyni odbędzie się morska część defilady. Tam do zobaczenia będzie ponad 20 jednostek polskiej armii i sojuszniczych wojsk z NATO.
0: Start morskiej części defilady o 11:30, a ta w Warszawie rozpocznie się o 12:00. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem, a dziś o poranku w miejscowości Rykoszyn niedaleko Kielc zginął 60-latek.
4: 60-latek kierujący pojazdem marki Hyundai z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, następnie uderzył w bariery. Na skutek tego zdarzenia 60-latek kierujący Hyundaiem poniósł śmierć na miejscu.
0: Okoliczności i dokładny przebieg wypadku ustalają policjanci. Kierowcy nadal muszą spodziewać się tam utrudnień. Żużel budzi gorące emocje, ale nie sportowe. Stal Gorzów chce od magistratu ponad 32 milionów złotych. Złożono wniosek, podpisało się pod nim 14 radnych różnych frakcji. Część mieszkańców chce konsultacji w tej sprawie. Więcej wie Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
5: Klub zawnioskował o 2,5 miliona na promocję oraz o przyznanie corocznego dofinansowania 6 milionów przez 5 lat z uwzględnieniem waloryzacji. Jak tłumaczą najwięksi prywatni udziałowcy, w 2024 roku ratowali klub przed upadkiem, ale teraz utrzymanie tak ważnej marki sportowej powinno być wspólną inicjatywą samorządu, środowiska gospodarczego i sponsorów, bo sami nie dadzą rady. Stal chciałaby, żeby sprawą zajęli się radni na sesji 25 sierpnia. Z kolei część mieszkańców zamierza wnioskować do prezydenta Gorzowa o przeprowadzenie konsultacji, czy przekazać tak duże pieniądze.
0: Przypomnijmy, gorzowski magistrat wsparł Stal w kryzysie, zakupił udziały za 2,5 miliona złotych. Poręczył także prawie 6 milionów złotych kredytu wziętego na spłatę zobowiązań, głównie wobec zawodników.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Tłumy pielgrzymów na Jasnej Górze. Trwają uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Właśnie teraz rozpoczęła się suma pontyfikalna, którą odprawia metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Najwięcej grup pątników doszło na Jasną Górę wczoraj, wśród nich 48 lubelska piesza pielgrzymka.
7: 1250 pielgrzymów, którzy pielgrzymowali z nami przez cały szlak. Dodatkowo dojeżdżało ponad 300 osób na szlak pielgrzymi, na jeden bądź kilka dni, którzy również przeżywali te rekolekcje.
0: Mówi ksiądz Paweł Saran, przewodnik lubelskiej pielgrzymki. Z okazji Święta Wojska Polskiego po apelu jasnogórskim będą salwy armatnie na placu przed szczytem.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Proszę Państwa, świętujemy podwójnie, jak zresztą już mówiłam. Czy da się te świętowania połączyć, a może właściwie czy da się je rozłączyć? Ze mną profesor doktor habilitowany Jan Żaryn, historyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzisiaj prawdopodobnie zaśpiewamy w kościołach Z dawna Polski tyś królową Maryjo. I chciałabym o tym z dawna Polski, ale też o tym, co dzisiaj porozmawiać i o tym, jak w ogóle do tego doszło. Bo przecież są kraje, które są katolickie, wierzą w Jezusa, większość to katolicy, ale nie mają takiej maryjności jak Polacy. Jak to się stało, że my jesteśmy tacy maryjni, ale nie tylko w pobożności, ale też, że Matka Boża tak w tę naszą historię się wplotła, że pod Grunwaldem Bogu Rodzica i na Ryngrafach Żołnierzy Wyklętych Matka Boża.
2: Tak, rzeczywiście od Bogu Rodzicy można powiedzieć i tych bitew średniowiecznych, no oczywiście z bitwą pod Grunwaldem na czele, aż po ostatnich rycerzy, czyli żołnierzy wyklętych, czy to Brygady Świętokrzyskiej, gdzie Ryngraf stanowił orzeł i na piersi orła Matka Boska Częstochowska, czy też inne formy ryngrafów, które znajdujemy na piersiach żołnierzy wyklętych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To jest rzeczywiście ten okres wielu set lat, gdzie ta maryjność łączyła się z rycerskością i to jest jeden z objawów naszego wyjątkowego oddania Ojczyzny Matce Bożej. Po drodze rzecz jasna mamy także inne rycerskie wydarzenia, przede wszystkim takie jak obrona Jasnej Góry i bez wątpienia olbrzymi wpływ tego fenomenalnego, jak się już wówczas także wydarzenia, jak się wydawało wydarzenia, polegającego na tym, że gdzieś wzrósł olbrzymie w sposób wyjątkowy patriotyzm tego ludu szlacheckiego, który po obronie Jasnej Góry wsparł powracającego króla i Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej oddaje Matce Bożej Królestwo. Także składa przysięgę, że będzie sprawiedliwie całą Polskę traktował jako władca. I niewątpliwie ta opieka Matki Bożej i mianowanie jej królową Korony Polskiej będzie potem bardzo mocno wiązane z czcią szczególną dla obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od początku XVIII wieku rozpoczną się pielgrzymki, między innymi warszawska pierwsza pielgrzymka, która będzie no, do dzisiaj idzie na różne tam trasy, one się zmieniały, ale tradycyjnie co roku na Jasną Górę. Oczywiście obok tej rycerskości i tego fenomenu, który także jest widoczny choćby poprzez Konfederację Barską, stolicą konfederatów staje się właśnie Jasna Góra, Częstochowa, ta duchowa stolica Polski, która od tej pory tak będzie też nazywana. Ale obok tego nurtu rycerskiego, który potem będzie widoczny w insurekcjach XIX-wiecznych, aż właśnie do II wojny światowej i żołnierzy wyklętych, mamy także ten nurt drugi, taki ludowy, pielgrzymkowy, który w sposób szczególny zaczyna się od XVIII wieku i będzie początkowo związany mocno z różnymi zarazami i modlitwami ludu polskiego o uratowanie od tychże zaraz chorób. A więc także w tym kontekście Matka Boska staje się tą opiekunką, także oczywiście w kontekście indywidualnych potrzeb ludzi, którzy zdążają do niej na Jasną Górę, ale także w inne miejsca. Ta maryjność i miejsca kultu Matki Matki Bożej będą obejmowały oczywiście tereny praktycznie całej pierwszej Rzeczpospolitej. Mamy więc takie dwa nurty bardzo mocne i one w XIX wieku szczególnie są ważne i ciekawe, dlatego że Maryjność, ta ludowa ludu polskiego będzie integracyjnym czynnikiem między Polakami mieszkającymi w trzech różnych zaborach. Takim znowu symbolem tego, wartym przypomnienia, są dwa miejsca maryjne. Z jednej strony Jasna Góra, na przykład w 500-lecie obecności obrazu jasnogórskiego, czyli 1382-1882, a więc to 500-lecie, na Jasnej Górze według kronikarzy znalazło się około zorganizowanych 500 tysięcy pielgrzymów ze wszystkich trzech zaborów. Proszę zobaczyć, jaka to jest siła pobożności, ale także jaka to jest siła polskości, która w tym obrazie Matki Boskiej była uznawana, że w niej, w tej Matce Bożej, z jej całą tradycją, właśnie od Bogu Rodzicy przez potop szwedzki, przez oczywiście także zwycięstwo pod Wiedniem, wiadomo, że Jan III Sobieski znalazł się na polu bitwy wcześniej, pielgrzymując na Jasną Górę i potem także oddając cześć Matce Bożej. Mamy więc takie cykle wydarzeń, one zresztą są dzisiaj widoczne, jak się przyjedzie na Jasną Górę i zobaczy się te różne znaki takiej obecności Polaków i państwa polskiego pierwszej Rzeczpospolitej, obecności na terenie Jasnej Góry. I drugi oczywiście w XIX wieku niezwykle ważny fakt, to jest cud w Giedrzwałcie, gdzie Matka Boska mówi do dzieci językiem zrozumiałym dla tychże dzieci, a więc miejscowym, lokalnym języku, zbliżonym oczywiście najbardziej do języka polskiego. I to jest rozmowa z dziećmi, które są w parafii niemieckiej, gdzie proboszcz jest Niemcem, gdzie biskupstwo jest w rękach Niemców i biskupem jest Niemiec, a Matka Boska rozmawia z polskimi dziećmi. Ten fenomen tworzy niezwykłą aurę takiej wdzięczności ludu polskiego za wsparcie dla niepodległościowych aspiracji Polaków i w ciągu jednego roku do tej zapadłej wioski przybędzie 300 tysięcy pielgrzymów. To między innymi wielka zasługa ojca Honorata Koźmińskiego, który rozpropagował ten cud i obecność Matki Boskiej w dziejach narodu polskiego poprzez właśnie ten akt cudu w postaci objawienia się dzieciom. Te znaki będą oczywiście potem no, dla nas dziś najbardziej czytelne, bo to już jest ta bliska perspektywa historyczna, czyli w roku 1920, kiedy Episkopat Polski w lipcu 1920 roku w specjalnych liście i komunikacie wyda ten dokument po to, żeby Polaków wobec zbliżającego się bolszewickiego wojska uzbroić moralnie i wezwali biskupi o modlitwy i wsparcie ze strony Matki Boskiej i świętego Andrzeja Boboli. To wezwanie będzie także skierowane do Ojca Świętego, papieża Benedykta XV, który również na terenie Kościoła Powszechnego będzie wzywał do modlitw o wsparcie dla narodu polskiego, do Pana Boga i do Matki Boskiej, która opiekuje się tymi narodami chrześcijańskimi. To między innymi rzecz jasna zostało odebrane przez wiele episkopatów, w tym na przykład episkopat francuski, który także, jak wiadomo, Francja to kraj o wielkich tradycjach maryjnych i episkopat co roku francuski spotykał się w Lourdes, tym razem także w intencji właśnie modlitw o wolną, niepodległą i chrześcijańską Polskę. Jak wiadomo, ten cud Bitwy Warszawskiej owocował na różne sposoby dziękczynieniem, między innymi Parlament Polski, Sejm Ustawodawczy, który zorganizował pielgrzymkę na Jasną Górę dziękczynną. Potem także marszałek Piłsudski jako naczelnik państwa uda się na Jasną Górę i tam także złoży hołd w imieniu narodu i państwa polskiego. I oczywiście rozpocznie się budowa świątyń dziękczynnych. One może są dzisiaj w Warszawie, można je zobaczyć. Trzy szczególnie warto. To znaczy najbardziej znane Matki Boskiej Zwycięskiej, kościół nieprzypadkowy tytuł dla Maryi, budowany od 1929 roku. To jest świątynia znajdująca się na Pradze, no w ogóle Praga rzecz jasna była tym miejscem szczególnego dziękczynienia za cud nad Wisłą. Bardzo piękny kościół z wielkimi tradycjami, także późniejszymi, szczególnie z okresu, kiedy proboszczem był biskup Zbigniew Kraszewski, w młodości, w czasie wojny żołnierz formacji narodowych, także Armii Krajowej, kapelan tych środowisk kombatanckich w PRL-u i w ogóle wybitna postać. W kościele tym, jak wejdziemy do środka, no to każda tablica, a nawet już nie wchodząc do środka, tylko na zewnątrz, każda tablica będzie przypominała właśnie ten czyn sierpnia 1920 roku. I dwa jeszcze kościoły inne, mniej znane, na Targówku w Warszawie i w Rembertowie, ale wszystkie one są dedykowane właśnie Matce Bożej za to, że opiekowała się polskim narodem, szczególnie w tej bitwie warszawskiej. No i konsekwencja Bitwy Warszawskiej będzie taka, że Episkopat Polski właśnie zaproponuje Stolicy Apostolskiej, a ta wyrazi na to zgodę, żeby połączyć te dwa znaki takiej polskiej tożsamości. W 1923 roku, jeśli dobrze pamiętam, po raz pierwszy 3 maja będzie obchodzony z jednej strony tradycyjnie jako Dzień Pamięci o Konstytucji z 1791 roku i równocześnie tego samego dnia będzie upamiętnienie tego wsparcia Matki Bożej, która nami się opiekuje jako królowa Królestwa Polskiego, czyli królowa Polski.
1: Panie profesorze, sam pan powiedział, że... Bo tu musimy, bo reklamy są nieubłagane. Krótką przerwę zrobić i wracamy dosłownie za chwilę, bo pan profesor powiedział, że Maryja się nami opiekuje. No, ja na to chciałabym bardzo akcent położyć i wracamy do państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl. Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
7: A jak lemoniadę?
3: No też.
6: To poprosimy.
3: Ale co?
7: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje?
10: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
4: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
5: Wiosna, wiosna.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Naszym gościem jest profesor Jan Żaryn, historyk, który, proszę Państwa, opowiada nam dzisiaj o tym połączeniu Polski z Matką Bożą. Tutaj nam Pan całą historię rozrysował i na koniec powiedział Pan, że Pan profesor, że Matka Boża się Polską opiekuje, Matki Bożej Królowej Polski. My mamy te momenty, kiedy zwracaliśmy się do Maryi. Zresztą no, jakby każdy ma nawet z filmu, z książki ten obraz Bogu Rodzicy śpiewanej na polach grunwaldzkich i te ryngrafy Żołnierzy Wyklętych, czyli ta historia tak rozciągnięta, tak długa i cały czas z Matką Bożą pod rękę, czy na ramieniu, czy na piersi. Czy jako historyk może pan profesor powiedzieć, że Maryja ten tytuł Matki Bożej Królowej Polski przyjęła z pełną odpowiedzialnością i rzeczywiście wzięła nas pod swoją opiekę, co dzisiaj będziemy śpiewać w kościołach prosząc?
2: Tak, oczywiście ta opieka Matki Bożej jest niewątpliwie efektem naszej wiary. To znaczy wiara czyni nas zdolnymi do tego, żeby Matkę Bożą traktować jako opiekunkę i królową korony polskiej, i ci, którzy pogłębiają tę swoją wiarę, coraz mocniej zdają sobie sprawę, że prawda jest jedna i ona właśnie taką jest. To trzeba być coraz bardziej głęboko wierzącym, żeby to zrozumieć i opanować intelektualnie. To jest to, co Jan Paweł II, także Maryjny papież, zaprezentował nam, nie tylko wierzącym, bo jest to propozycja dla wszystkich, w encyklice Fides et Ratio, jednej z najważniejszych encyklik papieża, w której właśnie zaproponował ten sposób myślenia, że wiara wspiera poznanie rozumowe, nie jest jego zaprzeczeniem, wręcz odwrotnie, jest właśnie taką niezwykłą zachętą do tego, żeby poszukiwać tej prawdy. Bez wiary stajemy przed granicą, przed takim Rubikonem, który powoduje co najwyżej naszą pychę, a nie zdolność do przekraczania Rubikonu, a wiara tę zdolność nam przybliża. I w dwudziestoleciu międzywojennym, ponieważ chronologicznie doszedłem do tego momentu, widać ewidentnie tę niezwykłą wiarę tamtego pokolenia Polaków, szczególnie w latach 30., przez fakt między innymi masowych pielgrzymek na Jasną Górę. My dzisiaj wiemy, że to prymas Stefan Wyszyński był przede wszystkim tym maryjnym prymasem, ale zapominamy o jego poprzedniku, czyli Auguście Chlądzie, który, zostając prymasem w drugiej połowie lat 20. XX wieku, bardzo mocno wzmocnił kult maryjny. Jego efektem będą pielgrzymki stanowo-zawodowe, które będą docierały na Jasną Górę. Dla mnie taką najciekawszą, bo badawczo ją opanowałem, to będzie akademicka pielgrzymka na Jasną Górę, która będzie miała swoją własną dynamikę i historię od początku lat 30., a takim

jest bardzo wielu budowli sakralnych, które w Warszawie możemy obejrzeć także, między innymi świętego Michała na Puławskiej w Warszawie, czy na Służewiu Dominikańskiej. Wielki Kościół to było jego ostatnie dzieło, już oczywiście powojenne. I on jako młody człowiek był tym przewodniczącym, który organizował wszystkie uniwersytety ówczesne i tam studiujących katolików, którzy przybyli na Jasną Górę. Ślubowanie zostało głównie napisane przez księdza Edwarda Szwajnica, rektora Kościoła Świętej Anny, czyli duszpasterstwa akademickiego w Warszawie. I tam młodzież przybyła w ilości około 19, jak liczą historycy, do 20 tysięcy osób. Proszę pamiętać, że to było wówczas około 50% wszystkich studiujących. A jak wiadomo, nie tylko katolicy studiowali na uczelniach polskich. I tam złożono ślubowanie, które odnosiło się oczywiście do Matki Boskiej, ale treść tego ślubowania była bardzo ciekawa i ważna. Mianowicie studenci ślubowali oddanie Matce Bożej tego wszystkiego, co jest w studenckim życiu najważniejsze. Czyli z jednej strony miłość do ojczyzny, poświęcenie, zdolność do tego, że się oddamy ojczyźnie, jeśli będzie taka potrzeba. I z drugiej strony przyrzeczenie, że będzie się dobrym studentem, że wiedzę, którą zdobywają, to jest na chwałę Boga, na chwałę Matki Bożej, na chwałę własnego rozwoju, ale przede wszystkim właśnie tego narodu polskiego, który potrzebuje młodej, zdolnej inteligencji. I co roku te śluby odbywały się na Jasną Górę, przybywały kolejne roczniki studentów, bo jak wiadomo, studia na ogół na szczęście nie trwają całe życie. I także w czasie II wojny światowej w kronikach jasnogórskich między innymi odnaleziono zapisy studentów, którzy byli reprezentantami tajnych, podziemnych uniwersytetów czasów II wojny światowej i znajdziemy tam między innymi podpis Karola Wojtyły, który także udawał się w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Jasną Górę. Odkryłem to wraz z innymi historykami, głównie dzięki pani Marii Loryś z domu Mireckiej, która z kolei była w konspiracji narodowej, a jednocześnie reprezentowała Uniwersytet Lwowski i także jej podpis się tam na Jasnej Górze, że obok Karola Wojtyły znajduje. No ona wtedy oczywiście nie wiedziała, że z tego młodego człowieka wyrośnie wielki papież i święty Kościoła katolickiego. Mamy oczywiście tę świadomość, że najpierw prymas August Szlont, a potem Stefan Wyszyński wznowi niejako tę pamięć o obecności Matki Bożej w historii narodu polskiego i takim narzędziem, można powiedzieć, do tego wznowienia pamięci będzie ogłoszona Wielka Nowenna, którą poprzedzi oczywiście nowe ślubowanie jasnogórskie tym razem, a już nie lwowskie, w 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza. Ta rota ślubowania zostanie napisana przez prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy, gdy on jeszcze był uwięziony, i potajemnie przesłane przyrzeczenia ślubowań na Jasną Górę zostaną tam odczytane przy obecności miliona wiernych. Tak kronikarze zapisali, ten bezkresny tłum, który zbierze się pod szczytem, największa manifestacja wiary i jednocześnie takich dążeń wolnościowych narodu polskiego, uciskanego przez stalinowską opresyjną władzę pochodzącą z Moskwy. Ta konfrontacja jest też tutaj niezwykłym darem, którego mogli Polacy być bądź uczestnikami, bądź
świadka

0: I właśnie od tego milionowego fundamentu rozpoczyna się ten marsz Wielkiej Nowenny dziewięcioletniego przygotowania do roku milenijnego, przyrzeczenia rozbite na dziewięcioletnie modlitwy na Jasną Górę. Udają się stany i zawody wszystkie w określonych terminach, a fenomen także taki socjologiczny tej Wielkiej Nowenny to oczywiście fakt, że kopia nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej idzie w drugą stronę, czyli w stronę ludzi. Mamy pielgrzymowanie do i z Jasnej Góry i całe terytorium państwa polskiego, wszystkie diecezje są opanowane wizerunkiem Matki Bożej. I to oczywiście powoduje konfrontację z komunistami, którzy nie mogą znieść tej przegranej o przestrzeń publiczną. Matka Boska go zapełnia z roku na rok coraz intensywniej. No i w obchodach roku milenijnego w związku z tym ta opresja wobec Kościoła jest zastosowana w sposób szczególnie brutalny. Prymas nie może wyjechać na otwarcie roku milenijnego przez papieża Pawła VI. Te uroczystości są w styczniu 1966 roku. Prymas nie może więc bezpośrednio uczestniczyć w tym połączeniu maryjnego narodu po dwóch stronach żelaznej kurtyny się znajdującego. W jego imieniu to będzie czynił biskup Władysław Rubin jako delegat prymasa do spraw emigracji. I w każdym zakątku świata, gdzie znajdzie się choć dwóch katolików polskich, a wiadomo, że było ich dziesiątki tysięcy, rzecz jasna, będzie obchodzony dzień milenijny z udziałem obrazu Matki Boskiej, szczególnie częstochowskiej, jasnogórskiej. Będą wznoszone także kościoły przez Polonię ku czci Matki Bożej. No, najbardziej znana dalej stąd ta amerykańska Częstochowa, gdzie możemy także i dziś zobaczyć wielkość tego przedsięwzięcia, także cmentarz polskich bohaterów i także właśnie tę przestrzeń uwielbienia Matki Boskiej. Tak będzie się działo i w Kanadzie, i w Afryce, i w Australii, Nowej Zelandii, tam wszędzie, gdzie losy rzuciły Polaków po II wojnie światowej. W kraju natomiast ta wielka obecność Matki Boskiej w postaci obrazu nawiedzenia poświęconego przez papieża Piusa XII w 1957 roku, ta trasa będzie przerywana przez władze komunistyczne, zdenerwowane tą niezwykłością tego przedsięwzięcia. Obraz zostanie ostatecznie aresztowany, jakby to nie brzmiało śmiesznie, w drodze do Katowic na Śląsk. No, tam już komuniści chcieli bronić tego komunistycznego państwa przed obecnością obrazu i Paulini zostaną zmuszeni do tego, żeby obraz ten znalazł się w specjalnej kaplicy świętego Pawła Pustelnika jako więzień reżimu komunistycznego. Zostanie stamtąd wyzwolony dopiero w 1972 roku, ale Polacy dali sobie radę i bez obrazu, bo jak wiadomo w tych pielgrzymkach dalszych, gdzie obraz nawiedzenia miał sięgać kolejnych diecezji, zostanie wystawiona rama pusta z kwiatami w środku i wszyscy będą wiedzieli, że to także jest Matka Boska, która się nami opiekuje. Właśnie ta wiara głęboka będzie czyniła cuda w postaci obecności Matki Boskiej w tych staraniach polskich o zachowanie tożsamości własnej, narodowej, o zachowanie religijności, a państwa ateistyczne paradoksalnie swoim prymitywizmem będzie w jakiejś mierze wspierało bez woli, rzecz jasna, tę energię narodu. No i jak piszą historycy, w tym ja również, wiemy, że nie byłoby sierpnia 80 roku, gdyby nie właśnie to pokolenie, które zostało uratowane przed stalinowską propagandą w okresie Wielkiej Nowenny i w okresie obchodów milenium chrztu Polski. I Solidarność i potem stan wojenny, ta wielka obecność narodu w kościele będzie także przeniknięta interwencjami i obecnością Matki Bożej już za sprawą papieża Jana Pawła II. Proszę zauważyć, że wszystkie jego pielgrzymki do Polski to między innymi jego obecność na Jasnej Górze przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jan Paweł II był wyjątkowo maryjnym papieżem i Matce Bożej zawierzył naród polski, uczynił ją królową także Kościoła, Matką Kościoła. To pewne zobowiązanie, które odziedziczył niejako po prymasie tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim. I te polskie doświadczenia wiary w obecność Matki Bożej jako wspierającej dążenia narodu polskiego będzie rozciągnięte przez papieża na cały świat. Mamy zresztą te ośrodki maryjne na całym świecie, w Meksyku, we Francji, w wielu innych miejscach, w Portugalii i tak dalej, i tak dalej. No jak wiadomo, opieka Matki Boskiej także sięgnęła samego papieża, który przeżył zamach z 13 maja 81 roku, jak mówiła wiara samego papieża, dzięki interwencji Matki Boskiej. Jak wiadomo, Ali Akcza nie mógł zrozumieć, dlaczego on, taki wybitny rewolwerowiec, nie sięgnął tym strzałem tych przestrzeni ciała Jana Pawła II, by pozbawić go skutecznie życia. Jan Paweł II na to mówił, że właśnie ręka ludzka strzelała, ale interwencja Matki Boskiej kierowała tą kulą. I ona dziś także jest do obejrzenia przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej. Mamy więc też niezwykle ważny udział jako Polacy za sprawą przede wszystkim papieża Jana Pawła II w tym olbrzymim dziele, jakim jest pośrednictwo Matki Bożej i wstawiennictwo u jej Syna, w tym, żeby ta słaba kondycja człowieczeństwa mogła wznosić się coraz bliżej i mocniej do Boga, a żeby miłosierdzie Boże z kolei wybaczało tę naszą zbiorową i indywidualną niedoskonałość.
1: Panie profesorze, to mam wrażenie, że to jest po prostu ciąg wydarzeń, tu nie ma przerw. Ta maryjność, przeplata się polska historia z opieką Matki Bożej. Po prostu Maryja z nami jest i w tej niewoli też z nami była i to jest coś niesamowitego. Natomiast nie chodzi o to, żeby oczywiście wspominać i mówić, kiedyś to były czasy, ale prymas Wyszyński notował w czasie tej peregrynacji obrazu, że często wydaje się, że wręcz płyniemy samochodem przez morze kwiatów. Te kwiaty rzucane były tam, gdzie przemieszczał się obraz, ale samochód prymasa, który tuż za tym obrazem, no to on płynął po tych kwiatach. Tego już dzisiaj nie ma. To nie znaczy, że źle, bo może jest inny czas na inne okazywanie, na inne zawierzenie Matce Bożej. Ale jak sobie tak myślimy, od tego Grunwaldu, prawda? Co jakiś czas te wydarzenia wskazują na naszą bliską łączność z Maryją. To, co pan profesor powiedział, te zabory, nie mieliśmy granic, nie było nas na mapie, ale łączyła nas maryjność i zaborcy, polscy Polacy pod zaborami łączyli się przy obrazie Matki Bożej. Udało się zaborcom tego powstrzymać. I tak idziemy sobie przez te wszystkie nasze wydarzenia. No i dochodzimy właśnie aż do Jana Pawła II. I już tak na sam koniec chciałam zapytać, i co teraz? Dobrze, że nie mamy bitew. Dobrze, że nie ma takiej bitwy, że się do niej szykujemy jak do bitwy warszawskiej i po prostu kościoły muszą pękać w szwach, bo ktoś musi nam pomóc podtrzymać tę nawałę bolszewicką. Chwała Panu za to. Natomiast no chciałoby się, znaczy nie chce się tego mówić, ale czasami można pomyśleć, że to nam się już skończyło. To jest historia, ten nasz związek z Maryją taki, na takim mocnym poziomie, na takim zawierzeniu. No bo przecież też te śluby kardynała Wyszyńskiego, one są teraźniejsze, znaczy one są o tym, co niszczy naród. One wcale nie są historyczne po prostu, ale mam wrażenie, że tego w naszej przestrzeni już dzisiaj tak nie ma.
0: No niewątpliwie, zarówno treść ślubów tych z Jasnej Góry z 1956 roku, potem rozpisana ta treść w sekwencję przez 9 lat Wielkiej Nowenny, jak i oddanie narodu w niewolę Maryi 3 maja 1966 roku, czyli podczas tych centralnych uroczystości milenijnych, to wszystko jest jakąś pamięcią historyczną, natomiast mało wpływającą na nasze życie codzienne dzisiejszych pokoleń. Obawiam się, że i wiedza o tym jest dość szczątkowa, ale jednak mam też taką intuicję, że aczkolwiek opowiadamy o sekularyzacji, opowiadamy o laicyzacji, mówimy o tym, że dominikantes jest coraz mniej w kościołach, czyli tych chodzących do kościoła. Niegdyś było to ponad 80% narodu polskiego, dzisiaj gdzieś 40%, a w niektórych regionach na Pomorzu Zachodnim to jest kilkanaście do 20%. Mamy wyższe seminaria duchowne, które budowane w czasach pontyfikatu Jana Pawła II były bardzo obszerne i tych powołań było bardzo dużo. Dzisiaj one są częściowo zamykane, bo tych powołań jest dużo mniej, czyli że w rodzinach nie ma też tej atmosfery powołań, przepraszam, powołań kapłańskich. To wszystko prawda. Ale jednocześnie mam taką intuicję, że szczególnie w chwilach zagrożenia, a dzisiaj także niewątpliwie mamy czas niełatwy, ta Matka Boża, zarówno Ostrobramska, jak i z Jasnej Góry, tak samo Kalwaria Zebrzydowska, Giedrzwałt, te 100 czy więcej miejsc, w których jest widoczna obecność Matki Bożej, także opiekunka Warszawy, to jest i będzie żywe w momencie, kiedy naród poczuje w sobie taką wiarę sięgającą właśnie pamięci przede wszystkim rodzinnej. Obyśmy się nie spotkali z jednej strony z taką koniecznością szukania opieki Matki Bożej, ale z drugiej strony, abyśmy byli narodem przygotowanym na najgorsze i w związku z tym odkrywali w tej pamięci, także rodzinnej pamięci, tych wszystkich naszych przodków, którzy byli zdolni do okazania tak wielkiej wiary. Tu właśnie obchody milenijne są dobrym kierunkiem podpowiadającym, gdzie, w jakich okolicznościach nasi dziadkowie, pradziadkowie, prababcie i babcie odnajdowały się w tej przestrzeni polskiej. Potem w czasie pielgrzymek Jana Pawła II, jak wiele tysięcy i milionów Polaków należy do tego pokolenia JP2, jak niegdyś o tym mówiliśmy, bo to jest pokolenie poczynając od moich roczników, a kończąc na rocznikach na przykład moich dzieci. Oni też jeszcze uważają się za pokolenie Jana Pawła II. To drzemie wszystko w nas. To nie jest tak, żeby było zabite do końca. I myślę, że oczywiście nie życząc takich wyzwań jak Bitwa Warszawska czy postawa żołnierzy wyklętych, to w sytuacji, kiedy nabierzemy takiej pewności, że zagrożenie jest faktyczne, to odezwie się wiara i Matka Boża też zrozumie, że miłosierdzie jest niezwykle dostępne ze strony Pana Jezusa.
1: Proszę Państwa, obyśmy nie potrzebowali właśnie takich wydarzeń. Może bez tego moglibyśmy się obudzić, bo jednak nie ma jak u mamy, po prostu. Królowa Polski, ale też mama. Zostaliśmy jej powierzeni pod krzyżem i tak ta historia się zaczęła. Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję. Chylę czoła przed tą wiedzą i przed w ogóle tym, że to wszystko się jakoś tak w ogóle nie miesza. Czyli jakby wielu z nas te historie gdzieś tam zna, ale jakby miało to poukładać. Dobrze, że pana profesora mamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor doktor habilitowany Jan Żaryn był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Bardzo było mi przyjemnie porozmawiać z Państwem.
1: Dziękujemy.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Dwa tysiące żołnierzy i 300 maszyn. W Warszawie rusza defilada wojskowa. Obie kobiety już w rękach służb zaatakowały Ukraińców w Poznaniu. Manchester United zagra z AC Milanem. To dziś we Wrocławiu. Jest południe, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza wojskowa defilada w Warszawie. Około 2000 żołnierzy i 300 maszyn weźmie udział w tegorocznej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, jak będzie wyglądała defilada?
2: Na trasie zobaczymy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a za nimi najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, m.in. czołgi K2 i Abrams, transportery Rosomak i Borsuk, a także wyrzutnie HIMARS, Chanmo i Patriot. Nie zabraknie również sojuszników. W defiladzie przejdą m.in. Amerykanie, Brytyjczycy, Rumuni, Chorwaci, Kanadyjczycy, a także przedstawiciele francuskiej Legii Cudzoziemskiej. A kiedy ta kolumna naziemna przejdzie Wisłostradą, nad Wisłą pojawią się samoloty i śmigłowce, m.in. F-16, F-35, śmigłowce Apache czy Black Hawki. Warszawiacy muszą liczyć się również z utrudnieniami, bo Wisłostrada będzie nieprzejezdna.
1: Z kolei w Gdyni trwa Parada Morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i sojuszniczych. Zgrupowanie stworzy armadę ciągnącą się od Gdańska-Brzeźnia do Gdyni. Pierwsze jednostki miną molo południowe około 13:30. Obie agresorki już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie z agresywnymi kobietami trafiło do sieci. Widać, jak najpierw obrażają, a potem atakują dwóch mężczyzn. Wszystko rozegrało się przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej.
3: Policjanci nawiązali kontakt z menedżerem tego lokalu. Mężczyzna przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Nie czekając, aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet.
1: Relacjonuje Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji. Kobiety zostały już zatrzymane, o czym poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Około 300 skarg dotyczących pracy podczas upałów trafiło do Państwowej Inspekcji Pracy. Niezapewnienie napojów pracownikom, awarie klimatyzacji i wentylacji, przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kabinach operatorów żurawi. Te nieprawidłowości stwierdzano najczęściej. Gdy temperatura rośnie, rośnie też liczba obowiązków pracodawcy, przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: A przypomnijmy, dziś lokalnie możemy zobaczyć na termometrach nawet 35 kresek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 20-krotny mistrz Anglii i 19-krotny mistrz Włoch zagrają dziś ze sobą we Wrocławiu. O 16:45 Manchester United zagra towarzyskie spotkanie z AC Milanem. Na trybunach zasiądzie ponad 40 tysięcy osób z całej Europy.
5: To będą kibice przede wszystkim jednak z Polski. Pojawią się też kibice czy to z Wielkiej Brytanii, Czech i Słowacji, ale także obywatele takich naprawdę dużo dalszych krajów, jak chociażby Japonia, Chiny czy Nowa Zelandia.
1: Informuje Marcin Janiszewski, Starczyński Arena. Dodajmy, że sędzią spotkania będzie Szymon Marciniak.

0: Rozmowa na plus.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Magdalena Szefernaker, a dziś ze mną w studio wyjątkowy gość, bo wyjątkowe święto, 15 sierpnia, to rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, ale też oczywiście święto Wojska Polskiego i uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, więc tematów sporo. Już zapowiedziana, teraz zapowiadam, profesor Janusz Odziemkowski, historyk, członek rozlicznych rad programowych instytucji historycznych, emerytowany profesor UKSW, który również pracuje w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Nic nie pomyliłam.
2: Nie.
1: Nic nie pomyliłam, ale jeszcze dodam, że autor około 50 książek, 150 artykułów z zakresu historii duszpasterstwa wojskowego, relacji między wojskiem i społeczeństwem w II RP, walk o niepodległość, wojny Polski z Rosją bolszewicką. Także temat Bitwy Warszawskiej jest bardzo bliski, jeżeli chodzi o historię panu profesorowi. I gdybyśmy mogli przenieść się w czasie do 15 sierpnia 1920 roku. Armia Czerwona stoi już u bram Warszawy. Wielu zachodnich obserwatorów jest przekonanych, że upadek Polski to już jest kwestia dni. Czy naprawdę wówczas byliśmy o krok od, no, kolejny raz utraty niepodległości?
2: W opinii świata tak. Już na Polskę postawiono krzyżyk znacznie wcześniej. Już w początkach sierpnia mówiono, że upadek Polski jest oczywisty. Lord Albenon, który tutaj potem nazywał bitwę warszawską 18, decydującą bitwą w dziejach świata i był w Warszawie w czasie tej bitwy, napisał w swoim pamiętniku, że nic nie wydawało się bardziej pewne, jak wyjeżdżałem do Warszawy, niż to, że bolszewicy Warszawę zdobędą i Polska upadnie.
1: Ale nie upadła.
2: Nie upadła. Wszystko wskazywało na to, że musi upaść z uwagi na przebieg wojny ostatnich tygodni, kiedy armia polska się cofała, bo niewiele mamy właściwie jako historyk, no może bym gdzieś znalazł jakiś przykład w odległej przeszłości, gdzie tak diametralnie zmienia się w ciągu dosłownie kilku dni sytuacja na froncie i zwycięzca, który już się wita ze zwycięzcem, jest w opinii świata, Europy, zwycięzcą, nagle doznaje tak wielkiej klęski, no że wszystko się łamie, front się cofa i ten skazany na przegranie staje się wielkim triumfatorem. To się niezwykle rzadko zdarzało na polach bitew.
1: Gdybyśmy popatrzyli, kto tak naprawdę walczył po stronie polskiej, bo niepodległość ledwo co odzyskana. Żołnierze, którzy ani za bardzo nie mieli amunicji, czy oni mieli w sobie ducha walki? Jaki był po prostu takie, jeżeli można powiedzieć, przekrój społeczny żołnierzy, którzy wtedy walczyli w Wojsku Polskim?
2: Podstawową masę żołnierza dała wieś, bo pobór zawierał przede wszystkim ludzi niepotrzebnych dla przemysłu, znaczy potrzebnych dla przemysłu zostawiał, bo był przemysł musiał pracować dla komunikacji, telekomunikacji. Tam były wykluczenia dużych grup pracowników, bo oni byli potrzebni dla funkcjonowania państwa. Natomiast wieś dawała masę rekruta, nie zawsze przygotowanego psychicznie do służby wojskowej, bo tak, pierwsza wojna światowa była o krok wcześniej. Straty były koszmarne, każda rodzina niemal kogoś straciła, bano się tego frontu. Po drugie, my patrzymy na rok 20 i Bitwę Warszawską z perspektywy Warszawy, Krakowa, Poznania, Lwowa, tam gdzie były te centra kultury polskiej, gdzie wszyscy tak walczyli, masowo wstępowali na ochotnika, ale wieś, która dawała 80% żołnierza tego szeregowego, nie zawsze była do tego przygotowana, bo gdzie się ten chłop miał nauczyć polskości, jeżeli nie miał jej w sobie, jeżeli nie działała w jego wiosce jakaś partia polityczna, co nieczęsto się zdarzało, jeżeli jeszcze nie umiał pisać i czytać, co za Woże Rosyjskim było nagminne, skąd miał brać wiedzę o Polsce? Oczywiście w kościele coś w kazaniach usłyszał, widział pamiątki w kościele, portrety hetmanów, jakieś piękne inne pamiątki. Księża opowiadali, ale czasami to zależało od proboszcza, czy od tego, kto w kazanie głosił, czy odważył się powiedzieć o Polsce. Jak opowiedział o Polsce, czy to było odbierane. Jednym słowem, kiedy zaczynała się Polska. W roku 18-19 była ogromna niechęć wsi do służby wojskowej i dziesiątki tysięcy dezerterów chodziło po Polsce. Uciekała młodzież wiejska przed poborem i trzeba było... Czemu zawdzięczamy to, że żołnierz tak wspaniale walczył w roku 20?
1: No to
2: zapominamy
1: właśnie
2: o tym. To była praca ciężka, mrówcza ludzi, którzy byli w wojsku i zrozumieli, że nie tylko trzeba żołnierza uczyć walczyć, ale również dlaczego ma walczyć. I oświata była wówczas jedną z podstaw i obowiązkiem pracy oficera. To przeforsowano mimo oporu starszej części kadry, która mówiła: nie, teraz nauczmy go, jak ma walczyć i strzelać, a potem będziemy
1: tłumaczyć, dlaczego
2: co
1: w ogóle ma walczyć.
2: Tak, ale Piłsudski jako socjalista jeszcze tam w latach, kiedy nie było I wojny światowej, miał konflikt w swojej partii, ostry. On sam go wywołał. Powiedział, żeby robotnika skłonić do tego, aby sięgnął po broń, czy to w rewolucji, czy w walce o Polskę, musimy go nauczyć dlaczego. Czym jest Polska? Towarzysze partyjni mówili: nie, my chcemy rewolucji, a nie nauczania robotnika. I to doprowadziło między innymi to do rozłamu w PPS-ie. Lewica się PPS-owska oddzieliła, bo oni chcieli już rewolucji. Inni przyłączyli się do Józefa Piłsudskiego, bo tak, no trzeba tego robotnika uczyć, dlaczego ma walczyć. To przeniósł też do wojska. I kiedy było ostry sprzeciw starszej kadry, naczelny wódz powiedział: dla oficera, który nie rozumie sensu nauczania żołnierza w Wojsku Polskim, nie ma w Wojsku Polskim miejsca. I to dopiero sprawiło, że ta ogromna praca wychowawcza, edukacyjna, żołnierz, który przychodził do w służby, nie tylko otrzymywał karabin, otrzymywał kajet, zeszyt, pióro i równolegle ze szkoleniem bojowym uczył się, czym jest Polska, bo to był żołnierz ze wsi głównie.
1: Ale też popatrzmy, że po 123 latach zaborów, kiedy bardzo często tej edukacji nie było, dla niektórych z nich to było pierwsze zetknięcie.
2: Dokładnie, to było pierwsze zetknięcie się z Polską jako taką. Oni dopiero od swojego oficera, tego oświatowego, dowiadywali się, czym jest Polska. Pięknie to niektórzy oficerowie opisują, jak ci żołnierze reagowali, jak byli zaskoczeni, jak byli potem zaciekawieni, jak prosili nawet na froncie, żeby im takie lekcje organizować i opowiadać o Polsce. A uczyli się pisania i czytania z czego? Na powieści Sienkiewicza, na Krzyżakach, na Ogniem i Mieczem. No to była literatura patriotyczna, jakby nie było, dla tamtego pokolenia ogromnie. Więc to była ogromna praca, o której nie pamiętam. Niewdzięczna. Pięknie powiedział Rydźmigły, późniejszy marszałek Polski, jak żegnał się z oficerami oświatowymi pod koniec wojny w Lidzie. Powiedział tak: wy będziecie w swojej pracy napotykać wiele trudności i niezrozumienia, ale pamiętajcie, to wy sprawiliście swoją pracą to, że żołnierz polski tam spod Warszawy przeszedł aż tu, pod Lidę, i że jesteśmy tutaj dzisiaj.
1: My teraz z perspektywy czasu dużo łatwiej możemy ocenić i spojrzeć, jakie były konsekwencje, jakie były skutki tego, że Polacy powstrzymali armię bolszewicką, rozlania się dalej, czy pójścia dalej Armii Czerwonej w głąb Europy. Myślę, że żołnierze, którzy, podejrzewam, tak, wtedy walczyli, no nie do końca może widzieli nawet taką perspektywę. Nie wiem, jakie tam były przekazy z dowództwa, czy oni mieli aż takie patrzenie, że jeśli tutaj my nie zatrzymamy bolszewizmu, to on pójdzie dużo dalej. Nie wiem, czy jednostkowe, dla jednostkowego żołnierza taka perspektywa w ogóle, no, była jakby naczelną dewizą do walki.
2: Raczej nie, jeżeli mówimy o szeregowym żołnierzu. Ci, którzy coś więcej rozumieli, to zdawali sobie sprawę, ale w niektórych oddziałach tam piszą oficerowie, że była taka atmosfera, że jeżeli dopuścimy do upadku Warszawy, to co nam zostanie? Tylko emigracja, bo dla nas nie będzie miejsca tutaj pod władzą bolszewicką, bo tu będzie piekło. Ale to było spowodowane czym? Oni widzieli, czym jest bolszewizm, bo oni walczyli na Kresach. Oni spotykali się z tym, z tą pogardą dla życia, z mordami ludności cywilnej, z tą ideologią zupełnie niezrozumiałą, a narzucaną siłą. Widzieli, czym jest bolszewizm. Ci żołnierze, którzy walczyli, i odczuwała to często ich rodzina, zwłaszcza ta kresowa, która miała okres okupacji bolszewickiej w roku 18, zanim tam jeszcze wojsko polskie przyszło. To ci rozumieli. Inni uczyli się, no właściwie odczuwali jak, jeżeli przegramy, to nasze rodziny też będą pod władzą bolszewicką. To tutaj nie wiadomo, co się zdarzy. Więc ten pęd do obrony Polski w roku 20 to był zupełnie inny niż ten pęd do obrony Polski w roku 19 na początkach, kiedy, jak mówię, Kraszewicz Tokarzewski, późniejszy dowódca pierwszy Polski Podziemnej, pisał do swoich przełożonych: zabierzcie mi tego żołnierza z poboru, bo on mi wojsko rozbija, on tylko myśli, jak zdezerterować. Gdyby to wojsko z 19 roku stanęło w obliczu zagrożenia z roku 20, to jestem pewien, że nie byłoby cudu nad Wisłą. Byłby upadek państwa. I to, no, to, dzięki Bogu, byli ludzie w wojsku, żołnierze, oficerowie, którzy rozumieli, jak to jest ważne.
1: My mówimy oczywiście o tej ogromnej pracy mentalnej, o ogromnej pracy edukacyjnej, jeśli chodzi o Wojsko Polskie, ale też niezwykle istotne jest zaplecze militarne. Skąd wtedy mogliśmy, skąd była pomoc, tak? Czy też nasi sąsiedzi pomagali Polakom, żebyśmy mogli pokonać Armię Czerwoną?
2: Polska nie miała żadnego przemysłu zbrojeniowego, więc byliśmy całkowicie zależni od dowozu z zachodu. Niejednokrotnie mocarstwa zachodnie wstrzymywały dostawy do Polski, grożąc, że w ogóle nie będzie dostaw, jeżeli politycznie nie będziemy posłuszni. I bardzo za złe miano naszemu rządowi, naszemu dowództwu, że nie wykonuje zaleceń mocarstw ententy. Czyli na przykład niech Polacy zgodzą się na linię Bugu, niech ograniczą się do tego Królestwa Kongresowego powiększonego, nabytki poznańskie tam, to co się Polakom przyzna. A broń Boże nie sięgali po tych Polaków za Budziem, bo to w rozumieniu polityków Europy Zachodniej nie była Polska. Jeszcze w połowie XIX wieku, kiedy mówiono o Polsce, mówiono o całej pierwszej Rzeczypospolitej, ale potem propaganda rosyjska, no i te względy polityczne, Antanta, prawda, Rosja weszła do tej Antanty, do tego sojuszu mocarstw, skłoniły Francuzów do odstąpienia od sprawy polskiej i porozumienia z Rosją, a ceną było rezygnacja ze wspierania marzeń niepodległościowych Polaków.
1: My rozmawiamy z profesorem Januszem Odziemkowskim i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Rozmowa na plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Po reklamie.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, razem mną profesor Janusz Odziemkowski. W dniu 15 sierpnia rozmawiamy o zwycięskiej bitwie warszawskiej 1920 roku. Wspominamy tamte wydarzenia. Wracamy pamięcią do 12 sierpnia, pamięcią na tyle, ile możemy, historyczną, 1920 roku. W tym dniu nastąpiła dymisja Józefa Piłsudskiego. Czy ta dymisja była tak naprawdę skutkiem jego słabości? Czy wręcz przeciwnie?
2: 12 sierpnia złożył na ręce Witosa takie pismo swoje. Znane jest, możemy go odczytać zdanie po zdaniu, w którym pisze, dlaczego składa tą dymisję. Do decyzji premiera, kiedy wykorzystać. Mówi, że w warunkach narzuconych przez polityków zachodnich, którzy żądali jego dymisji, mówiono, że w demokracji jest niemożliwe, żeby jednocześnie jeden człowiek dowodził armią i był szefem politycznym państwa. To się w demokracjach zachodnich w ogóle nie mieściło. Nie rozumiano, że Polska jako państwo, które powstaje z niczego praktycznie, łączy trzy zabory oddzielone na ponad 100 lat, które każdy się rozwijał w innej rzeczywistości gospodarczej, politycznej, światopoglądowej, że to wymaga bardzo sprawnego i silnego kierownictwa. Co dawało nam to, że naczelny wódz był jednocześnie kierownikiem państwa? Dam państwu zwykły przykład. Z ofensywy polskiej z wiosny 19 roku. Wojsko nagle stanęło nad rzeką jedną, bo nie ma mostu. Most został zerwany. Jeżeli nie przejdzie się przez ten most, nie będzie tutaj szybkiej naprawy, no to cała ofensywa na Wilno może upaść. W normalnym parlamencie, czy w normalnej demokracji, to byłoby tak. Wojsko zwraca się do ministra odpowiedniego, kolejnictwa, żeby wyremontować. Minister zwraca się do premiera, czy do jakiejś tam organizacji politycznej, ośrodki finansowe. Jest dyskusja polityczna, a czy tak, a czy siak.
1: I czekamy na odpowiedź jednego,
2: trzeba jeszcze przez parlament przepuścić.
1: Tak jest.
2: A tu był naczelny wódz, powiedział, ma być gotowe za 24 godziny i było.
1: Czyli
2: więc
1: szybko,
2: unikaliśmy całej tej ogromnej, tej, którą i dzisiaj czujemy, takiej biurokracji. Również wtedy była ta biurokracja. Ale to taki przykład daję. Ale wracajmy do roku 20 i 12 sierpnia. Józef Piłsudski napisał coś takiego, że oddaję panu premierowi to do wykorzystania w odpowiednim momencie. Jeżeli moja osoba byłaby kłopotem w dążeniu do zawarcia pokoju, gdyby kontrofensywa się nie udała. I to jest do decyzji pana premiera.
1: No i premier?
2: Premier zachował się jak... Nie, premier zachował się jak naprawdę mąż stanu, Witos. To znaczy przyjął do wiadomości zapieczętowaną kopertę i taką oddał Piłsudskiemu po zwycięstwie. Nigdy nie wykorzystał tego. Zachował się zupełnie inaczej niż, szanuję tego człowieka za jego duży wkład w naszą niepodległość i tego, co zrobił na Zachodzie. Roman Dmowski, kiedy w sierpniu, przed dniu Bitwy Warszawskiej dyskutowano gwałtownie o tym, co należy zrobić, jak zrobić, w końcu lipca nawet, troszkę wcześniej, Dmowski wystąpił z żądaniem właściwie ustąpienia Piłsudskiego i generalnej zmiany dowództwa wojskowego. To byłoby tragedią dla państwa, więc wszyscy, którzy siedzieli wokół, również zwolennicy przychylający się do takiej wizji Dmowskiego, odmówili mu poparcia i wtedy całe gremium głosowało za Józefem Piłsudskim. Dmowski uznał w takim razie, że on nie bierze odpowiedzialności i w ogóle opuścił Warszawę. Inni włączyli się do obrony, więc to była taka słabość Dmowskiego. Pytałem nawet tych, którzy badają życiorys Dmowskiego, dlaczego tak postąpił. No to usłyszałem, był wstrząśnięty klęską, to była chwila słabości, nie powinien rzeczywiście tak robić. Piłsudski nie oddał dowodzenia, nie jest prawdą, że on zniknął tam na parę dni. Możemy prześledzić dzień po dniu i godzina niemal po godzinie, gdzie przebywa, i w czasie, kiedy ci historycy, którzy twierdzą, że Piłsudski w ogóle nie dowodził i zniknął, pokazują te dni, kiedy go nie było, on w tym czasie odwiedzał dywizje wielkopolskie nad Wieprzem. I są relacje oficerów tych dywizji, którzy mówią o spotkaniach z Józefem Piłsudskim. I mówią, jaki był wtedy naczelnik, że... Był wstrząśnięty, widać było po nim taki głęboki wstrząs, takie nawet przygnębienie wielkie, ale jak widział te wojska wielkopolskie, okazało się, że one wcale nie wyglądają tak źle, jak meldunki z frontu donosiły, to on się ożywił, zaczął im mówić o swoich planach, zaczął wskazywać, jakie to jest ważne uderzenie, i to z kolei w nich wlało zapał. Nagle zaczęli wierzyć naczelnemu wodzowi, no, różne stanowiska mieli wobec niego, ale wpływ Piłsudskiego, to wielu ludzi mówiło, również polityków, że jak się rozmawiało z Józefem Piłsudskim, to miał taki wpływ na rozmówcę, że nagle wszystko zaczynało być oczywiste. Tak, no, zgadzamy się, tak, oczywiście, tak należy zrobić. Potem dopiero następowała chwila refleksji, kiedy już Piłsudski poszedł i mówiono, jak ja tak się dałem podejść temu Piłsudskiemu, przecież ja jego linii politycznej nie podzielam. Jak to na mnie podziała?
1: Wrodzone talenty, jak widać. Natomiast patrząc jeszcze z całej takiej perspektywy już 15 sierpnia, wspominaliśmy o tym, jak ważna była religia, jak ważna była wiara. Przekaz 80% tych, którzy brali udział żołnierzy w Bitwie Warszawskiej, pochodziła ze wsi, gdzie kościół, często proboszczowie, mieli bardzo ważny wpływ na to, co było w umysłach, co było w sercach. Maryjne Święto, które też dziś również obchodzimy, 15 sierpnia, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, no jedno z najstarszych generalnie w ogóle świąt w kościele katolickim, tak naprawdę to wlewało też ducha walki do tym żołnierzom. Na ile można popatrzeć jeszcze troszkę militarnie, ponieważ pojawiały się takie zdania, że tak źle jest dowodzone Wojsko Polskie, że już tylko cud może de facto pomóc. Umniejszające generalicji, umniejszające Piłsudskiemu, umniejszające tym wszystkim, którzy trzymali nad tym pieczę, czy faktycznie stan był tak słaby Wojska Polskiego, że bez cudu tego, no nie militarnego, ale z góry nie dałoby rady wygrać tej bitwy?
2: Nie, ja tutaj mówiłem, to zdecydowanie jest przerysowany obraz i w relacjach z frontu był przerysowany i wielu historyków uległo tej narracji, ale jeżeli pochylimy się głębiej, sięgniemy do dowódców, którzy wybielali nawet swoje błędy tym, że wojsko nie chce walczyć, że wojsko się cofa, a sięgniemy do pamiętników oficerów niższych szczebli, tych, którzy z żołnierzem pracowali, to ukazuje się zupełnie inny żołnierz. Ten żołnierz, on nie był pobity, on się nie czuł pobity, on cofał się, był ogromnie śmiertelnie wręcz zmęczony. Walczył na froncie północnym, który szedł na Warszawę, sowiecki, ten front Tuchaczewskiego, tam była 2-3-krotna przewaga nieprzyjaciela. Tuchaczewski stosował zasadę, pisze o tym w pamiętniku, masowego natarcia na wybranych odcinkach frontu. To polegało na tym, że masy piechoty pojawiały się przed stanowiskami polskimi i tak długo atakowały, aż wreszcie je przerwały. Tuchaczewski mówił, nieważne są straty, u nas ludzi jest dużo, przejdziecie, tylko musicie non-stop atakować, oni w końcu pękną. On dokładnie to pisze.
1: W zapiskach nawet można znaleźć takie zdania, że żołnierze polscy idąc zasypiali ze zmęczenia. Tak, to jest niepojęte, żeby... Idąc, można spać idąc, tak? A tutaj takie są też przekazy z pamiętników.
2: Zasypiali i braci byli w zaopatrzeniu, bo jak front się cofał, nie było ciepłej strawy, nie było wody często.
1: Czasami
2: więc
1: nawet butów
2: to była
1: nie mieli.
2: Ludność cywilna dawała żołnierzom. To są ogromnie, to jak ja opowiadałem oficerom w 2000 roku, kiedy robiliśmy mapę Bitwy Warszawskiej, taką plastyczną, wielką w Okręgu Wojskowym Warszawskim, to oni nie wierzyli. Mówili, że dzisiaj zdolni do takiego wysiłku byliby tylko żołnierze oddziałów specjalnych. To samo dotyczyło kontrofensywy polskiej. Ten żołnierz poruszał się, mając 20 i więcej kilogramów na sobie, amunicji, broni i tak dalej, po 40-50 kilometrów dziennie, walcząc, nie idąc drogami asfaltowymi, tylko lasem, polem. Wysiłek fizyczny był nieprawdopodobny. On wysiłkiem fizycznym żołnierz polski pokonał żołnierza Armii Czerwonej. To Rosjanie padali, znani z tej wytrzymałości, a ten żołnierz to wytrzymał. Lord d'Albenon pisze, jest taki fragment w jego relacji. To jest nie do uwierzenia, co się tutaj dzieje. Polacy, głodni i bosi często przebiegają wielkie przestrzenie w tempie, o którym nie śniło się nawet armiom zachodnim. On był zafascynowany. To samo de Gaulle, przyszły prezydent Francji, mówił, nasi wspaniali Polacy, jak oni walczą, jak oni idą. Mówię, ten żołnierz nie czuł się pokonany. On potrzebował chwili odpoczynku, choćby jednego, dwóch dni. I to dała Warszawa, bo tutaj mógł odpocząć, i dała ta koncentracja nad Wieprzem. A potem jak ruszono, no to ruszono w ogromnym tempie. Jak patrzymy na mapę, kiedy zaczyna się ofensywa nad Wieprzem, jak daleko jest do granicy Prus. I to nie była prosta droga, tylko to wszystko szło krętymi drogami polnymi, leśnymi. W ciągu 10 dni jest już pod granicą Litwy i pod granicą pruską. To jest tempo marszu oddziałów zmotoryzowanych z II wojny światowej.
1: Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Profesor Janusz Odziemkowski jest naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.

0: Nowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio profesor Janusz Odziemkowski. Rozmawiamy dzisiaj w dniu Święta Wojska Polskiego o Bitwie Warszawskiej 1920 roku, ale również o święcie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i o tym znaczeniu wiary, religii, również tej wymownej daty, kiedy dokonała się zwycięska bitwa 15 sierpnia. Jak bardzo można i czy można w ogóle łączyć z jednej strony opatrznościowe działanie, jeżeli chodzi o nasze Wojsko Polskie walczące w 1920 roku, z takim cudem stricte wojskowym, militarnym? I czy to w ogóle można połączyć?
2: Zawsze do zwycięstwa jest potrzebna wiara, że się uda zwyciężyć. Myśmy powstanie listopadowe przegrali nie na polu bitwy, ale w głowach dowódców, którzy nie wierzyli w zwycięstwo. Wojnę w obronie Konstytucji 3 maja przegraliśmy nie na polu bitwy, ale w głowie króla, który uznał, że sytuacja jest beznadziejna. Więc wiara jest, w zwycięstwo jest ogromnie potrzebna. Żołnierz bez wiary walczy miękko, cofa się, nie wierzy w zwycięstwo. No to jak sami nie wierzymy w swój sukces zawodowy, Jaciś, to jak nam ta praca zawodowa idzie? Każdy może to przećwiczyć na własnych przykładach. Czy wierzył? Jeżeli wierzył i poszedł, to najczęściej coś uzyskał z tego. Jeżeli nie wierzył i od razu podchodzi do tego, że nie, to mi się nie uda, no to nigdy to. To jest zwiastun klęski. Poza tym, nie możemy patrzeć na Bitwę Warszawską jako na wysublimowany z historii Polski takie zdarzenie nie związane wieloma nićmi z ostatnimi 150 latami niewoli polskiej. Tego, gdzie wiara była jednocześnie nośnikiem narodowości, pozwalała przetrwać. Po drugie, gdzie odwoływano się do tej wiary i pomocy Bożej w walce o Polskę, było zawsze ważne dla również oficera, na przykład, który łamał przysięgę złożoną głowie koronowanej carowi w roku 1830. Dla żołnierza, który szedł walczyć ze wsi, prawda, bo to głównie był ten żołnierz, do wojska, o Polskę, której nie znał dokładnie. Czy Kościół wspiera tą walkę? Czy kapłan pobłogosławi? Czy biskupi to w swoich odezwach do ludzi potwierdzą? Dlatego tak ważne, to już mówiliśmy, było to wsparcie moralne, etyczne, które nadawał Kościół. Zawsze proszę pamiętać, przy żołnierzu polskim w wieku XIX, przy powstańcu, stał kapelan. Bez kapelana nie wyobrażano sobie walki.
1: Chociażby ksiądz Skorupko.
2: Kiedy legiony Dąbrowskiego powstawały we Włoszech, Francuzi się dziwili. Po co wam, Polacy, duszpasterze? Przecież to jest armia rewolucyjna.
1: Idziemy walczyć, tak, a nie modlić się.
2: A legiony polskie były jedyną formacją, gdzie ten duszpasterz był i miał wiele do powiedzenia. Bo ten duszpasterz nie tylko, że udzielał pociechy religijnej, to jest oczywiste, ale legitymizował walkę powagą Kościoła. A zwłaszcza w naszej sytuacji, gdzie nie było państwa w wieku XIX, nie było się na czym oprzeć. Legitymizacja Kościoła tej walki była niezwykle ważna. I nigdy nie zdarzyło się, aby biskupi polscy wystąpili przeciwko powstaniu. Jest tak piękny przykład biskupa Fijałkowskiego, arcybiskupa w Warszawie. Tak krótko przed powstaniem styczniowym umiera. Na łożu śmierci zbierają się kapłani, żeby pożegnać swojego pasterza. Taki był zwyczaj. On na łożu śmierci leżąc mówi tak: nie udzielę wam swojego błogosławieństwa, jeżeli nie przysięgniecie mi tu i teraz, że będziecie zawsze z narodem. Naród poszedł walczyć, kapłan poszedł walczyć. Arcybiskup Feliński napisał coś takiego, że historia Kościoła i wiary tak splotła się z historią narodu, z tą historią polityczną, że to może było szkodliwe dla Kościoła, ale jest to tak splecione, że rozplatanie tego teraz byłoby ze szkodą i dla narodu, i dla Kościoła. No i rola Marii, jeszcze też dodajmy, śluby lwowskie Jana Kazimierza, zawieszenie Polski Najświętszej Marii Pannie, wreszcie koronacja 1717 rok, koronami obrazu na Jasnej Górze, czyli najświętszej

0: Maria Panna królową korony Polski. Wprowadzenie święta królowej korony Polski przez Piusa X na prośbę biskupów polskich. To było w czasie zaborów jeszcze. Powstało święto Matki Bożej Królowej Korony Polski. To było tak jak uderzenie w twarz zaborcy. A to było jednocześnie potwierdzeniem tego, że możemy liczyć na opiekę Matki Bożej dla każdego wierzącego człowieka. Jeżeli szedł walczyć, to takie wsparcie Matki Bożej było dla niego niesłychanie ważne. Są piękne przykłady takiej spontanicznej religijności wojska. Jeden przytoczę Państwu. Kończy się wojna polsko-sowiecka. Polacy mają szturmować Korosteń. Ważny taki węzeł komunikacyjny i zaopatrzeniowy Armii Czerwonej. Ułani są rozrzuceni, spieszyli się cała dywizja kawalerii do walki. Oficerowie mają dać sygnał do natarcia. Jest noc, widać już te pozycje bolszewickie. I co nagle robią ułani? Spontanicznie. Wszyscy klękają i odmawiają litanię Matki Bożej. I potem za broń i pięknie walczą. Spontaniczny odruch żołnierza, wojska. Najpierw się pomodlimy, a potem w imię, ze wsparciem Pana Boga, Matki Najświętszej, pójdziemy i zwyciężymy. Więc tego tak dzisiaj nie potrafimy przeżywać, bo jest inny świat trochę.
1: No jest inny świat, aczkolwiek dziś na Jasnej Górze też wielkie uroczystości. Kilkaset tysięcy pielgrzymów przybyło do tronu jasnogórskiej Pani. Każdego roku w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a rocznie to kilka milionów wręcz, i to nie tylko z Polski, ale i ze świata, przybywa na Jasną Górę. Bardzo często u nas takie momenty najważniejsze splatały się z momentami kościelnymi, ze świętami kościelnymi i chyba trudno to rozdzielić, jak pan profesor powiedział. Trudno rozplatać to. Rozplatanie, nie wiem, czy w ogóle byłoby konieczne i potrzebne.
0: Na pewno sztuczne rozplatanie to nie jest absolutnie nigdy możliwe. Jakieś nakazy to odwrotnie działają. Ale patrząc na to jakby z perspektywy pewnej. Marx napisał kiedyś, że religia jest opium dla ludu. Ale napisał to w jakim sensie? Że religia jest w jego rozumieniu lekarstwem na to, że ludzie czują się zagubieni, przytłoczeni i szukają takiego remedium, właśnie jak wtedy mówiono, opium szukają dla złagodzenia swego bólu, swoich rozterek, i dlatego religia tak ludzi trzyma. Jeżeli chcemy walczyć o zmianę świata tak naprawdę, to musimy walczyć o zniszczenie religii, tak Marx mówił.
1: No i cała ta walka trwała.
0: Tak. Ale jeżeli dzisiaj spojrzymy na to, ileż jest dzisiaj zagrożeń, ileż wielu ludzi się czuje zagrożonych nie tyle nawet militarnie, ale tymi szybkimi zmianami, zmianą w ogóle świata jako jakiegoś świata, jakiegoś innego zupełnie, jak wielu ludzi nie przystosowuje się do tych zmian szybko zachodzących, tej technizacji, jak czują się zagubieni.
1: Globalna wioska, tak? Oczywiście. Łączymy się z ludźmi na całym świecie w ułamku sekundy.
0: Jakże ona jest zróżnicowana, to też budzi takie odruchy, zagubienia. Więc jeśli patrzymy od tej strony na współczesność, to nawet przyjmując tą marksistowską wykładnię religii, to religia ma nadal głęboki sens, bo pozwala jakby wdziać jakiś pancerz przeciwko tym zagrożeniom. I poczucie, że ktoś jednak się nami opiekuje, że nie idzie to ślepo gdzieś w jakimś kierunku niekontrolowanym. To pomaga wielu ludziom zachować spokój. Gdyby tego nie było, wielu by się więcej ludzi gubiło w tym wszystkim.
1: Jak dziś opowiadać historię młodym ludziom, kolejnym pokoleniom, żeby z jednej strony pokazywać sens, głębię, zrozumienie tamtych czasów, które dla nas są już totalnie odległe często. 106 lat temu Bitwa Warszawska miała miejsce, więc możemy sobie to wyczytać z książek historycznych przede wszystkim, bądź ewentualnie porozmawiać na ten temat. Jak opowiadać, żeby też pokazywać ten świat wartości, który wtedy istniał? Czy to jest trudność? Czy jak do młodego człowieka trafić z tym przekazem? Właśnie w tym globalnym świecie, w tym pędzącym.
0: No cóż, jedni się rodzą nauczycielami, inni nie. To znaczy, ja wiem, sam się uczyłem różnych teorii nauczania jeszcze na studiach, bo mogłem pełnić funkcję nauczyciela. Przecież wielu historyków nauczało w szkole. ale nabrałem wtedy przekonania, kiedy różne socjologiczne takie podejścia mi tłumaczono, inne psychologiczne, no wszystko jest niewątpliwie ważne, ale jeżeli człowiek sam nie będzie tego czuł i nie będzie umiał o tym mówić, to żadna nauka mu w tym nie pomoże. To tak jak artysta, można skończyć szkołę sztuk pięknych i malować tak, że nikt tego nie będzie kupować. Będą to jakieś rzeczy. Powstał malarz i zniknął malarz i nikt nie wie, że był nawet. A są tacy, którzy nie kończą, a pięknie malują, bo mają sobie tą iskrę, ten talent do przekazania czegoś jako malarze, inni jako poeci, a jeszcze inni jako nauczyciele. Czyli przede wszystkim dobór tych ludzi, którzy mają nauczać, albo nawet spontanicznie, bo przecież nie wszyscy muszą być nauczycielami w szkole, ale żeby wykorzystywali ten swój dar do przekazywania wiedzy, do przekazywania pewnego światopoglądu. To jest podstawa. To jest podstawa, żeby trafić do umysłów tych, które jeszcze nie są, jakby nie mają tej wiedzy. A poza tym, tak to jest i dzisiaj to obserwujemy powoli, że kiedy pojawia się zagrożenie rzeczywiste, to nagle odkrywamy w sobie te pokłady, które gdzieś tam tkwią przekazów pokoleniowych, bo my przecież nie wyrastamy na surowej glebie. Na nas oddziałują nasi rodzice, nasi dziadkowie, przekazy nawet odleglejszych pokoleń. I to w sobie gdzieś trzymamy. Skąd się wzięły dzisiaj taki wysyp, powiedzmy, zainteresowania nagle służbą wojskową, grupy rekonstrukcyjne, klasy wojskowe, no bo jest poczucie zagrożenia. Nagle budzimy się w świecie, gdzie nic nie jest powiedziane, że my przetrwamy kolejne 20 lat jako państwo, bo zagrożenia są ogromne i wtedy nagle odzywają się w nas te uczucia inne. Tkwi to w nas, jestem głęboko przekonany, tak jak tkwiło w tym społeczeństwie roku 20, kiedy pojawiło się to zagrożenie, spory polityczne poszły w kąt i broniliśmy wspólnie tej naszej ojczyzny.
1: Ja bardzo dziękuję za przypomnienie tej historii, tamtych momentów. Państwu życzymy pięknego świętowania tego dnia cudu nad Wisłą, uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, święta Wojska Polskiego. Naszym gościem był profesor Janusz Odziemkowski. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
0: Dziękuję państwu.
1: I kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
2: Rozmowa na plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Prezentacja najnowszego sprzętu wojskowego w Warszawie i Gdyni, uroczystości Święta Wojska Polskiego. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji, ucierpiały 4 osoby. Uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papież odprawił mszę świętą w Castel Gandolfo. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Warszawie trwa największa defilada wojskowa w historii. Bierze w niej udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn. To m.in. najnowocześniejszy sprzęt, borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot. W trakcie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył 21 nominacji generalskich. Tymczasem na trasie defilady ustawiły się tłumy. Na miejscu jest też nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Na co czekamy najbardziej tutaj?
3: FH-50, mój brat leci. Będzie na co patrzeć.
4: Ja też czekam na szwagra brata.
2: A ty na co czekasz?
5: Na co?
1: Defilada organizowana jest z okazji Święta Wojska Polskiego, które zostało ustanowione 15 sierpnia w związku z rocznicą zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Tymczasem na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się defilada morska, w której bierze udział ponad 20 jednostek. W uroczystościach bierze udział m.in. premier Donald Tusk, który podkreślał tam znaczenie polskiej armii na scenie międzynarodowej.
6: Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
1: Premier zaznaczył, że jeśli chcemy uniknąć wojny, Polska musi być dobrze przygotowana, rzeczywiście niepodległa i suwerenna. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informację przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o stanie naszych obywateli?
7: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
8: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
7: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu Omisz.
9: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
7: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
1: To był Michał Skolimowski. Dziś 15 sierpnia uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Leon XIV odprawił mszę świętą w Castel Gandolfo. W kazaniu wskazywał, że miłość jest najpiękniejszą ozdobą człowieka.
10: Papież powiedział, że hedonizm i konsumpcjonizm zmuszają nas do rewizji kanonów piękna, co powoduje, że marnujemy cenne siły na to, co naprawdę nie ma znaczenia.
11: La nostra vera bellezza.
10: Nasze prawdziwe piękno nie polega na ukrywaniu oznak upływającego czasu, lecz na tym, by także na naszym ciele były wyryte znaki miłości, która nigdy nie ustaje.
11: Che non ha fine.
10: Dodał, że twarze naznaczone upływem lat i cierpieniem potrafią promieniować pokojem i życzliwością. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Katarzyna Zdziebło, wicemistrzynią Europy. Kolejny medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Polka zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu. Pokonała go w 3 godziny 19 minut i 50 sekund. To nowy rekord Polski. Łącznie Polska zdobyła do tej pory 4 medale, 3 srebrne i 1 brązowy. A dziś kolejne szanse. W finale na 400 metrów pobiegnie Natalia Bukowiecka, a o medal w skoku wzwyż powalczy Maria Żodzik.

0: człowiek z bliska. Drodzy Państwo, co do zasady na wakacjach, ale skoro na wakacjach, no to nie może nie zwiedzać. Małgorzata Świtała wita serdecznie, kłania się nisko tradycyjnie i wcale nie wieczorową porą, bo będziemy świętować. A skoro jest 15 sierpnia, no to gdzie ja mogę być? No tak. Jedna odpowiedź brzmi w Częstochowie, ale nie tym razem. Tym razem jestem w Osowie i to nie sama, z kierownikiem Muzeum Bitwy Warszawskiej, Marcin Ołtak. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Proszę potwierdzić, żeby nie było, że oszukuję.
1: Potwierdzam, jesteśmy w Osowie, wieje wiatr, są jacyś rowerzyści dookoła.
0: Ptaki śpiewają, samochód przejeżdża, czyli tak, wszystko absolutnie się zgadza. Być może trochę słychać ten taki pogłos, ale to wszystko dlatego, że stoimy przed wejściem do Muzeum Bitwy Warszawskiej roku 1920. To jakby ktoś zapomniał, jest napisane dokładnie nad drzwiami. Wejście takie, że mnie tam by się zmieściło zbyt wiele. Konstrukcja potężna, monumentalna i właściwie każdy, kto był, to pierwsze, co opisuje w internecie, w mediach społecznościowych, to mówi: o matko, ależ to ogromne.
1: To prawda, ten teren jest posadowiony na niezwykłym, sztucznym wzgórzu, nasypie 17-metrowym pomiędzy dwiema rzekami, strugami właściwie lokalnymi, długą i czarną strugą. I jest to dookoła 5,5 hektara terenu. A na tym nasypie mamy alejki, aleje zwycięstwa. Teren jest okalany dwoma masztami 70-metrowymi. Właśnie za chwilę będzie wymiana masztu zarówno wschodniego, proporcja na maszcie, zarówno na wschodnim, jak i zachodnim maszcie. No i budynek. Budynek jest centrum tego całego założenia. 40 tysięcy metrów sześciennych. A w nim pomieszczenia biurowe, kino na dole, najprawdziwsze, sklepik, kawiarnia, to będzie już za chwilę, choć taki tymczasowy sklepik już jest. No i wystawa stała ponad 1000 metrów kwadratowych i w niej blisko 300 zabytków, ale też replik, multimediów. Właśnie dla Państwa, dla zwiedzających Muzeum Bitwy Warszawskiej.
0: My się widzimy akurat chwilę przed rocznicą, również rocznicą powstania muzeum, nie tylko rocznicą Bitwy Warszawskiej. To, co można zobaczyć też przy wejściu, oprócz tych masztów, które rzucają się też w oczy, to miejscowości i daty. Chorzele 23 sierpnia, Białystok 22, Frankopol 19, Kolno 25 i za każdym tym miejscem, za każdą tą datą stoi historia. Jeżeli w tle Państwo usłyszą dźwięk krótkofalówki, to proszę się absolutnie nie zdziwić. Teren jest tak potężny, że ciężko by było nawet krzyknąć do kogoś, w związku z tym to jest taki wewnętrzny system chyba najszybszej komunikacji.
1: Tak, to prawda. To jest tak, że szybciej porozumiemy się między sobą tutaj w zespole Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Szybciej porozumiemy się krótkofalówką niż telefonami, które są zawodne i zasięg jest bardziej zawodny niż krótkofalowy. Jeżeli chodzi o to, co pani zauważyła na początku wypowiedzi, to są ściany memorialne. Ściany memorialne, na których mamy miejscowości. I to są miejscowości, gdzie działy się bitwy i boje Bitwy Warszawskiej. Bo Bitwa Warszawska trwała kilka dni i rozgrywała się na 40 tysiącach kilometrów kwadratowych. To jest obszar Beneluxu. Osów, tu gdzie jesteśmy, gdzie był bój pod Ossowem 14 sierpnia, bardzo krwawy, to jest tylko jeden z jej epizodów. Ale jakże epizod symboliczny.
0: To w takim razie proszę jeszcze się przyznać, a pan jest skąd?
1: Ja jestem ze Stryjek. Stuosobowa miejscowość w gminie Tłuszcz, czyli 20 kilometrów stąd na wschód. Jestem uczestnikiem uroczystości lokalnych, osowskich, wołomińskich, radzymińskich, tłuszczańskich, jadowskich, lokalnych uroczystości poświęconych bohaterom Bitwy Warszawskiej już pewnie jakieś 20 kilka lat. Dzisiaj mogę być organizatorem tych już nie tylko lokalnych, ale również na skalę ogólnopolską wydarzeń.
0: No to jest najlepszy moment, drodzy Państwo, skoro my 15 słyszymy się w radiu, żeby zanotować, że 16 to jest ten najlepszy dzień, kiedy można przyjść i zobaczyć, a co? A to od tego zaczniemy następną część naszego spotkania.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Kastorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: zwroty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Jesteśmy. Jesteśmy wewnątrz, jesteśmy w środku. Pewnie słychać troszeczkę zmianę okoliczności, mniej wiatru, więcej efektów specjalnych. To może nie ja, to może niech pan kierownik się wypowie. Co my tutaj widzimy? Co nas wita po przekroczeniu drzwi?
1: Po przekroczeniu drzwi wita nas wielki hol główny. To jest przestrzeń, można powiedzieć, wyłączona z wystawy. Tutaj każdy może wejść zupełnie za darmo, podobnie jak do kawiarni, która się buduje po prawej stronie. Sklepik jest również po prawej z kasą. No więc tutaj jest hol z majestatycznymi schodami, miejsce różnych wydarzeń, koncertów. Po trzech stronach, na wprost i po lewej, i po prawej, mamy trzy gigantyczne, wielkie ekrany. Prezentują one treści z kronik, archiwalne treści wyjątkowe, unikalne z lat 1914-1921. Pierwsza wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka, Bitwa Warszawska. Są tutaj wyświetlane bohaterowie wydarzeń i z jednej, i z drugiej.
0: I antybohaterowie z naszej perspektywy.
1: Tak, no to z naszej perspektywy właściwie tu są nie tylko bohaterowie tacy jak Józef Piłsudski, generał Józef Haller, Jan Kowalewski, ale też antybohaterowie. Widzieliśmy Lenina, widzieliśmy Trockiego, czyli tych, którzy stali na czele tego imperium zła.
0: I to oni zakrzyknęli Marsz na Warszawę, bo tutaj też pojawiają się sformułowania, które pewnie gdzieś tam mogły umknąć, chociażby w podstawówce w trakcie lekcji historii, a może w liceum. To, co się kojarzy z kolorami Rosji. Biała Rosja i Czerwona Rosja, i wcale tutaj nie chodzi o Białoruś, wcale nie chodzi o tereny geograficzne, chociaż mogłoby chodzić, tylko tutaj chodzi o to, co stało się w trakcie i po wojnie w Rosji, i chodzi o te siły, które niestety przejęły panowanie w Rosji na 70 lat. Zresztą my dostaliśmy takim rykoszetem, że długo też musieliśmy o nich pamiętać. Zresztą wchodzimy do sali, która swoją czerwienią bije po oczach.
1: Tak, jesteśmy w pierwszej sali, preludium. Wchodzi się na nią z poziomu holu głównego. No i tutaj historia dzieje się dwutorowo, bo mamy rzeczywiście ta czerwień filarów, napierających, przekrzywionych na filary białe, które mamy po drugiej stronie, bo historia toczy się tutaj dwutorowo. Chcemy tu opisać, jak doszło do tej wielkiej bitwy. A więc z jednej strony opowiadamy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, tak, z punktu widzenia wojskowego. Towarzyszą nam również w gablotach niezwykłe zbiory, to są odznaki, odznaczenia wojskowe, różnego typu zabytki falerystyczne.
0: Ja przeczytam, co możemy tutaj zobaczyć. Państwo też oczywiście, zakładam, że wszyscy już gdzieś tam w planie mają odwiedziny w tym muzeum. Oznaka Stowarzyszenia Samarytanin Polski, 1914 rok, ale na przykład również znaczek upamiętniający setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, 1917 rok. Skąd te rzeczy tu przywędrowały?
1: Przywędrowały do nas przede wszystkim z Muzeum Wojska Polskiego, ale też samorządowej instytucji kultury Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej. Są to też zbiory, które przekazywali nam prywatni darczyńcy. I to jest, te kolekcje składają się na większość naszych zbiorów. Muzeum Wojska Polskiego, samorządowa instytucja kultury i prywatni darczyńcy. Więc historia dzieje się tu dwutorowo i mówi o odzyskaniu niepodległości przez Polskę, o rewolucji w Rosji. No najpierw pierwszej wojnie światowej, upokarzających klęskach, wreszcie wybuchu rewolucji, potem przewrotu bolszewickiego i krwawej wojnie domowej, a wreszcie wojnie z Polską, która doprowadziła do tej wielkiej ofensywy z czerwca na froncie rosyjskim południowym i na froncie zachodnim w lipcu. Na zachód Rosjanie parli, na Warszawę, ale nie tylko. Te wojska Tuchaczewskiego, które szły na Warszawę, miały iść dalej na zachód Europy. Te z kolei wojska frontu południowego Jego rowa miały iść przez Lwów i Kraków, przez Przełęcze Karpackie, na Węgry, Bałkany i dalej na południe Europy.
0: A jeżeli będą chcieli Państwo zobaczyć, jak to wyglądało, już nie ta część, o której my teraz opowiadamy, ale w ogóle bitwa, po prostu największa bitwa Bitwy Warszawskiej, to rekonstrukcja właśnie jutro, 16.
1: Tak, tak. Zapraszamy 16 sierpnia w Ossowie. W amfiteatrze, bowiem ten wielki nasyp, o którym mówiłem wcześniej, to muzeum wieńczy z tyłu amfiteatr na 3000 osób, więc w amfiteatrze o 14.30 odbędzie się gigantyczna rekonstrukcja na ponad 100 rekonstruktorów, kilkadziesiąt koni, kilka pojazdów pancernych i pojazdów z tamtej epoki, a więc konie, maszyny, ludzie, historyczne mundury, broń, pirotechnika, jakże wspaniała będzie wybuchowo.
0: Słychać fascynację w głosie. Będziemy do tego jeszcze wracać, będziemy o tym Państwu przypominać. Za chwilę się słyszymy ponownie.

0: pakujących tymi monumentalnymi schodami, o których wspominaliśmy. Wchodzimy teraz na górę i widzimy plakaty już zaraz przy schodach. Tylko własne wojsko obroni kraj i naród. Proszę bardzo, tu nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi o to, jak to powinno wyglądać. Co jeszcze przeczytamy? Co widzimy?
1: Widzimy, wchodząc na dalszą część wystawy po schodach, widzimy plakaty propagandowe, polskie i rosyjskie. Są obok siebie. Zarówno z jednej, po jednej stronie, jak po drugiej kładziono na to nacisk. No, mówimy jednak o czasach jeszcze przed powstaniem Polskiego Radia. Mówimy o czasach przed powstaniem telewizji młodzieży. Musimy przypominać, że przed powstaniem internetu.
0: Tak, to prawda.
1: Natomiast no, co było ważne? Prasa, propaganda właśnie w prasie i propaganda właśnie taka afiszowa. I teraz tak, te afisze, plakaty robili najwybitniejsi artyści i po jednej, i po drugiej stronie. Polacy pokazywali tutaj potrzebę jedności wobec zagrożenia. Tego, że cały naród musi się zjednoczyć przeciwko bolszewikom oraz zagrożenie, jakie płynie w związku z bolszewizmem. Tymczasem Rosjanie, internacjonaliści bolszewiccy przecież, pokazywali bardzo często...
0: To idzie za polskim panem.
1: Tak, nawiązywali do tego, że jeżeli Polska wygra, to wróci obszarnik, burżuj, że wróci ten biały, że wróci dawny reżim w Rosji. I jeszcze jedno, mimo że internacjonaliści to nawiązywali do uprzedzeń między Polską a Rosją wieloletnich, co zobaczymy, bo te plakaty są właściwie w wielu miejscach, nie
0: wygląda
1: tylko
0: jak
1: tu,
0: za głowę,
1: gdzie teraz jesteśmy. Tak, tak, no bo to taki negatywny autorytet, negatywny wygląd Polaka
0: z Sarmaty, tak, takiego, który po prostu
1: grubego, wąsatego, opiłego
0: rządzi
1: Sarmaty
0: i pokazuje palcem, co trzeba robić.
1: I to chcieli pokazać Rosjanie, upokarzając Polaków. Wchodzimy na teren, wchodzimy w miejsce, gdzie wita nas mapa tego, jak rozmieszczone były wojska 15 sierpnia.
0: Sytuacja z dnia 15 sierpnia 1920 roku rano, bitwa pod Warszawą, aż podejdę bliżej, wzrok już nie ten.
1: Proszę sobie wyobrazić, że...
0: To są też jednostki rozmieszczone, tak?
1: Tak, czerwony kolor to bolszewicy, czarny to Polacy. Proszę sobie wyobrazić, że od początków lipca, kiedy ruszył front znad rzeki Ałuty, Berezyny, to jest dzisiaj Berezyna, to jest dzisiaj północno-wschodnia Białoruś, kiedy ruszyły te sowieckie wojska Armii Czerwonej, no to spychały one Polaków, ten odwrót trwał przez kolejne dni. Prawdziwy cud, że nasze wojska się nie rozsypały. Także już w sierpniu, już miesiąc później zagrożona była Warszawa i jej istnieje. A jeżeli Warszawa, to zagrożona tym samym cała Polska i jej niepodległość, którą wywalczyliśmy tak wielkim nakładem sił zaledwie półtora roku wcześniej.
0: Z jednej strony Toruń, proszę sobie tak wyobrazić, gdzieś tam narysować mapę przed oczami. Poniżej Brześć Kujawski, przechodzimy w dół na południe do Łowicza, potem przez Skierniewice rysujemy linię do Grójca, Góry Kalwarii, Garwolina i wspinamy się do Siedlec, Sokołowa, Ostrowa. Ta północna część mapy to Przasnysz, Mława.
1: Zacznijmy od tego, że od Modlina po Górę Kalwarię rozciąga się przypominający pierścień, półpierścień, teren przedmościa Warszawy. I żeby odepchnąć bolszewików, muszą się spełnić trzy rzeczy. Po pierwsze, musi być obrona Warszawy na jej przedmościu. Po drugie, nie możemy dopuścić, aby bolszewicy wzorem Paskiewicza przeszli Warszawę na północ od niej, na przykład w rejonie Modlina lub Dolnej Wisły. I tak się mogło stać, większość sił bolszewickich Tuchaczewski pchnął właśnie na północ od Warszawy, więc tam piąta armia na linii w Kry i dalej musi bronić bohatersko.

0: Polski. No i trzeci warunek powodzenia całej operacji musi być kontruderzenie. Generał Rozwadowski przedstawił marszałkowi Piłsudskiemu dwie propozycje kontruderzenia. Z nadwieprza, tak szeroko na tyły przeciwnika, oraz bezpieczniejszy wariant z Garwolina. Francuzi, którzy pomagali nam, oficerowie doradzający, między innymi generał Weygand, oni proponowali to uderzenie z Garwolina. Piłsudski wybrał wariant bardziej ryzykowny, powodziło się.
1: Opowiemy o tym, drodzy Państwo, już za chwileczkę, za momencik, patrząc też na to, co za nami, bo jest z jednej strony mapa, z drugiej strony sprzęt. Sprzęt, na którym kompletnie się nie znam. My jesteśmy w muzeum w dniu, którym prace zakulisowe się toczą. Zatem, jeżeli gdzieś usłyszą Państwo w tle jakiś głos tych, którzy dbają o to, żeby Państwo mogli wystawę oglądać, no to tak to wygląda. Tak wygląda życie w Muzeum Bitwy Warszawskiej.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Pokaz siły polskiego wojska. W Warszawie trwa największa defilada w historii. Wypadek ultralekkiego samolotu w Łódzkiem. Jedna osoba jest ranna. Trębacze, puzoniści czy klarneciści. Od jutra spotkamy ich w Kaliszu. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Warszawie trwa defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy. Potem zaprezentowano jednostki sił powietrznych. Między innymi najnowszy nabytek sił powietrznych RP, czyli samoloty F-35.
2: Bardzo mi się podoba.
3: Robią wrażenie, przynajmniej te myśliwce.
4: Myśliwce, tak.
5: Bardzo się podoba. Pierwszy raz jestem w sumie.
4: A pani na co czeka?
5: Na czołgi.
6: I co, robi wrażenie?
5: Robi.
1: Przed rozpoczęciem lądowej części defilady przemawiał prezydent Karol Nawrocki, który podziękował żołnierzom za służbę i wezwał do jedności wokół bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.
7: Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
1: Tymczasem w Gdyni trwa defilada morska. Można podziwiać ponad 20 okrętów polskich i sojuszniczych. Groźny wypadek w województwie łódzkim. Ultralekki samolot rozbił się w lesie. To w Bobrownikach w gminie Nieborów. Maszyna spadła około 400 metrów od lądowiska w okolicach drogi krajowej nr 70.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania lotu na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
1: Relacjonuje Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Okoliczności wypadku wyjaśnia Państwowa Komisja Badań wypadków lotniczych. Kilkanaście lat czekania, a pociągów nadal nie ma. Pierwsze plany połączenia kolejowego lotniska Modlin pojawiły się przy jego otwarciu w 2012. Jednak przez wiele lat inwestycja napotykała różne problemy i ciągle się wydłużała. Wstępnym rozwiązaniem miały być autobusy z terminala do stacji PKP Modlin, które zostały do dziś. Jak rozwija się sytuacja teraz, o tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
9: W pierwszej połowie tego roku PKP PLK ogłosiło przetarg na roboty budowlane. Jak się okazało, mimo wielu chętnych wykonawców, wszystkie oferty były powyżej budżetu. Teraz władze województwa muszą zastanowić się, skąd wziąć pieniądze, aby znów nie zastopować inwestycji.
10: Czas najwyższy zakończyć tę inwestycję. Będziemy szli w kierunku rozstrzygnięcia. Przeanalizujemy tu możliwości budżetowe.
9: Mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Najtańsza oferta wykonawców przekracza budżet o 50 milionów złotych.
10: Pewnie będziemy musieli posiłkować kredytowaniem, czy to z banku, czy emisja obligacji.
9: Jeśli pieniądze się pojawią, nowa linia ma powstać do końca 2029 roku.
1: O czym informowała Małgorzata Zawada.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trębacze, puzoniści, klarneciści czy waltorniści zjadą do Kalisza. Jutro startuje letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, której tradycyjnie towarzyszyć będzie festiwal Roztrąbiony Kalisz.
11: Do Kalisza przyjeżdża co roku około 300 do 400 młodych adeptów sztuki, którzy codziennie ćwiczą na swoich instrumentach. Gramy w parku, przy fontannie noce i dnia i w różnych zakątkach miasta Kalisza będzie nas można usłyszeć.
1: Mówi organizatorka wydarzenia Małgorzata Kałużna. Festiwal potrwa do 21 sierpnia.

0: Jesteśmy w takim miejscu, w Muzeum Bitwy Warszawskiej, no, myślę, że z którego mój syn 5-letni absolutnie by nie chciał wyjść. Stałby przy każdym elemencie i pytał, a to. No to ja się najpierw nauczę, a potem będę mu opowiadać. A to, panie kierowniku, cóż to jest?
1: Tak, te rzeczy tutaj, te zabytki robią wrażenie, wielkie wrażenie. Po kolei. Mhm. Ten najmniejszy obiekt jest jakże ważny. Pani spojrzy na to zdjęcie nad. Tutaj jest jedna z...
0: Widać użycie.
1: Tak, widać użycie. To są walki w rejonie właśnie Radzymina, Ossowa na Przedmościu Warszawy. I żołnierze posługują się na tym zdjęciu właśnie takim ciężkim karabinem maszynowym Browning. Jego działanie przypominało im kopaczkę do ziemniaków, dlatego tak go nazwali, kopaczka do ziemniaków, ale gniazda takiej broni były szalenie ważne dla obrony. Ważna też była artyleria ciężka. Rosjanie przecież, no oni tak jakby setki kilometrów byli od swoich etnicznie terenów, w związku z czym nie podciągnęli wszystkich zasobów, które mieli. My zgromadziliśmy tutaj więcej i skuteczniej posługiwaliśmy się artylerią. A cóż to zacz? To jest moździerz austro-węgierski, wielka tutaj, prawda, maszyna, natomiast...
0: Nie można kręcić, nie
1: można, ale palce nie odrastają.
0: Nie dotykam, znaczy dotykam, ale nie kręcimy.
1: Pokręcili, nawet jest takie zabezpieczenie, mogłoby wciągnąć, prawda?
0: Oglądamy ten, i tyle.
1: Tym wielkim kołowrotkiem zębatym ustawiamy pion poziom, tak? Urządzenie było niecelne, ale w ten sposób na 600 metrów nawet można było te pociski...
0: Bo nie ma żadnego celownika, to jest na... Chybił trafił z mojej perspektywy.
1: No trzeba ustawić te pociski, wyrzucić nawet na 600 metrów. Można było, kręcąc właśnie tym, czym przed chwilą kręciliśmy. Debanche, wielka armata polowa. Francuzi używali jej podczas I wojny światowej, ale i wcześniej, bo to już jest to lata 70. XIX wieku, kiedy została zaprojektowana.
0: A jest potężna, jest ogromna.
1: Jest potężna i wypluwa wielkie pociski burzące nawet na kilkanaście kilometrów.
0: Koło jest wielkości niskiego człowieka, no.
1: No, jak koło, mówię, no, żeby tę armatę w jakiś sposób przetransportować, no to wielu ludzi, kilka koni. Dla anegdoty mogę powiedzieć, że wtaczaliśmy tę armatę siłą ludzkich mięśni. Kilkoro pracowników Muzeum Wojska Polskiego i ja. Pozdrawiam ich serdecznie za to, że wtedy mi w tym pomogli. Nie mógł tu wjechać żaden pojazd, żaden wózek, który to wstawi, więc myśmy to robili.
0: Czyli trzeba było zarejestrować to jako rekonstrukcję po prostu.
1: To była rekonstrukcja. Dużo tutaj wtedy, pamiętam, wpadało trudnych słów, więc nie nagrywaliśmy tego. To męska przygoda prawdziwa.
0: Można było bez dźwięku, bo mogło być to naprawdę spektakularne. Tu mamy coś mniejszego, zdecydowanie mniejszego, ale rozumiem, że połączenie tych dwóch poprzednich, bo to trochę moździerz, a trochę artyleria.
1: Armatka górska.
0: Aha. Górska?
1: Przepraszam, lekka armatka polowa. Natomiast tutaj mamy coś jeszcze większego. Jest to tak zwana armata prawosławna, putiłówka, produkowana w Petersburgu i przez dwie walczące strony używana. To jest armata polowa. Produkcji rosyjskiej.
0: Ale to też jest strasznie ciężkie, przecież to jest
1: ciężkie również i również wypływające pociski na kilka kilometrów. Natomiast ta lufa to jest niezwykła rzecz produkcji czechosłowackiej. Niewiele mieliśmy czechosłowackich armat czy w ogóle broni, bo Czesi wstrzymywali transporty pomocy dla polskiej armii. Nie byli naszymi sojusznikami, bośmy się pokłócili o Zaolzie i nie tylko. Natomiast jeszcze w 1919 roku dostarczyli nam haubice artylerii górskiej, produkowane w zakładach Skody w Pilźnie. I tutaj mamy właśnie taki element lufa tej haubicy, wzór 1916, kaliber 100 mm, również szalenie istotna rzecz.
0: Jeżeli komukolwiek brakuje wyobraźni do tego, jak to mogło zostać użyte, bo żyjemy w zupełnie innych czasach, w zupełnie czasach innej broni. W tej chwili wojny toczą się często bez ludzi, po prostu gdzieś w powietrzu dronami. Oczywiście ludzie sterują w odpowiednich miejscach tymi dronami, ale wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast za każdym takim eksponatem jest duże zdjęcie z czasów, kiedy ten sprzęt był używany. Zatem to jest o tyle łatwiejsze. No to teraz będzie niespodzianka. Też dla fanów motoryzacji. Nie tylko tego, co związane wyłącznie z wojskiem, chociaż muszę się jeszcze tutaj zatrzymać. Po drodze są takie małe rzeczy, małe, ale 18 rok, nawet 1907, bo to jest francuski granat ręczny, bo to jest niemiecki pistolet. No.
1: Zacząć należało było od tego, że Polska przecież wstała po 123 latach niewoli. Nie mieliśmy swojej produkcji amunicji, broni i tak dalej. Mieliśmy mundur polski wzór 1919, ale tego wszystkiego było mało, więc bez pomocy, bez sprzętu zagranicznego nie wygralibyśmy tej wojny. W ogóle polskie uzbrojenie czy polskie mundury wywodziły się z państw zaborczych, używano mundurów rosyjskich, niemieckich, austriackich od pierwszej wojny światowej. Później doszły jeszcze amerykańskie, brytyjskie, francuskie. Jeżeli chodzi o broń, to nawet mamy tutaj japoński karabin Arisaka, więc właściwie z całego świata te uzbrojenie do Polski dotarło.
0: I tu robimy przerwę, a tu powiemy już za chwilę, bo stoimy... No dobrze, nie, za chwilę. Słyszymy się za momencik. Spróbujemy do czegoś się dostać.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

0: może z tym wsiadaniem to trochę przesadziłam, jest 15 dzień sierpnia, jedyny taki wyjątkowy. A dlaczego jest taki wyjątkowy? Dlaczego to Święto Wojska Polskiego? O tym też będziemy dzisiaj mówić w Radiu Plus. Wyjątkowo w gościnnej trasie jesteśmy cały czas w Muzeum Bitwy Warszawskiej. No i stoję przed repliką samochodu pancernego. To jest Ford. To jest Ford FTB, chyba tak powinnam
1: tak, odczytać to tabliczki. Tak, można również powiedzieć samochód tańskiego, dlatego że na podwoziu amerykańskiego Forda T, to był niezwykły pojazd, bo Henry Ford wprowadził pierwszą maszynową produkcję, na taśmie produkcyjnej produkcję samochodów, co skróciło czas produkcji, co sprawiło, że ten samochód był tańszy, więcej produkowano i był bardziej dostępny dla szerszej ilości mieszkańców Ameryki, a więc zrewolucjonizował Ford przemysł samochodowy, a polski inżynier tański na podstawie podwozia tego samochodu zaprojektował pierwszy polski wóz pancerny. Użył do tego niemieckich płytokopowych wzór 1916 o grubości 6 do 8 mm i był to prawdziwy no, taran, nie do przejścia, nie do zatrzymania.
0: Użyty jak to strzymać głowę?
1: W zagonu podkowym. Chce pani wejść?
0: Chyba się obawiam.
1: A wie pani, że mieściło się tutaj dwóch mężczyzn?
0: W tym w środku, ja tutaj włożę głowę, będzie słychać, że włożyłam głowę. Widzę na pewno taki otwór, chyba po to, żeby celować, bo tu jest uzbrojenie na górze. Widzę też na pewno kierownicę. Czy to jest skrzynia biegów, to co jest obok?
1: Tak. Kieruje się dosyć trudno, bo jest jeden bieg i on jest jeden bieg, jeden pedał gazu do przodu, drugi bieg do przodu i drugi pedał gazu i jest trzeci pedał wsteczny i trzeci bieg wsteczny. Jeszcze trzeba zapłonem ręcznie kontrolować.
0: Jechał pan tym?
1: Tak, mam kluczyki do tego samochodu.
0: Naprawdę?
1: Znaczy nie jechałem, nie. Przyznaję uczciwie, że nie jechałem. Mam kluczyki do samochodu. Ten samochód ma silnik, otworzy go.
0: Jest też korbka z przodu, jak pani, na stary samochód przystało.
1: Więc jest silnik, najprawdziwszy, fordowski silnik zabytkowy. Widziałem, jak ten samochód jeździ. Mhm. Mam do niego kluczyki, natomiast uwaga, osobiście jechać nie jechałem.
0: Jest silnik, proszę bardzo, świecę. W razie czego, jakby trzeba
1: jest
0: było wymienić.
1: Jest samochodowy zapach.
0: Jest, wszystko jest na miejscu. To też można zobaczyć.
1: Proszę zobaczyć, jak oni dużo widzieli przez ten wizjer, co?
0: Ten wizjer jest taki, jeżeli jest zamknięty, to wygląda jak skrzynka na listy. Jeżeli jest otwarty, to mniej więcej jak w czołgu.
1: A jak pani opisze klimatyzację?
0: Chyba muszę zobaczyć. O, to już?
1: Tak.
0: To już jest klimatyzacja. No to świetnie, na pewno działa przy otwartej takiej półeczce.
1: Metalowej.
0: Metalowej, dokładnie. No tylko może być nieco głośno.
1: A światła cofania?
0: O, to wygląda jak latarnia. Naftowa. Latarnia taka używana przez górników. Tak. I to jest lampa naftowa, tak, w środku rzeczywiście. No ma kilka takich gadżetów, które... Zakładam, że można uznać nawet za nowoczesne. To miejsce w środku, ja cały czas...
1: Wszyscy się dziwią, że mieści się tutaj dwóch. Mieściło się tutaj dwóch ludzi, ale pamiętajmy o tym, że...
0: A, jeden tu z tyłu siada na tej skrzynce, drugi tu z przodu, no bo ktoś musi celować.
1: Ktoś kieruje, jedzie samochodem, ktoś celuje i karabinem maszynowym razi przeciwnika. Natomiast pamiętajmy o tym, że ci ludzie... To były inne warunki, inne jedzenie, bieda. Ci ludzie, były rejony Polski, na przykład dawnej Galicji, gdzie mężczyźni nie byli wyżsi niż 1,54 m, 1,58 m. I to były całkiem duże rejony po łacie kraju. Te najbiedniejsze powiaty, to żyło się tam zupełnie jak w wieku XIX. Polska była bardzo zróżnicowanym krajem. Bogate wieś śląska, czy czasami kaszubska, ale biedne Polesie, etc. Często żołnierze wspominali, że na przykład, że to po raz pierwszy służąc w wojsku widzieli coś takiego jak schody i nie potrafili po tym chodzić. Chodzili na czworakach. Ci z Polesia, z tych bagien, prawda, białoruskich. Więc takie było też zacofanie cywilizacyjne w niektórych krajach.
0: To jest spojrzenie zupełnie na inny świat kompletnie. Być może z takim backgroundem łatwiej będzie zmieścić tam dwie osoby w tymże samochodzie. Jesteśmy w ogóle w takim miejscu, w którym Można na dłużej zostać, to dużo dłużej, bo wyświetlane na specjalnych ekranach są tu raz, że fragmenty z przemarszu wojsk, dwa z narad, trzy z rozkazów. 16 sierpnia rusza polska kontrofensywa znad rzeki Wieprz, na przykład wcześniej dramatyczna decyzja Piłsudskiego 12 sierpnia 1920 roku składa premierowi Witosowi propozycje niestety nie do odrzucenia. I tu po kolei, krok po kroku, z tym dźwiękiem pilnej depeszy, który być może nad moją głową słychać, można przemierzać tę historię w zupełnie, naprawdę, w zupełnie innym świecie się znajdując, bo bez względu na to, co się myślało jeszcze przed samym wejściem, to jest taki moment, kiedy można już zupełnie cofnąć się w czasie i stać w tym 1920 roku. Wcześniej podglądając, jak wygląda broń, jak wyglądają rzeczy podręczne, menażki czy sprzęt, ale stajemy przy czymś, co zdobione, skóra, okute, a na tej teczce napis towarzyszowi Marchlewskiemu: robotnicy Białego Stoku. Cóż to takiego?
1: Tak, z pozoru zwykła teczka, początek XX wieku, skórzana, z metalowymi okuciami, ale napis towarzyszowi Marchlewskiemu: robotnicy Białego Stoku. W lipcu 1920 roku Julian Marchlewski, ten, który stał na czele Polrewkomu, ten, który posuwał się za zwyciężającymi wówczas wojskami sowieckimi, Armią Czerwoną, stał na czele tego polskiego komunistycznego rządu, który się nazywał Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Miała z Polski być kolejna Republika Sowiecka. Ten emblemat, niech pani
0: tak,
1: zerknie.
0: Sierp i młot.
1: I PSSR, czyli Polska Sowiecka Socjalistyczna Republika. To jedyny taki zabytek w muzeach Polski i świata. Zabytek, który pokazuje nam, co stałoby się z Polską, gdyby nie wielka, zwycięska Bitwa Warszawska.
0: I to dlatego przypominam, 15 sierpnia. 15 sierpnia dziś, a właśnie Muzeum Bitwy Warszawskiej odwiedzamy. Słyszymy się za moment, będziemy... a gdzie my będziemy? No to za chwilę wyjaśnię.

0: Gdzie my będziemy, gdzie my będziemy, gdzie my jesteśmy? Zapewne tam, gdzie Państwo jutro przyjadą, żeby pooglądać rekonstrukcję Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Drodzy Państwo, sprzęt za moment, ale najpierw co widzę?
1: Fotografię. Wielką fotografię, która przedstawia ochotników. W lipcu 1920 roku, w obliczu zbliżającego się frontu, w obliczu odwrotu polskich wojsk przed naporem bolszewików, powołano Armię Ochotniczą. Na jej czele stanął generał Józef Haller, czyli generał, który popularnością ustępował tylko Józefowi Piłsudskiemu. Dlaczego to muzeum, w którym dzisiaj jesteśmy, powstało w Ossowie? To tu bolszewicy dotarli najbliżej Warszawy. 14 sierpnia w obronie Warszawy stoczono tutaj krwawe walki. Ale kto stoczył? Oprócz regularnych sił Wojska Polskiego, 36, 33 Pułku Piechoty, innych oddziałów, przede wszystkim ochotnicy z 236 Ochotniczego Pułku Piechoty. A to byli, to była młodzież robotnicza, to byli studenci, to byli harcerze, a na czele stali nie tylko oficerowie. Oni poszli do boju wraz ze swym księdzem kapelanem, 28-letnim księdzem

0: Stanisław Matarewicz, przepraszam, Mieczysław Słowikowski. Mm-hmm, Stanisław Matarewicz był dowódcą, który poległ pod Ossowem na zawał serca w trakcie walk. Natomiast jego obowiązki przejął Mieczysław Słowikowski. I on żył do lat 80. w Londynie, pozostawił relacje, między innymi w Radio Wolna Europa. I on był obok Skorupki wtedy, kiedy to się działo. Otóż on myślał, że Skorupka potknął się, tak jak inni żołnierze potykali się w biegu o kępki trawy. Ale Skorupka nie wstał. To wyglądało zupełnie tak, jak przypadkowe potknięcie. Ksiądz dostał pociskiem karmazytowym w głowę. Jego ciało leżało następnie mniej więcej od godziny 8 do godziny 12, 13, zanim walka się skończyła, zanim je przeniesiono do domu Romana Orycha ze wsi Ossów. Leżał w ziemi, a ten teren był 7 razy. Przechodził z rąk do rąk 7 razy i żołnierze radzieccy okradli księdza, zegarek, pieniądze, które miał przy sobie, ale też przebijali magnetami jego ciało. Został przybity policzek, zostało przybite tułów i ta oryginalna stuła księdza, zroszona krwią, jest tutaj największą pamiątką. Relikwią wręcz. Obojętnie, czy ktoś, kto tu przychodzi, jest wierzący, czy nie. Czy jest to Polak, czy Ukrainiec, Białorusin, Japończyk, Amerykanin. Czy jest to polityk lewicy, czy prawicy. To ludzie się tutaj zatrzymują i patrzą na te zabytki w zadumie. Stuła zroszona krwią. Czapka Maciejówka księdza.
1: I legitymacja, dodam, księdza, kapelana,
0: Skorupki. To jest nadany mu po wojnie, tak. Order Virtuti Militari.
1: Virtuti Militari klasy piątej.
0: Pośmiertnie już nadany. No i pasyjka, którą miał przy sobie podczas swojej ostatniej mszy świętej w Ząbkach, kiedy przewidział zwycięstwo w dniu 15 sierpnia, w dniu, w którym jest również przecież świętem maryjnym, religijnym.
1: 15 sierpnia co do zasady w Radiu Plus, my właśnie na tym się koncentrowaliśmy, ale kiedy jak nie dziś, kiedy jak nie w takich chwilach wspomnieć o tym, co działo się być może całkiem innego państwa. Nie wiem, kto i gdzie nas teraz słucha. Być może ktoś w samochodzie przejeżdża przez te miejscowości, o których mówiliśmy na wstępie. Być może to będzie też pretekst do tego, żeby państwo mogli się zatrzymać i przyjechać tutaj i zobaczyć, jak to wygląda z bliska, jak byli ubrani, czym walczyli, jak wyglądali ci, którzy zdecydowali się rzucić wszystko i po prostu pójść. Zresztą wiele z tych plakatów, które mijaliśmy, tych plakatów propagandowych, to były te plakaty, które mówiły: rzuć wszystko, walcz, chwyć za broń. To obiecałam. To za moment opowiemy państwu nieco więcej o dość charakterystycznym modelu Renault.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

Radio Plus Warszawa. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Potężny sprzęt i tysiące żołnierzy. W Warszawie zakończyła się defilada wojskowa. Lotnisko w Katanii w końcu otwarte. Przez 8 dni było sparaliżowane przez pył wulkaniczny. Ma 55 metrów wysokości. W miejscowości Konotopie odsłonięto największą figurę Maryi w Europie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojskowa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego właśnie się zakończyła. Zaprezentowano jednostki sił powietrznych i lądowych, przede wszystkim najnowszy sprzęt, jak Borsuki, czołgi K2 czy wyrzutnie Patriot. W Warszawie o sile militarnej Polski mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj to jest 201 miliardów w tym roku. Prawie 5% PKB. Ostatnie dane z Sojuszu Północnoatlantyckiego pokazują, że Polska jest absolutnym liderem.
1: Z kolei w Gdyni zorganizowano paradę morską. W oficjalnych uroczystościach wziął udział premier Donald Tusk.
3: Parada morska i defilada w Warszawie to jest taki gwizd otwarty do naszych sąsiadów, do naszych sojuszników i do naszych wrogów. Jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko pracujemy, żeby Polska była bezpieczna.
1: Przypomnijmy, w defiladzie w Warszawie wzięło udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Za nami więc największa defilada wojskowa w historii. Wznawia działalność po 8 dniach paraliżu. Lotnisko w Katanii wraca do pracy. Przypomnijmy, zostało zamknięte z powodu aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego uniemożliwiającego lądowania i odloty. Teraz stopień alarmu obniżono z czerwonego do pomarańczowego. W ciągu 8 dni odwołanych zostało kilkaset lotów. Był to najpoważniejszy kryzys w ruchu lotniczym od 20 lat. Blokada oraz liczne opóźnienia dotknęły łącznie ponad 100 tysięcy pasażerów. Od początku kwietnia w Polsce utonęły już 164 osoby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Statystyki są gorsze niż rok temu, a w ciągu ostatnich godzin doszło do kolejnych tragedii. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Tylko minionej doby utonęły dwie osoby. Takie informacje przekazała Komenda Główna Policji. Statystyki pokazują, że do tragicznych wydarzeń dochodzi przede wszystkim nad stawami i jeziorami. Blisko 70% śmiertelnych wypadków wydarzyło się właśnie w tych miejscach. Niestety wśród osób, które straciły życie w wodzie tego lata, jest niepokojąco dużo dzieci. Od początku kwietnia utonęło 16 nieletnich.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W miejscowości Konotopie, leżącej w diecezji włocławskiej, odsłonięto dziś największą figurę Maryi w Europie. To 55-metrowa figura Matki Bożej Miłosierdzia.
5: Uroczystości poświęcenia przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wędkowski.
6: Tutaj w Konotopiu podnosimy oczy ku górze. Podnosimy oczy ku Maryi, która kieruje nas ku Bogu.
5: Hierarcha, wyjaśniając wezwanie Matka Boża Miłosierdzia, wskazał, że na terenie tej samej diecezji w Świnicach Warckich przyszła na świat święta Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia. Tam też została ochrzczona i przystąpiła do pierwszej komunii. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Dodajmy, że figura Maryi jest większa m.in. od słynnej figury Jezusa w Rio. Na wysokości ponad 15 metrów znajduje się taras widokowy.

0: model czołgu Renault. To o nim chcieliśmy przez chwilę opowiedzieć, to znaczy ja jak przeczytam, to będę wiedziała więcej. Rozumiem, że panie kierowniku, takie rzeczy to w małym palcu. Wraz z powracającą z Francji do ojczyzny armią polską generała Hallera przybyło do Polski wiele rodzajów nowoczesnego uzbrojenia. To jest coś, o czym też mówiliśmy, że czy mundury, czy wyposażenie, to tak niewiele było. No skąd miałyby być rzeczy polskie? Jak to były 123 lat, jak jeden nas nie było na mapie. I w tym 120 czołgów Renault. Ten był pierwszym czołgiem w dziejach, którego uzbrojenie zostało umieszczone w obrotowej wieży, czyli tu nastąpił ten przełom.
1: Tak, nastąpił przełom. Charakterystyczna obrotowa wieża miała albo lufę, albo karabin maszynowy. Charakterystyczna płoza, która pozwoliła na pokonywaniu okopów. Bardzo nowoczesny czołg, poruszał się 10 km na godzinę. Chodźmy do tyłu. Mhm. Niech wyobrazi sobie pani w tym przekroju silnik, który ciągle warkocze, jest głośno, spaliny, dym, no i dwóch żołnierzy, którzy są tutaj. Jeden kieruje pociągiem, jeden kieruje czołgiem, a drugi strzela.
0: To jest taki przekrój, jak tak. Przechodzą państwo z tyłu tego czołgu, ile z przodu widać blachę i wszystko to, jak to wyglądało na pierwszy rzut oka, o tyle z tyłu mają państwo rysunek dokładnie tego, co we wnętrzu i część wnętrza. Więcej miejsca niż w tamtym luksusowym samochodzie.
1: Tak, niech pani zerknie w wizjery.
0: Znowu skrzynka na listy, ale tym razem dokładnie. Tylko na ten najmniejszy.
1: Widział chyba więcej ten, który wychylił się tutaj z wieżyczki. Natomiast to nie jest jedyny duży obiekt w naszym muzeum, no bo prawdziwą chlubą tegoż muzeum jest replika, co prawda, ale wykonana tak, jakby wykonywano rzeczywiście tę maszynę ponad 100 lat temu. Jest to prawdziwy as przestworzy I wojny światowej. Produkcja francuska, samolot Spad-7C. W skali 1 do 1 i nosi barwy 19. Eskadry Myśliwskiej. Eskadry, która tu nad Radzyminem, Wołominem, Ossowem swoje samoloty wysyłała. Proszę zobaczyć. Drewniana właściwie maszyna. Jest obicie pewne żelazne silnika i okolice, ale drewno, skóra.
0: No, a kabina tak wyglądała? Czy ona była czymś jednak osnuta?
1: Tak wyglądała. I jeden pilot się tutaj mieścił. Jeden pilot, który często miał przy sobie broń krótką, bo kiedy samolot płonął albo zmierzał ku katastrofie, pilot mógł wybrać, czy chce skończyć ze sobą na własnych zasadach.
0: Tak wygląda historia i to przeniesiona prosto do budynku, prosto do muzeum. Śmigło jest tak blisko właściwie, że aż korci, żeby pokręcić, ale nie, na szczęście nie na tyle blisko. Zatem można i czołg zobaczyć, i czym strzelano, i czym latano. A tu zaraz w kolejnej części wchodzimy w tę część, której nigdy nie chcielibyśmy oglądać, a świat byłby lepszy, gdyby jej nie było. Chyba tak można to w sumie powiedzieć. Na szczęście przełamana czerwona gwiazda, która co symbolizuje? Co
1: triumf
0: tutaj będzie?
1: Triumf polskiej armii symbolizuje tutaj upadła czerwona gwiazda. A to, co widzimy, to trofea wojskowe. Polacy zdobyli wiele sztandarów w wojnie polsko-bolszewickiej, ale większość z nich, właściwie niemal wszystkie, w 1950 roku wróciły do kraju swojej szczęśliwości, do Moskwy. To, co widzimy, to repliki oprócz tej bandery, którą polska flotylla rzeczna zdobyła na flotylli przeciwnika pod Czarnobylem w kwietniu 1920 roku. Towarzyszą nam również broń długa, karabiny Mosin, tłoki pieczątne, odznaki, charakterystyczna czapka, budionówka oraz to, co teraz mamy przed sobą, czyli kurtka brytyjska. Co kurtka brytyjska robiła wśród bolszewików? Tutaj w Ossowie najważniejszym miejscem jest nie muzeum, tylko cmentarz poległych Polaków, cmentarz Orląt Warszawy, ale kilkaset metrów od tego cmentarza Orląt znajduje się grup naszych przeciwników, żołnierzy Armii Czerwonej. Badania archeologiczne w 2008 roku ujawniły wiele krzyżyków prawosławnych, to wciąż było niesowietyzowane, religijne w gruncie rzeczy społeczeństwo i chłopskie. elementy obuwia i tę kurtkę. Otóż pewnie ta kurtka pochodzi z ogołoconych zasobów białych, czyli tych przeciwników Armii Czerwonej w wojnie domowej. Brytyjczycy dostarczyli białym w wojnie domowej takie kurtki. To jest kurtka mundurowa brytyjska, jak powiedziałem, wzór 1907. Ciemne fragmenty to oryginał. Białe to naszycia. Robi wrażenie, prawda?
0: Oj tak, zdecydowanie tak. Mogą Państwo zobaczyć po prostu żywy fragment historii i od razu dowiedzieć się więcej, bo te eksponaty do tego zmuszają, do tego, żeby zatrzymać się, do tego, żeby pobiec z myślami gdzieś tam, na przykład prosto do naczelnika państwa. Czapka Maciejówka i płaszcz. To jest na wzór tego z 1917
1: roku. To jest oryginał.
0: To jest oryginał? To dlatego jest tak zabezpieczony. Ja już myślałam, że to jest odtworzony czyni. Można zobaczyć, można się też przymierzyć trochę, jakiego wzrostu, jakiego wymiaru był.
1: Tak, każdy zwraca uwagę na te wcięcie w talii i na...
0: Bardzo taliowane.
1: Tak, ale to jest trochę tak, że przez lata w Muzeum Wojska Polskiego, przez lata stalinizmu i komunizmu nie zawsze dobrze w odpowiednich warunkach trzymano ten zabytek i pod wpływem wilgoci on tak lekko się zmienił. Ale też trzeba powiedzieć, że Piłsudski, nosząc ten płaszcz, był już człowiekiem schorowanym. Umarł zbyt młodo, ale na pewno schorowany, od wielu lat chory.
0: Chwila przerwy do przemyślenia, do zaplanowania tego, kiedy Państwo tutaj przyjadą.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Po reklamie.

0: Nie uwierzą Państwo, gdzie jesteśmy. Absolutnie. Czy słychać strzały? To jest wszystko zgodnie z planem, bo będąc w Muzeum Bitwy Warszawskiej można wejść również do strzelnicy. To kierownik chwycił za broń i jeszcze trafia w butelki. Co tak, tu się dzieje?
1: Dobrze się bawię, prawda?
0: Prawda.
1: Jestem tutaj od roku, od powstania muzeum, więc bardzo dobrze strzelam.
0: Aż ja muszę chwycić za broń w takim razie.
1: Tak, zapraszam. Mamy tutaj dwie krótkie bronie, Mauser C96 i dwie
0: ciężkie.
1: Długie bronie,
0: ciężkie.
1: Mauser 98. Strzelamy w tym wypadku do puszek, butelek i worków. Zaraz będzie kolejna misja i naładują się...
0: Naładują się naboje
1: i będzie 30 chyba sekund czy 40. Tak, bo to jest replika, która oddaje również ciężar tej broni. Ale nie ma odrzutu, więc może pani to spokojnie
0: coś nie możesz
1: jedną
0: dodawać.
1: Ręką...
0: Oho, a teraz
1: może się pani oprzeć na... Teraz jesteśmy w wyimaginowanej miejscowości sprzed ponad 100 lat, drewniana zabudowa.
0: Jak słychać? O!
1: Trafiła pani.
0: Udało mi się jedną butelkę zestrzelić, ale to tyle. To nie jest wcale takie proste. Bardzo to nie jest proste. To może ja przestanę strzelać, bo i tak nie trafiam. Ale to też pokazuje kompletnie inny wymiar tego miejsca. Bo,
1: tak ludzie
0: jak mówiłam...
1: tutaj przychodzą któryś raz, nie tylko dla wystawy, albo przede wszystkim przychodzą czwarty raz, nie dla wystawy, tylko czwarty raz na strzelnicę z dziećmi w niedzielę.
0: Mauser? To?
1: Mauser 98, to jest ta długa broń, ten karabin.
0: Ogromna, naprawdę ogromna, nawet nie będę podnosić.
1: Mauser C96 to jest ta krótka broń.
0: Okej, okay. To jest takie pomieszczenie, w którym naprawdę można się poczuć jak na strzelnicy. Worki są ułożone na takiej długiej, czarnej ladzie. Można się oprzeć, żeby mieć pewniejszą rękę, postrzelać, spróbować, sprawdzić, zobaczyć, jak to tak naprawdę może działać. Ale jestem zaskoczona tego, co nie wiedziałam przed przyjściem, o ile przypominałam historię, bo to jest tak, że my trochę zapominamy o tym, co działo się w latach 20. Gdzieś tam przeskakujemy też w tych lekcjach historii. Najpierw zdobywamy niepodległość, a potem nagle kończą się lekcje, albo może jeszcze coś wspomnimy o II wojnie światowej i tyle. To jest kawał też trudnej historii, polsko-ukraińskiej trudnej historii.
1: Tak, to jest tak, że program nauczania, jestem nauczycielem szkół podstawowych i średnich, w związku z tym mogę tutaj się wypowiedzieć, myślę, jest zbyt przeładowany. I nauczyciele, chcąc jednocześnie uczyć, ale też realizować na przykład wycieczki czy inne zajęcia, często nie są w stanie dokończyć programu, więc często nie docierają, albo docierają gdzieś dopiero w czerwcu, kiedy wszyscy myślą o wakacjach, o tej bitwie warszawskiej. To było kluczowe wydarzenie. Wydarzenie, powiedziała pani, o historii polsko-ukraińskiej, w której te dwa narody na pewien czas się bardzo do siebie zbliżyły, sprzymierzyły.
0: I tak
1: Sojusz
0: jak
1: Petlury
0: my
1: i Piłsudskiego.
0: No właśnie, tak jak my chcieliśmy,
1: kluczowy.
0: Dążyliśmy do tego, żeby Ukraina stała się niepodległym państwem. Były gdzieś tam gwarancje, nie wiem na ile ostateczne, ale w każdym razie francuskie, że uznałaby takie państwo ukraińskie, ale z drugiej strony równie skutecznie niestety o Ukrainę, ale bolszewicką Ukrainę walczyła właśnie ta czerwona rosyjska część, która wygrała i to był spór, to była też wojna brzydkich chwytów.
1: Tak. No niestety przyszłość Ukrainy, przyszłość Białorusi też no była tutaj taka, że znalazły one się po jednej stronie w Polsce, po drugiej w Związku Sowieckim. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc międzynarodową, to spójrzmy na tę tablicę. Pomoc wojskowa jest tutaj od 9 krajów, zaopatrzenie również od kilku, pomoc humanitarna i wreszcie wsparcie polityczne, również 10 krajów jest tutaj wymienionych, takie kraje jak Francja
0: też
1: USA,
0: tutaj, tak.
1: Białoruś, oczywiście Białoruś w kontekście ochotników białoruskich, ale Łotwa.
0: No to co wydarzyło się w Rydze.
1: Węgry,
0: też.
1: Nawet kozacy dońscy, czy dezerterzy z Armii Czerwonej, a więc Rosjanie, USA, Dania, Węgry, wspomniane, Finlandia, Rumunia, Włochy. Bez tych krajów, bez ich pomocy międzynarodowej z ich strony nie byłoby polskiego zwycięstwa.
0: Na czym polega to, co stało się w tych dniach, o których mówimy? Ten 14, ten 15, ten 16 sierpnia. Na czym polegał geniusz Chwini, geniusz decyzji Piłsudskiego?
1: Wojnę wygrywa ten, kto popełni mniej błędów. A myśmy tych błędów popełnili zdecydowanie mniej. No i jeszcze jedno. Ta niezwykła mobilizacja polskiego społeczeństwa, ta determinacja, aby wygrać, aby obronić swoją ziemię i to, że główni polscy politycy zjednoczyli się na ten moment. Bolszewicka propaganda nie trafiała do Polaków, bolszewicy tego całkowicie nie rozumieli. Jak to chłopskie, biedne społeczeństwo, ani do chłopów, ani do robotników nie trafia propaganda? Ano dlatego, że polskim premierem rządu obrony narodowej był najprawdziwszy chłop od pługa, Wincenty Witos. Że wicepremierem był obrońca robotników i socjalista Daszyński. Że na czele polskiego państwa naczelnym wodzem był Józef Piłsudski, również o lewicowej przeszłości, również o przekonaniach lewicowych. W związku z tym to niezwykłe pojednanie narodowe, ten determinizm sprawił, że zwyciężyliśmy.
0: Spotkałam się też z taką opinią, że wojskowo wygraliśmy, ale politycznie można było tego momentu ugrać więcej, ale od tych dywagacji na temat cudu nad Wisłą zaczniemy ostatnią część naszego spotkania.

0: to określenie przyszło później.
1: Nie, wcześniej.
0: Jak?
1: Otóż 14 sierpnia, w przeddzień właściwie tego cudu, Stanisław Stroński, polityk narodowy, napisał artykuł do Rzeczpospolitej o cud Wisły. Bowiem był już jedna bitwa, która była nazwana cudem od rzeki nazwanej. Cud Marny, to trochę w języku polskim źle brzmi, dlatego mówimy cud nad Marną. Mhm. To francuska bitwa, wielka bitwa I wojny światowej, gdzie Francuzi obronili się przed Niemcami. Budowano analogię między jedną a drugą bitwą, tak samo chciano i rzeczywiście uczyniono, że wybroniliśmy się. Potem to sformułowanie cud nad Wisłą miało taki wymiar dla niektórych lekceważący w stronę Piłsudskiego, dla innych z kolei wprost bardzo taki religijny, bo rzeczywiście uważano i są relacje, czy to od jeńców bolszewickich i nawet polskie relacje, że objawiła się w rejonie działania 5. Armii Matka Boża Zwycięska na obrazie. Nie jest mi dane sądzić, czy te objawienia były prawdziwe, ale bez przychylności, opatrzności byśmy chyba tej bitwy nie wygrali. To, co chcę pani pokazać tutaj, to wielki Magic Wall, tablica, w której znajduje się właściwie wszystko to, dokumenty, fotografie, które nie zmieściły się na wystawie stałej. To jest
0: tablica interaktywna.
1: Tak, znajdujemy się w ostatniej części wystawy. I pokazujemy tutaj pamięć o Ossowie. Bo mimo lat komunizmu, mimo tego, że tutaj cmentarz poległych był zablokowany przez powiększenie poligonu, nie można było oddawać czci i chwały bohaterom pod karą, pod groźbą nawet strzelania. Mimo wszystko lokalna młodzież na czele z księżmi z parafii Kobyłka, to tam, gdzie jest ta wielka, wspaniała, barokowa świątynia, zabytek klasy zero. Wikariusze, tacy jak ksiądz żyjący jeszcze, ksiądz Stefaniuk w latach 60., w latach 70., czy ksiądz Gietruga na czele z proboszczem, księdzem kanonikiem Konowrockim, który dostał to polecenie od prymasa Wyszyńskiego, dbali o pamięć o Ossowie. Organizowali grupy młodzieży, które nielegalnie wkraczały na teren cmentarza i poddawali renowacji kaplicę zniszczoną wówczas, budowali drewniane krzyże na cmentarzu.
0: To, co możemy tutaj zobaczyć, to już są zdjęcia z 95 roku z prezydentem Lechem Wałęsą. Ale
1: tak, natomiast są też zdjęcia i zaraz pokażę właśnie tych tutaj. O. To są właśnie ci młodzi ludzie, to są wręcz dzieci. Ci panowie, którzy stoją na czele, to są wtedy po 18-19 lat, dzisiaj ponad 70. I co ciekawe, oni w latach 80. zaangażowali się mocno w Solidarność, a w latach 80., pod koniec 90., kiedy powstawał polski samorząd, stali się radnymi, burmistrzami, wójtami, starostami. I to oni kultywowali tę pamięć. Cieszę się, że też symbolicznie, powiem górnolotnie może, ale jakąś tam pałeczkę przejąłem od nich i dzisiaj pamiętamy o Ossowie w skali całego kraju, bo jest to centrum pamięci o wielkiej zwycięskiej bitwie warszawskiej.
0: Święto Wojska Polskiego, czy mógł być inny dzień niż 15 sierpnia?
1: Pewnie mógłby, dlatego że komuniści skasowali to wydarzenie jako tę rocznicę, jako święto Wojska Polskiego, ale dla każdego zdrowo myślącego Polaka tak na pewno nie jest. 15 sierpnia jest dla nas kluczowy.
0: My jesteśmy w tej ostatniej sali, chociaż można pierwszej, jeżeli ktoś pójdzie w złą stronę zwiedzania, bo to jest na samym dole, naprzeciwko tej biało-czerwonej sali, tej, do której wchodząc widzą Państwo czerwień i wszystko to, co działo się w latach 20., jak bolszewicy zdobywali władzę i wszystko to, jak my, Polacy, odzyskiwaliśmy niepodległość. No nie może być inaczej. No, trzeba było jakoś tutaj kasztanką wjechać. Zatem na końcu spoglądam

0: Na nas wszystkich, ten, bez którego też trochę łańskiej fantazji tego by nie było.
1: Tak, na pewno ryzykowny manewr z nadwieprza, którym bezpośrednio dowodził marszałek Józef Piłsudski na swojej kasztance przed nami. Ale tutaj obok są również generałowie Rozwadowski, Haller, Sikorski, Rządkowski i inni, a także Wincenty Witos. Pamiętajmy o nich, bo bez pamięci o nich nie zrozumiemy skali tego zwycięstwa. Jeszcze raz podkreślę, polska determinacja sprawiła, że odnieśliśmy największe zwycięstwo w swoich dziejach.
0: A bolszewicy wtedy nie zalali całej Europy, bo taki był plan.
1: Tak, te wojska Tuchaczewskiego miały już iść na zachód Europy, wojska Jegorowa natomiast na południe, przez przełęcze karpackie do Węgier, krajów bałkańskich i Włoch. Nie wiem, czy dotarliby bolszewicy do Francji, czy Hiszpanii, czy wybrzeży Portugalii, ale powiem tak, losy Polski, krajów bałtyckich, krajów bałkańskich, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, potoczyłyby się inaczej, gdyby wojna polsko-bolszewicka była dla bolszewików wygrana, gdyby Bitwa Warszawska okazała się zwycięstwem wojsk Tuchaczewskiego.
0: No to kończąc nasze spotkanie raz jeszcze, czy pamiętają Państwo, o której godzinie spotykamy się jutro w Wosowie? Ja przypomnę, 14:30. Można
1: oczywiście,
0: wcześniej.
1: Można wcześniej, tak. Natomiast 14:30 to jest kulminacja, wielka coroczna rekonstrukcja. W naszym wspaniałym amfiteatrze na ponad 3000 widzów rozegra się przeniesienie w czasie.
0: Będzie głośno, od razu mówimy. Będzie głośno. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeżeli ktoś się stresuje, bo będzie huk.
1: Pirotechnika, konie, czołgi.
0: Wypowiada te słowa fascynata ewidentnie. Ja też raczej w tę stronę zmierzam, ale jeżeli Państwo z dziećmi, to proszę pamiętać o tym, że można też takie słuchawki wziąć na uszy, jak maluchy.
1: Koniecznie wodę, bo może być gorąco.
0: Raczej będzie. Od razu pomyślałam, jaka była wtedy pogoda, ale nie sprawdziłam tego.
1: Pewnie 40 stopni. Nie, było gorąco. Tak, tak, tak. Może nie 40, tak jak dziś, ale to był upalny dzień.
0: Niech to będą dobre dni dla Państwa, ale również takie dni, w których przypominamy o tym, kim jesteśmy. A nie da się stwierdzić, kim jesteśmy bez tego, kim byliśmy. I to jest takie miejsce, Muzeum Bitwy Warszawskiej w Wosowie. Bardzo dziękuję za ten czas.
1: To była dla mnie przyjemność.
0: Nawzajem zapraszamy. Marcin Ołtak, kierownik Muzeum Bitwy Warszawskiej. No, myślę, że jeszcze tu kiedyś wrócimy. Państwu też dobrego, spokojnego i po prostu udanego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia we wrześniu.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio
1: Za nami największa defilada w historii, to z okazji Święta Wojska Polskiego. Ogromny pożar na Pomorzu, władze apelują do mieszkańców. Kibice z całej Europy we Wrocławiu, Manchester United zagra dziś z AC Milanem. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Święto Wojska Polskiego, w Warszawie defilada, w Gdyni salwa honorowa z pokładu ORP Błyskawica. Widzowie zgromadzeni w Gdyni mogli zobaczyć także paradę morską z udziałem ponad 20 okrętów polskich i wojsk sojuszniczych. Defiladę w stolicy oglądał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: W Warszawie było na co popatrzeć, bo zaprezentowano m.in. czołgi Abrams, ale również najnowsze zdobycze sił powietrznych.
3: Bardzo mi się podoba.
4: Robią wrażenie, przynajmniej te myśliwce.
2: Tak. Było także czego posłuchać. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie zapowiedział plan 500-tysięcznej armii.
5: 300 tysięcy żołnierzy służących na co dzień i tych 200 tysięcy w rezerwie wysokiej gotowości.
2: Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione, by upamiętnić zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, które zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Ogromny pożar na Pomorzu. Zapaliło się składowisko odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo. Na miejscu z ogniem walczy ponad 100 strażaków. Ogniem objęte są 3 hale. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie drzwi i okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo też, co mogło być przyczyną wybuchu ognia. Na stacjach nie braknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun, ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
6: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
7: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
6: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
7: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
6: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 500 000 000 zł.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kibice z całej Europy przyjechali do Wrocławia. Dziś Manchester United zagra tam towarzyskie spotkanie z AC Milanem. Z polskimi kibicami rozmawiała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
8: Skąd państwo przyjechali?
9: Z Gdańska przyjechaliśmy.
10: Przyjechaliśmy z Gdańska, ale oczywiście bardzo kochamy Mediolan.
11: Poznania przyjechaliśmy. A z Nowego Sącza?
8: Komu kibicujemy?
11: AC Milan. Od zawsze.
12: Oczywiście, że Manchesterowi.
8: Od zawsze na zawsze?
12: Nie, od 2 dni, ale to jest taki mecz, kiedy warto przyjechać do Polski, bo jak wiemy, w Polsce to grają takie sobie nieraz drużyny.
1: Na trybunach będzie dziś komplet. Ponad 40 tysięcy widzów. Pierwszy gwizdek o 16.45.
13: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. A teraz już przeboje z nutą nostalgii. Całe lato z nutą nostalgii, choć wakacji to już raptem 2 tygodnie zostały. No ale to jeszcze sporo czasu, żeby poodpoczywać. A że dzisiaj sobota i w dodatku 15 sierpnia, więc święto, no to wiele osób ma wolne, bo sklepy na przykład pozamykane. Więc ci, co zazwyczaj w sobotę pracują, dzisiaj także odpoczywają. Cieszę się, że jesteście z nami. Bad Boys Blue na początku, Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: To duet Roxette na antenie Radia Plus, gdzie przeboje znikną nostalgii. W dalszej części godziny m.in. Bonnie Tyler, będzie Bobby McFerrin, Manam czy Abba. No i usłyszymy również za parę minut już spokojną, nastrojową, wręcz melancholijną piosenkę Leonarda Cohena. Alleluja. Będzie oczywiście także miejsce na wasze pozdrowienia. 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie. Dajcie znać, co u was słychać. Dorzućcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

słuchać Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii w upalne sobotnie popołudnie. To jest Bonnie Tyler. U nas nie tylko przeboje, ale także SMS-y wasze. Przypominam 691-141-141. Życzenia imieninowe na początku dla mojej mamy Marii. Dużo zdrowia, spokoju, radości i wielu pięknych chwil każdego dnia. Ściska córka Ania, pani Mario, także oczywiście do tych życzeń się przyłączam. I jeszcze od córki, ale tym razem dla taty pozdrawiam mojego tata Andrzeja, który od rana pracuje w ogrodzie. Tato, daj spokój, dziś żadnej pracy, leżak, kawa i pełen relaks. Córka Natalia przysłała takiego SMS-a o tej godzinie od rana. No to chyba tata naprawdę ma dobrą kondycję, szczególnie, że w wielu miejscach w Polsce wysoka temperatura. Panie Andrzeju, proszę w końcu odpocząć. Teraz kolejne przeboje na naszej antenie. Piosenka Only You, później będzie Don't Worry, Be Happy. To będzie Bobby McFerrin. Zagram wam także przebój ABB już za kilka minut.

0: Za 18 minut, godzina 17, słuchacie Radia Plus i przebojów z nucą nostalgii to Abba i Many, Many, Many. Dzisiaj 15 sierpnia i oczywiście święto Wojska Polskiego. Oglądaliście paradę? Ależ to było naprawdę niesamowite. Największa parada wojskowa do tej pory w historii Polski i naprawdę to wszystko robiło wrażenie. No i dzisiaj oczywiście także święto wszystkich zawodowych żołnierzy. Mam pozdrowienia dla jednego z nich. Wszystkiego najlepszego, drogi mężu. Kocham cię najmocniej na świecie. Wiem, jak ważne jest to, co robisz. Pozdrowienia dla ciebie i dla wszystkich kolegów, a także koleżanek z Wojska Polskiego. Mariola przysłała takiego SMS-a. Kłaniam się nisko i oczywiście do tych życzeń się przyłączam. 691-141-141 numer SMS-owy do mnie. Do godziny 17 jeszcze Manam, a później Phil Collins.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%.

0: 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit. Różne smaki. Jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Po reklamie.

0: Za 3,5 minuty godzina 17. Bardzo lubię tę piosenkę Girl, You'll Be a Woman Soon, Neil Diamond, później nagrana przez Arch Overkill. Wyjątkowy kawałek, wyjątkowe piosenki na antenie Radia Plus dla wyjątkowych słuchaczek i słuchaczy. Zapraszam na kolejną godzinę, która już za moment będzie m.in. Stevie Wonder, Bonnie M., Anna Jantar i wielu, wielu innych wykonawców. No i oczywiście będzie także miejsce na wasze pozdrowienia. 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
1: Minęła godzina 17. Startujemy. Stevie Wonder obiecany na początku, później będzie bardzo wakacyjnie. Sunny Bonnie M. Pojawi się również Sting i Anna Jantar. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Zapraszam na kolejną godzinę sobotniego popołudniowego programu.

0: Radiu Plus gramy wam przybojętą nostalgię, Anna Jantar i Za każdy uśmiech twój. Do tej piosenki, a ona była, przypominam, z 1975 roku, powstał także teledysk, choć to chyba za duże słowo, to było po prostu nagranie występu Anny Jantar w słynnym Studio 2, no ale do tej pory tę piosenkę w jej wykonaniu można nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć. W Radiu Plus za chwilę kolejne przeboje, będzie Madonna, będzie Queen, ja przypominam 691-141-141 nasz numer SMS-owy. Andrzeju, pozdrowienia dla ciebie, dla wszystkich słuchaczy Radia Plus, fajne przeboje, gracie, oby tak dalej. Jacek przysłał takiego SMS-a, Jacku, obiecuję, że będzie tak dalej i będzie dobrze.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Tutaj, szybko! Mamy go!
15: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
16: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
21: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Słuchacie Radia Plus i przeboju wznutą nostalgii, to jest Queen, I Want It All. Zaglądam do naszej skrzynki SMS-owej. Cóż to się tutaj pojawia? Pozdrawiam moją koleżankę z pracy, Monikę. Moniko, korzystaj z wolnego, odpoczywaj i nawet nie myśl o tym, co nas czeka w poniedziałek. Agnieszka przysłała takiego SMS-a. No tak, dzisiaj dzień wolny, spokojnie, jutro też. A co tam się poniedziałkiem przejmować, to jeszcze tyle czasu. Pozdrowienia dla mojego męża Piotra i dla naszych dzieciaków Zosi i Kuby. Kocham was bardzo mocno. Aneta przysłała takiego SMS-a. Pozdrawiam i ja całą rodzinkę. Teraz piosenka Sherry Sherry Lady i Modern Talking. To jest dobra zapowiedź tego, co wieczorem, bo od 20 na naszej antenie. Przypominam, prywatka, więc miks popularnych tanecznych przebojów. Zaplanujcie sobie wieczór razem z nami. Będzie czego posłuchać, a może i pobawić się, jak będziecie mieli ochotę ruszyć na parkiet.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.

0: To jest Radio Plus i lato z nutą nostalgii, a to bardzo wakacyjny, bardzo letni przebój Doris Aparty i DJ Bobo. I to jest dobry wstęp do SMS-a, który dostałem. Serdeczne pozdrowienia dla mojej siostry Julianny. Dzisiaj ma 18 urodziny, będzie duża impreza. Mam nadzieję, że mnie zostawią, a nie wyrzucą. Brat Michał przysłał takiego SMS-a. Michał, a dlaczego mają cię wyrzucać? No chyba, że masz z 10 lat, to wtedy wcale bym się nie zdziwił. No w końcu Julianna ma 18, to już dorosła. Jest. Pozdrawiam, słuchajcie, bawcie się dobrze. Jak lubicie klimaty nieco starsze, to po 20 przypominam prywatka. Za chwilę Desirless i Voyage Voyage, a później YouTube.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Tet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka ZOO.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

słuchać zdumionych głosów, szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: To jest zespół Genesis w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Po 20, czyli w sumie już niedługo, parkiet rozgrzewać będzie Marek Sierocki. Będą tańce i swawole. Znaczy, przepraszam, ze swawolami to już jest wasza prywatna sprawa, ale tańce, a i owszem, bo Marek miksuje przeboje lat 80., 70., będzie też z pewnością coś nowszego. Po 20. Prywatka, zapraszam, abyście byli z nami. Za chwilę Umberto Tabi i Ciao Siciliano, a później Abba.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: 1 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest ABBA. A za chwilę Nie płacz Ewka Perfektu, utwór, który ma długą historię, bo to nie jest piosenka od tak po prostu wymyślona przez Bogdana Olewicza, który napisał tekst, ale tutaj za nią stały prawdziwe wydarzenia. Ewka istniała naprawdę. To była dziewczyna, którą Zbigniew Hołdys poznał, gdy Bogdan Olewicz uczył języka angielskiego w jej liceum, między nimi coś tam było, no i później właśnie Bogdan Olewicz, trochę zainspirowany tymi wydarzeniami, napisał tekst do tej piosenki, ale dosyć mocno go też rozbudował własne doświadczenia i takie obserwacje pokolenia. Nie płacz Ewka, Perfekt na antenie Radio Plus, a później będzie m.in. Fleetwood Mac i Everywhere, jeszcze przed 20 kolejne przeboje Pet Shop Boys, czy choćby Kopranocka.

0: To Fleetwood Mac na antenie Radia Plus, piosenka Everywhere. Jest sobota, jest wieczór, jest okazja do tego, żeby trochę odpocząć i nabrać sił przed kolejnym tygodniem. Szczególnie, że mieliśmy taki mini wydłużony weekend, bo no, w wielu miejscach, w firmach piątek był wolny, bo odbieraliśmy za sobotę. To tym bardziej jakoś tak ciężej wraca się do rzeczywistości po dłuższym wolnym, no ale nic, nie myślmy o poniedziałku, jeszcze sobota. Wieczór młody, więc można dzisiaj poodpoczywać, pobawić się, kto na co ma ochotę. Za chwilę Pet Shop Boys i Go West, a później Kobra Nocka, Kocham Cię jak Irlandię.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 20. Gramofony już rozgrzane, za chwilę startuje prywatka. Będą przeboje, będą utwory, przy których świetnie można się bawić lub które po prostu można słuchać i miło spędzać czas, do czego was zachęcam, abyście zostali z Radiem Plus. Dobrego wieczoru, do usłyszenia, Andrzej Jeszczyszyn.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy...

0: Radio Plus Warszawa.
1: Good evening. Why don't you dance?
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Witam serdecznie, Marek Sierocki. Naszą sobotnią prywatkę zaczynamy w klimatach Italo Disco. Na początek Finzi Contini, Oh La La La, potem Alan Ross, Valentino Mon Amour, a także JDJ Bar w utworze Don't Wake Me Up.

To było trio Scotch i Mirage, a już za chwilę klimaty lat 80. rodem z Wielkiej Brytanii. Na początek Visage i Fade to Grey, potem Pet Shop Boys, West End Girls, a także grupa Human League w nagraniu Don't You Want Me.

To był zespół Human League, teraz już Patrick Cowley, mistrz elektronicznych klimatów, przypomni się utworem Technological World, potem grupa OMD, So In Love, a także formacja Cock Robin, The Promise You Made.

Dolar o Lamour, a już za chwilę klimaty disco z lat 70. ubiegłego wieku. Na początek John Paul Young, Love is in the Air, potem Otto One, D.I.S.C.O., a także Baccara w nagraniu Coochie Coo.

0: To była formacja The Great Bouzouki Disco Band, a już za chwilę holenderski duet Fantastic w utworze Costa Blanca. Potem zespół Joy i Touch by Touch, a także grupa Silent Circle w piosence Moonlight Affair. Radio Plus.
1: Fire. Let me see you dance, baby.

Danuta Lato utworem Touch My Heart zakończyła ten mix, a już za chwilę Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, Alphaville, Big in Japan, a także Howard Jones i What Is Love.

zespół Silent Circle, teraz duet Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa, także trio Bad Boys Blue, Kiss You All Over Baby i CC Catch w nagraniu Heartbreak Hotel. Good.

Brytyjski wokalista i kompozytor Howard Jones przypomniał swój przebój What is Love, teraz Taco i Putin on the Ritz, potem Radio Di Luna i Comanchero. Będzie też Valerie Dore w nagraniu Lancelot.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Don't Cry Tonight zakończył ten miks. Za chwilę klimaty latino. Zacznie Barry Manilow utworem Copacabana, potem formacja Monserrate i Moliendo Café.

To była Santa Esmeralda, pora na wielkie hity grupy Gypsy Kings, potem Chico and the Gypsies, Marina i Lambada, a na koniec tego miksu Andy Williams i Can't Take My Eyes Off You.